Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki.

słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

by what I'm told. From the latest hit

0: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew na zegarze 6. Dzień dobry.
1: Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane 3 osoby. Wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że jego resort przyznał ochronę SOP 2 sędziom Trybunału. Wczoraj przed siedzibą TK doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej, z policją. Sytuacja była związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali m.in. blokować mu wejście do siedziby Trybunału. W związku z napięciami wokół Trybunału prezydent odwołał zaplanowaną na dziś wizytę w Słowenii.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Jest 2-miesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON. We wtorek Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi za to do 15 lat więzienia. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
3: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
1: MSWiA podpisało wczoraj z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia tego rozwiązania. Docelowo ma ono służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach, a zacznie działać od września przyszłego roku. Ministerstwo Obrony stworzy dron Legion. Formacja, według zapowiedzi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, nie będzie skupiać żołnierzy, a odpowiednio przeszkolonych cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości i będą zapleczem dla wojska. Ceny we wrześniu rosły szybciej niż przewidywał GUS. Z ostatecznych danych urzędu wynika, że w zeszłym miesiącu inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. Teraz sytuację łagodzi już powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
4: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
1: Przewiduje Marek Rozkrót, główny ekonomista EY. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów zdrożeć. A skoro o paliwach była mowa, to dziś litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7,01 zł. Benzyny 98 7,83 zł, a oleju napędowego 8,05 zł. To oznacza, że benzyny będą dziś tańsze, a diesel droższy niż wczoraj.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 7 stopni na termometrach, wiatr leciutki do 15 km na godzinę, bardzo dobra jakość powietrza i warunki biometeo. Dzisiaj maksymalnie 15 stopni, 14-15, ale ma to być słoneczny, piękny dzień. Opadów nie przewidujemy. 9 stopni wieczorem, 6 w nocy, 5 o poranku, więc ten poranek kolejny jeszcze ciut chłodniejszy niż dzisiejszy. 14 stopni także w piątek i sobotę, niedziela. Tutaj delikatne załamanie pogody, więcej chmur na niebie i 11 stopni od poniedziałku, więc początek przyszłego tygodnia zdecydowanie będzie chłodniejszy.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Bogato dziś w kalendarzu, moi drodzy, 5 minut po godzinie 6 na falach Radio Sochaczew. Muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj między innymi Światowy Dzień Mycia Rąk. To znaczy cieszy, że zawsze warto przypominać, by robić to dokładnie. Do tego Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi czy Światowy Dzień Białej Laski. Co to za pozycje w kalendarzu, wyjaśnię w tej godzinie. 15 października, w czwartek, także Jadwiga, Teresa, Bruno, Leonard i Brunon przyjmują życzenia imieninowe.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: A jak się człowiekowi czerwiec wymsknie, to znaczy, że naprawdę jakaś potrzeba wakacji albo urlopu chyba zakwita w głowie. W każdym razie, jeżeli takie opcje są dla was, że gdzieś tam urlop można zgłosić, to czemu by tego nie zrobić? Prosta sprawa. Zawsze będzie do czego odliczać. Bonnie Tyler, na początek Vina i Rise Up, Gnarls Barkley, Crazy, między innymi na horyzoncie. Dużo dobrego grania na czwartkowy poranek. Funduje Radio Sochaczew. Kłaniam się, dzień dobry.

No, trzeba się lekko przeciągnąć, trzeba się lekko rozciągnąć, by siły witalne przybyły, jeśli ich brak. Jeśli narzekacie na gorsze samopoczucie, to po prostu musicie zrobić głośniej i spędzić fajnie czas o poranku z Radiem Słuchacze. W 13 minut po godzinie 6, Gnarls Barkley, czyli Crazy, a potem Jeremi Sikorski, a jak? No i kalendarium w Radiu Słuchacze z wydarzeniami kryjącymi się pod datą 15 października.

0: No to czas na kalendarium w Radiu Słuchacze. W 19 minut minęło od godziny 6. Ciemno jeszcze, głucho wszędzie, moi drodzy. Co poradzić? Dzień krótszy ewidentnie. Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi właśnie dziś, 15 października. W 1432 roku tego dnia Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie zawarły Unię Grodzińską, będącą jednym z aktów Unii Polsko-Litewskiej. W 1832 roku w Królestwie Kongresowym weszła do obiegu moneta dwunominałowa, 15 kopiejek i 1 złoty. W 1944 roku ukazano się pierwsze wydanie Życia Warszawy. W 1945 za to została założona Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, a w 1975 roku nastąpiło połączenie miast Koźla, Kędzierzyna, Kłodnicy i Sławięcic oraz trzech wsi. Początek to istnienia miasta Kędzierzyn-Koźle. W 2005 roku w Emilcinie na Lubelszczyźnie odsłonięto jedyny w kraju pomnik UFO, bo tam podobno kiedyś wylądowało.
1: Radio Sokaczew. Reklama.
2: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.

Czas pobuszować troszeczkę w kalendarzu. Calvin Harris, Love is in a Past Life. Moi drodzy, natomiast dzisiaj, tak jak wspominałem wam, bardzo ważna kartka w kalendarzu, Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. We współczesnych czasach coraz więcej kobiet niestety choruje. Szacuje się, że dotyka on co 14 Polkę. Przerażające jest również to, iż znacznie obniżył się wiek osób walczących z nowotworem piersi. Kiedyś dotyczyły one głównie kobiet pomiędzy 50 a 65 rokiem życia. Obecnie dotyka znacznie młodsze osoby, nawet po 30. W związku z tym, że zostało to święto ustanowione przez Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, przez tego typu stowarzyszenia, ważna jest profilaktyka i o tej profilaktyce będziemy przypominać. Także bardzo często w naszym powiecie goszczą mammobusy. Jest to doskonała okazja, by po prostu zwyczajnie iść i się badać. Także o profilaktyce nieco, natomiast w kalendarzu jeszcze kilka pozycji związanych właśnie ze zdrowiem, z dbaniem o siebie, z tolerancją i o tym wszystkim dzisiaj też wam będę z wielką radością opowiadać. Fly Project, Toka Toka w kwestii muzyki w Radiu Sochaczew. Grzegorz Chyży z nikim aż tak, to już w najbliższych minutach.

0: A w naszych mediach społecznościowych na Facebooku mała zagadka związana z miejscem, w które wywiało mnie na jesienny spacer. Jestem ciekaw, czy polecicie jakieś fajne miejscówki, czy uda wam się rozwiązać tę zagadkę i może macie swoje ulubione miejsca właśnie, w które fajnie wybrać się rodziną właśnie o tej porze roku. Jeżeli tak, to piszcie śmiało i zaglądajcie na Facebooka Radia Sochaczew.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
3: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
5: Reklama.

Ewa Max w Radiu Sochacze przed godziną siódmą. Bardzo fajny i bardzo ważny apel burmistrza Daniela Janiaka pojawił się w mediach społecznościowych. Na prośbę Rady Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie zwracam się do Was wszystkich z prośbą o wsparcie pięknej inicjatywy. Zbliżają się Mikołajki, czas radości, niespodzianek i dziecięcych marzeń. Wspólnie możemy sprawić, że ten wyjątkowy dzień przyniesie dzieciom z Erminowa wiele uśmiechu i poczucie, że są ludzie, którzy o nich pamiętają. Potrzebne są prezenty, zabawki, słodycze, upominki, artykuły plastyczne, a także wsparcie finansowe. Każdy gest ma znaczenie. Nie trzeba wiele, żeby sprawić komuś ogromną radość. Jest podany kontakt. Jak pisze burmistrz w mediach społecznościowych, będę wdzięczny za każdą pomoc i udostępnienie tego apelu. Im więcej osób się dowie, tym większa szansa, że wspólnie podarujemy dzieciom naprawdę magiczne Mikołajki. I tego się trzymamy, moi drodzy. Telefon też mogę podać. 518-136-012. Tutaj szczegóły związane z tą akcją, także jeżeli Wam się obije gdzieś o uszy Erminów albo zobaczycie tego typu apel, to warto odpowiadać i warto się dorzucić, bo przecież pomagamy w ten sposób i mamy dobry uczynek przed świętami.

0: 6 minut do godziny 7. Wiadomości za momencik na horyzoncie, a po 7 kolejne atrakcje związane z dzisiejszym kalendarzem, zaproszenie na wydarzenia i co najważniejsze, muzyka. Taka dobra, na czwartkowy poranek kultura kopnie niczym kawka wcierana w oczy.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
7: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
8: Od 6600 do 8000 zł brutto. Do 1000 zł premii za efektywność. Darmowe obiady, stabilne zatrudnienie, opieka fizjoterapeuty. Dużo konkretów? Bo konkretna jest oferta pracy w Lidlu. Dołącz do nas w Piorunowie koło Błonia. Aplikuj na karieralidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
5: Reklama.
10: Punktualnie o 7 w Radiu Sochaczew wiadomości.
11: To pierwsza taka placówka w gminie Sochaczew. Za nami uroczyste otwarcie żłobka i przedszkola w Kątach. Trwają otwarte spotkania burmistrza Błonia z mieszkańcami. W tym serwisie będzie też ciekawostka. Mamy lokalną gwiazdę w znanym programie telewizyjnym. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. To wielki moment dla całej społeczności gminy Sochaczew. Choć żłobek i przedszkole w Kątach z powodzeniem funkcjonują od początku września, to właśnie teraz odbyło się jego oficjalne i uroczyste otwarcie z udziałem samorządowców, lokalnej społeczności, a przede wszystkim maluchów uczęszczających do placówki.
12: Dzisiaj wielkie wydarzenie w gminie Sochaczew, otwarcie żłobka i przedszkola, pierwszego takiego samorządowego obiektu na terenie gminy. Z nami jest wójt, pan Dariusz Krupa. Jakie dzisiaj emocje panu towarzyszą?
13: Ogromne. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Ogromne emocje, ponieważ tak jak pani wspomniała, długo oczekiwany obiekt żłobka i przedszkola w naszej gminie pierwszy. Cieszymy się. Powstał piękny. Będzie okazja, żeby właśnie zobaczyć w środku, jak został urządzony. Staraliśmy się, żeby właśnie był taką wizytówką gminną z racji tego, że jest to nasz pierwszy obiekt.
11: Obiekt został poświęcony. Otwarcie żłobka i przedszkola uświetniły występy maluchów. Nie obyło się też bez uroczystego przecięcia wstęgi i wielu prezentów.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Trwają otwarte spotkania burmistrza Błonia z mieszkańcami. Zenon Reszka organizuje je już po raz 21. To dobra okazja, by zgłosić lokalne problemy czy zapytać o swoje sprawy.
14: Jeżdżę razem z pracownikami, zastępcami, z kluczowymi dyrektorami także, żeby można było przedyskutować. I zawsze mówię, że dzisiaj urząd jest otwarty dla naszych mieszkańców, natomiast raz do roku my przyjeżdżamy z pracownikami także, żeby się poznać, porozmawiać i poznać problemy na miejscu, a także powiedzieć, co się zrealizowało w danym roku budżetowym, w roku 2026 i podać, jakie mamy plany na przyszły rok i na kolejne lata. Są to bardzo dobre spotkania. Bardzo dziękuję mieszkańcom za taką liczną obecność na tych zebraniach.
11: I jeszcze ciekawostka. Mamy swoje lokalne gwiazdy w programie MasterChef. Jest nim m.in. ziemi Hubert Maciejewski, znany nam jako opiekun Młodzieżowej Rady Gminy Teresin. Specjalnością Huberta są słodkości, m.in. brownie, które zapewniło mu udział w programie.
5: Główny casting, który jakby gwarantował już wejście do programu, odbywał się w ogóle w Krakowie, więc ja zrobiłem wyprawę, zabrałem swoich znajomych też, żeby mi kibicowali do Krakowa, gdzie na małym rynku prezentowaliśmy swoje dania. No i tym moim popisowym było brownie z wiśniami w cynamonie, no które zachwyciło panią Magdę Gessler, bo to ona testowała i jakby powiedziała, że jest no naprawdę dobre. I ze 100 osób, które prezentowały swoje dania, no zostałem wybrany już do tej ścisłej dalszej ekipy, która szła do studia i dalej rywalizuje w programie.
11: W programie występuje też Kamila Szymańska z gminy Rybno.
15: Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rusza dziś głośny proces w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, którym prokuratura zarzuca popełnienie łącznie 67 przestępstw. To m.in. korupcja, poświadczenie nieprawdy i pranie brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych są politycy, wykładowcy i byli komendanci Straży Pożarnej, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Sprawa dotyczy wystawiania za łapówki fałszywych dyplomów, ukończenia studiów, w tym szybkich kursów MBA, które często wykorzystywano do awansu w spółkach Skarbu Państwa. Głównym podejrzanym w aferze jest były rektor uczelni.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Nie ma porozumienia w sprawie protestu głodowego w szpitalu w Sanoku na Podkarpaciu. Załoga głoduje od tygodnia, a wczorajsze rozmowy z dyrekcją i starostwem nie przyniosły rozstrzygnięcia. Szczegóły od Marcina Starca.
16: Protestujący chcą jednego – odwołania obecnej dyrektorki szpitala. Jak podkreślają, głównym zarzutem nie jest sam plan restrukturyzacji, w ramach którego zlikwidowano już ponad 80 etatów w zadłużonym na 200 milionów szpitalu, ale brak jasnej komunikacji z załogą. Trójstronne spotkanie trwało ponad 8 godzin, a mimo to nie zakończyło się żadnymi ustaleniami, mówiła przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
17: Mam wrażenie, że rozmawialiśmy o niczym i to jest tak naprawdę czas stracony.
16: Starosta Robert Pieszczoch utrzymuje, że nie ma zarzutów do obecnej dyrektor. Za tydzień w Sanoku w ramach wsparcia protestujących zaplanowano pikietę pielęgniarek z całego województwa.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: A w kwestii pogody niezmiennie chłodno, o poranku 7 stopni mamy w Sochaczewie, wiatr do 15 km na godzinę, więc leciutki, maksymalnie dzisiaj 14 stopni, ale ma być słonecznie i ma być pogodnie, więc te chmury, które mamy na niebie w niewielkiej ilości, one powinny naprawdę dzisiaj ustąpić, więc za to mocno trzymam kciuki, byśmy jesienną aurą i pogodą mogli się trochę pozachwycać. Wieczorem 10 stopni, w nocy 7, 6 nawet, a o poranku 4 stopnie jutro, więc zimniutko będzie, moi drodzy. Warto o tym pamiętać, szykując się do wyjścia z domu. A perspektywa tych 14-15 stopni jest całkiem niezła, bo takie temperatury będą z nami do końca tygodnia, z tym, że niedziela z chmurami. Do niedzieli powinno być pogodnie, natomiast początek przyszłego tygodnia jeszcze chłodniejszy, bo na 11 na termometrze.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Radio Sochaczew. Na dzień dobry.
10: Sięgam po klasykę, moi drodzy. 6 po 7. Kult, gdy nie ma dzieci. Także dzień dobry, mamy czwartek, czyli oficjalny międzynarodowy dzień podglądania piątku. I mam nadzieję, że ten piątek na horyzoncie już lekko widać, natomiast na czwartku musimy się skupić, co by przetrwać i wytrwać.

0: To oczywiście klasyk Tell It To My Heart w Radiu Sochaczew i 12 minut już minęło od 7. Natomiast na horyzoncie hit dnia i grupa September Until I Die, a potem Alien Mighty Sea Deszcz w Radiu Sochaczew. Bądźcie z nami.
1: Hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energy. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: A już za moment rzucimy okiem w internety i zobaczymy, co dobrego słychać w kwestii wydarzeń nadchodzącego weekendu w zakładce tu, co, gdzie, kiedy, na tusłuchacze.pl, więc nigdzie nie odchodźcie, bądźcie z nami, słuchajcie Radia Słuchacze, słuchajcie Frediego, Merkurego, między innymi Two Colors, Loveful, Duke Dumont czy Maciej Musiałowski z Florą, także u nas się pojawią w najbliższych minutach.
1: Reklama.
2: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
4: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
11: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
10: A co to znaczy CCD?
11: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio: czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
10: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
11: Od Oleofarm.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
18: Reklama.

0: 27 minut przed godziną 8, moi drodzy, to ostatnia wyprzedaż. Dzisiaj się targujemy, można zanucić, parafrazując klasyka. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na ostatnią w tym roku wyprzedaż garażową. W weekend 17 i 18 października pod namiotem Lodowiska odbędzie się ostatnia wyprzedaż garażowa. Tym razem nie od 8, ale od 10 do godziny 17. Formularze zgłoszenia dla sprzedających znajdują się na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie właśnie. Informacja z tusochaczew.pl. Warto przejrzeć szafy, zobaczyć, co tam mamy w domu, bo może się okazać, że czegoś chcemy się pozbyć i będzie okazja właśnie, by oddać te rzeczy albo sprzedać te rzeczy przy okazji właśnie wyprzedaży garażowej. Przypominam także o giełdzie kupno-sprzedaż, jak co sobotę po godzinie 9 w programie Dzień Dobry w sobotę będziemy zachęcać was do tego, byście dzwonili do nas i podawali swoje ogłoszenia z rzeczami, które chcecie oddać, chcecie sprzedać. Taka możliwość w Radiu Sochaczew także jest co tydzień, między 9 właśnie a 10.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: Flora już teraz w Radiu Sochaczew, a za moment sprawdzimy sytuację na drogach.

0: nas.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: O poranku w Sochaczewie jest stabilnie na drogach, aleją 600-lecia jedziecie wolniej, tak jak Trojanowską, Warszawską, gdzie korki większe na skrzyżowaniach właśnie ze Staszica i Traugutta i chociażby z Piłsudskiego. Z Gawłowskiej aut sporo wyjeżdża do ulicy Płockiej, tutaj przez most także wolniej. No i najwięcej samochodów w okolicy ronda Kuznocińskiego od strony Władysławowa i Żdżarowa, od strony Kuznocina, czyli od strony Łowickiej. I tutaj faktycznie ten dojazd do ronda chwilę może potrwać. Jeśli chodzi o pozostałe miejsca na obwodnicy, to jest ona przejezdna. Drogi wylotowe także wolne i 50, w którą dojeżdżacie do A2. Samochodów sporo na 92, zwłaszcza w kierunku stolicy, więc tutaj momentami robi się ciasno. 580 wygląda bardzo dobrze, wolniej jedziecie tylko przez Leszno i praktycznie Stare Babice, potem spowolnienia wyłącznie już przed Bemowem, a na 92 to i w Błoniu, i w Ołtarzewie, i w Ożarowie Mazowieckim postoicie. W Ołtarzewie ten prawoskręt także przykorkowany w kierunku Pruszkowa, a jeśli chodzi o samą A2, to nią jedziecie w kierunku Łodzi, w kierunku Warszawy bez żadnych specjalnych utrudnień. Dzisiaj bez wypadków i kolizji, przynajmniej na razie, i niech ten dzień tak wygląda w porównaniu z wczorajszym popołudniem, gdzie praktycznie całą obwodnicę mieliśmy lekko sparaliżowaną. Także o informacje, jeżeli macie ciekawe informacje właśnie do podania związane z sytuacją na drogach, dzwońcie do Radia Sochaczew śmiało 46 863 22 22.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
5: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
6: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
7: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
6: Autopromocja.
9: Reklama.

0: set.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność.
12: A twoja szyba?
11: Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24, 39.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Radio Sochaczew na dzień dobry.
19: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
20: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
21: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
22: Reklama.

0: Baranowski w Radiu Sochacze w 7 minut do godziny 8. Jeszcze jedna ważna sprawa płynąca z portalu tusochaczew.pl. Drugi marsz Stop Przemocy ulicami Teresina stał się wyjątkowym finałem tygodnia bez przemocy organizowanego w Zespole Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie. Do tego jeszcze połączone siły Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej w Teresinie. No i ważne przesłanie, by reagować, by mieć w sobie odwagę, by mówić czasami nie i stawać w obronie innych. O tym przeczytacie na tusochaczew.pl na głównej stronie, a to jest taki bodziec do tego, by reagować, by nie być obojętnym, no i by nie pisać głupot, by nie hejtować, byśmy naprawdę słowem się wspierali, a nie ranili, bo czasy są trudne i wszelkie wsparcie, wszelkie dobre gesty są na wagę złota, zwłaszcza w szkole.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Sarsa w Radiu Sochaczew i za moment wiadomości.

0: Pamiętaj mnie!
1: Reklama.
2: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Miodowe życzenia. Miód 2x400 gramów. Miody polskie. 27,99 za opakowanie. Czekoladki Toffifee. Klasyczne. 125 gramów. 10,49 za sztukę. Bułka alpejska. Piekarnia. Spałem Sochaczew. Złoty 29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 19 października lub do wyczerpania zapasów.
3: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl. Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwoń 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
4: Automatic. Serwis automatycznych skrzyń biegów. Diagnostyka. Statyczna i dynamiczna wymiana oleju. Naprawa automatów klasycznych. DSG, CVT, Tiptronic. Automatic. Łazy 32B koło Campinosu.
5: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomidor gruntowy tylko 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład do zniczy olejowy Ignis 2 w cenie 2,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Kawa rozpuszczalna Crema Gold, Cronat Gold. Jedyne 28,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.
12: Punktualnie o 8 w Radiu Sochaczew czas na wiadomości.
13: Już jutro święto 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. W tym roku będzie inaczej. Szczegóły już za chwilę. Żłobek i przedszkole w Kątach oficjalnie otwarte. O dobrym starcie placówki zapewnia jej dyrektor. Sochaczewski Zespół Patria kończy 10 lat. Przed nami jubileuszowy koncert. Jowita Leszczyńska, zapraszamy na wiadomości lokalne. Już jutro coroczne święto obchodzić będzie 3. Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej. W tym roku wyjątkowo odbędzie się ono nie w Sochaczewie, a w Ossowie, przy Muzeum Bitwy Warszawskiej. W programie uroczysty apel, a także pokaz sprzętu wojskowego.
14: Będzie obecny razem z nami system Zestaw Wisła, jeden z najważniejszych elementów współczesnej obrony powietrznej. Jego zadaniem jest zwalczanie zagrożeń z powietrza, ochrona ludzi, infrastruktury oraz ważnych obiektów strategicznych dla naszego kraju. Będzie też wyrzutnia iLauncher i z tej wyrzutni odpalane są pociski przeznaczone do zwalczania zagrożeń z powietrza. Zestaw Pilica, warto podkreślić, polski system obrony powietrznej krótkiego zasięgu, łączy możliwości artyleryjskie i rakietowe, zapewniając ochronę przed zagrożeniami z powietrza, i PPZR Piorun, czyli przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun. Polski zestaw również przeznaczony do zwalczania celów powietrznych, takich jak śmigłowce, samoloty czy drony na mniejszych wysokościach.
13: Mówił oficer prasowy brygady Patryk Gołębiewski. Podczas wydarzenia nie zabraknie wojskowej grochówki dla wszystkich.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: żłobek i przedszkole w Kątach oficjalnie otwarte. To pierwsza tego typu placówka w gminie Sochaczew. Powstała dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza i programu KPO. Podczas wydarzenia głos zabrała m.in. dyrektor żłobka Izabela Roguska, która zarządza placówką od początku września.
0: Chcę Was dzisiaj zapewnić, drodzy rodzice, o jednym, że miejsce to powstało po to, by zastąpić Waszym dzieciom dom. Powstało po to, by być jego bezpiecznym, ciepłym przedłużeniem. Dzisiaj, stojąc tu przed Państwem, po tygodniach ciężkiej i wytężonej pracy, widząc, jak to miejsce jest piękne, wiem, że ten nasz mały świat zaczyna do nas uśmiechać się sercem. Jest obietnicą moją i wszystkich dzieci, które się tutaj znalazły, że otrzymają od nas tyle uwagi, troski i czułości, ile potrzebują na odkrywanie świata w sposób bezpieczny.
13: Ma okrągłe 10 lat, niby młody, a jednak już z tradycją, historią i sukcesami. Przed nami jubileuszowy koncert mundurowego zespołu wokalno-instrumentalnego Patria. Odbędzie się on w najbliższą sobotę w Sochaczewskim Centrum Kultury w Chodakowie.
15: Podczas koncertu usłyszymy utwory związane z festiwalem kołobrzeskim, właściwie z festiwalami kołobrzeskimi. Dużo tych utworów w tamtym czasie, w latach 70., 80. wybrzmiewało. My te utwory mamy w swoim repertuarze, a z tego względu te utwory, ponieważ mamy zaszczyt gościć podczas naszego jubileuszu bardzo ważną dla nas osobę, a będzie to Adam Wojdak. Jest to gwiazda tych koncertów kołobrzeskich, która w tamtych latach wyśpiewała masę ciekawych właśnie przebojów i utworów związanych z piosenką żołnierską.
13: Mówił Arkadiusz Mamcarz, który prowadzi zespół od początku jego powstania.
16: Kobiety 10 lat po czarnym proteście znów wychodzą na ulicę. W przyszły czwartek, 22 października, będą demonstrować, bo nie zgadzają się na powrót do tego, co było przed wyrokiem Trybunału Julii Przyłębskiej, mówi Maja Pietrusiewicz z Fundacji Widzialne.
17: Dajemy rządzącym czerwoną kartkę za to, że nie wprowadzili aborcji na takich zasadach, jak obiecywali w kampanii w 2023 roku.
16: Protesty odbędą się w co najmniej 25 miastach w Polsce, ale też za granicą.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Netflix zamierza zwolnić 1000 osób. Takie decyzje nigdy nie są łatwe i nie podejmujemy ich lekkomyślnie, deklarują prezesi firmy. Zmiany najbardziej dotkną zespoły zajmujące się produktem, technologią, kwestiami prawnymi oraz zasobami ludzkimi. Firma nadal ma najwięcej subskrybentów spośród wszystkich serwisów streamingowych. 325 milionów na całym świecie, ale jej akcje spadły o 40% w ciągu ostatniego roku. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Pałacem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasę WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Tuż po ich otwarciu w 1949 roku ludzie jeździli nimi i w górę, i w dół po kilkanaście razy, mówi Krzysztof Mordyński z Muzeum Warszawy.
18: Trzeba było specjalne regulaminy tam dać. Trzeba było upominać ludzi, żeby nie wchodzili boso, żeby nie palili.
16: Zarząd Dróg Miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Tu śmieszek, kolega Łukasz zagaduje, żeby pogody nie zrobić, ale czuwa redaktor Staniaszek, wie co się dzieje, trzyma rękę na pulsie. W kwestii pogody, moi drodzy, może tak rewelacyjnych informacji nie mam, jak te nasze wymieniane doświadczenia sportowe, ale co poradzić, 7 stopni w Sochaczewie, słońce jest i tego słońca dzisiaj trochę będzie, maksymalnie 14 kresek na plusie, wiatr nieporywający do 15 km na godzinę. No i co? No i słoneczne popołudnie, nie za długie, bo już dzień trochę krótszy, jak sami zauważyliście wczoraj chociażby. Trzeba tymczasem sobie gospodarować odpowiednio. 7 stopni wieczorem i w nocy, 5, nawet 4 o poranku jutro, więc chłodniutko. Do 14 stopni nam będzie w niedzielę, ale od poniedziałku już nieco chłodniej, bo 11 kresek na plusie. Potem gdzieś tam ta temperatura wzrośnie w ciągu kolejnych dni, ale raczej już niższe temperatury niż wyższe.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien okien i drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: 7 minut minęło od godziny 8. Wy na falach Radia Sochaczew. Dzień dobry, Sochaczew. Podobno dzisiaj rano korek na Warszawskiej taki długi, że niektórzy kierowcy to zdążyli naraz sobie zwiedzić ruiny zamku i zrobić zakupy w Sonacie, napisać do tego jeszcze petycję o wolny piątek. Jeśli utknęliście, nie martwcie się, bo teraz gramy dla was najlepszą muzykę, żeby ten czwartek zleciał szybciej niż podróż wąskotorówką. Dzień dobry!
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Tak przyspieszamy. Ricky Martin na początek.

0: Zagadkę rozwiązaliście dość szybko, jeśli chodzi o miejsce, które wskazuje zdjęcie na naszym Facebooku w social mediach, ale jeżeli macie fajne miejsca do polecenia na spacery, na czas z rodziną, by się powłóczyć, by trochę odejść od betonu i od miasta i spędzić czas na łonie natury, to polecajcie. To piszcie śmiało, dzwońcie do Radia Sochacze w 46 863 22 22 i polecajcie takie miejsca, w których można odpocząć i oderwać się od codzienności. Jeszcze kilka dni pięknej jesieni mamy. Dzień jak dzień słońca trochę jest, więc można ten czas fajnie wykorzystać i takie rekomendacje są mile widziane. Tilaf, Warszawa na horyzoncie. W tej godzinie także sprawdzimy sytuację na drogach i porozmawiamy jeszcze z bohaterami pewnego meczu piłkarskiego sprzed tygodnia.
1: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew na dzień dobry. Na dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocińska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Salon łazienek Lex Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lex Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
8: Muzyka i głos AI.
9: To twój nowy dzienny flow, Żelek Z robi show. Zęby skaczą już z radości, bo Devitum wzmacnia jakości. Ty jak duma, słońca suma. Dwa

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
6: Od Oleofarm.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
13: Reklama.

0: naszej strony, to co mieliśmy, te założenia nasze taktyczne, jakieś koncepcje, zrealizowaliśmy, mi się wydaje, w 95%. No bez żadnych błędów. Wydaje mi się, że na pewno stres był u tych młodszych zawodników na pewno, bo nawet powiem szczerze, i u mnie trochę się pojawił przed meczem lekki. Na pewno ta cała atmosfera, otoczka, ci kibice nasi, ten dwa autobusy, przyjechały całe trybuny w Orkanie, widać to było, na pewno też nas to niosło przez cały mecz. Jak się przebieg meczu, może tak powiem, tak po skrócie, no to wiadomo, mieliśmy też w pierwszej połowie już mogliśmy ten mecz zamknąć, żeby był spokojniejsza druga połowa, ale też przy dobrym wyniku 1-0 schodziliśmy do szatni. Na pewno po przerwie też tej pewności siebie złapaliśmy więcej. Przeciwnik też musiał się otworzyć, więc wykorzystywaliśmy te jego błędy, no i potem strzeliliśmy drugą, trzecią, czwartą bramkę. Więc no, wydaje mi się, że wszystko świetnie, nie było.
1: Oczywiście, że było świetnie. Rozmowa na stronie Radia Sochaczew w zakładce Sport.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Dość spokojnie na drogach w Sochaczewie. Wiadomo, że w centrum, no to warszawską pojedziecie wolniej. Na skrzyżowaniu z aleją 600-lecia i Staszica i Draugutta. Tutaj samochodów trochę więcej. Ciasno na skrzyżowaniu Trojanowskiej, także z aleją 600-lecia w drugiej części miasta. No i z Gawłowskiej sporo aut wyjeżdża do Płockiej. Tak to wygląda. Jedyne miejsce jeszcze, w którym możecie narzekać na liczbę samochodów, to

0: zdecydowanie rondo kuznocińskie, bo i od strony Władysławowa i Żdżarowa, od strony Łowickiej też tych samochodów do ronda dojeżdża. Poza tym drogi wylotowe przejezdne, jak już to rondo miniecie, to 92 w stronę Łowicza dojedziecie bez żadnych kłopotów, 50 do A2, a spory ruch też na 92 między Sochaczewem a Stolicą. Wolniej pojedziecie przez Błonie, Ołtarzew i Ożarów Mazowiecki, na 580 za to przez Leszno i Stare Babice. Tutaj już przed Bemowem drogi lekko przykorkowane, natomiast A2 do węzła Konotopa wygląda bardzo dobrze. Także spokojnych podróży Wam życzę, no i mam nadzieję, że jak to czwartek, no to i kierowcom też humor będzie dopisywał i gdzieś tam zawsze lepiej trochę wolniej niż za szybko.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew.
5: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
6: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
8: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
5: Autopromocja.
4: Reklama.
9: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
10: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
7: Od Oleofarm.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
14: Reklama.

0: 9 minut do godziny 9, moi drodzy. Rihanna będzie o kurczakach, czyli Who's That Chick, oczywiście w Radiu Sochaczew. Za moment wiadomości, a po wiadomościach kilka słów związanych z obiecanymi premierami muzycznymi, bo jak wiadomo, po sezonie letnim koncertowym artyści obiecują to i tamto i wypatrujemy tych płyt, nowości, no i na polskim rynku wtedy też się jesienią bardzo dużo dzieje. Sprawdzę to dla was. Będzie też zaproszenie na mecz piłkarski, ponieważ nasi piłkarze domowe spotkania rozegrają w najbliższy weekend i będzie kogo i będzie co oglądać, to wam mogę obiecać.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest agencja ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
4: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Miodowe życzenia. Miód 2x400 gramów. Miody polskie. 27,99 za opakowanie. Czekoladki Toffifee. Klasyczne. 125 gramów. 10,49 za sztukę. Bułka alpejska. Piekarnia. Spałem Sochaczew. Złote 29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 19 października lub do wyczerpania zapasów.
7: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
8: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
9: Automatic. Serwis automatycznych skrzyń biegów, diagnostyka, statyczna i dynamiczna wymiana oleju, naprawa automatów klasycznych, DSG, CVT, Tiptronic. Automatic, Łazy 32B, koło Campinosu.
10: Firma Marbut Marcin Janicki oferuje koszenie, skup i transport mokrej kukurydzy. Szybki termin płatności. Dzięglewo 36, telefon 505 824 610. 505 824 610.
11: 36 lat doświadczenia w szkoleniu kierowców. Postaw na sprawdzoną szkołę jazdy. Ośrodek Kształcenia Kierowców Stanisława Pogdańskiego. Zapewniamy nowoczesne samochody i elastyczne terminy jazd. Uwaga! Posiadamy wolne miejsca na szkolenia oraz jazdy uzupełniające. Najbliższe kursy ruszają 15 października w czwartek o 16. Sochaczew, ulica Narutowicza 1, pierwsze piętro. Oraz 16 października w piątek o 16. Plecewice 19A. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Zadzwoń 602 498 126 lub odwiedź nas w Sochaczewie przy ulicy Narutowicza 1, pierwsze piętro.
12: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomidor gruntowy tylko 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład do zniczy olejowy Ignis 2 w cenie 2,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Kawa rozpuszczalna Crema Gold, Cronat Gold. Jedyne 28,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
5: Reklama.
17: Jest 9:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
18: Sochaczew przygotowuje się na wyzwania związane ze zmianami klimatu, pomoże dofinansowanie z funduszy europejskich. W tym serwisie zapraszamy na Noc Bibliotek w Rybnie. Będzie też zaproszenie do Sannickiego Pałacu na ostatnie w tym roku spotkanie z cyklu Chopin Muzyka Poezja. To już w najbliższą niedzielę. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Sochaczew przygotowuje się na wyzwania związane ze zmianami klimatu. Coraz częstsze fale upałów, intensywne opady deszczu czy okresy suszy pokazują, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie przestrzeni miejskiej i infrastruktury do zmieniających się warunków. Miasto Sochaczew pozyskało dofinansowanie z funduszy europejskich w kwocie blisko 190 tysięcy złotych. Całkowity koszt zadania to ponad 235 tysięcy złotych. Projekt obejmuje opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu miasta, przygotowanie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu na środowisko, działania edukacyjne i działania informacyjno-promocyjne.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
18: W najbliższy piątek odbędzie się 12. odsłona Nocy Bibliotek. W tym roku pod hasłem Biblioteka się sprawdza. Do akcji włączają się okoliczne placówki, w tym Biblioteka w Rybnie, mówi wójt Damian Jaworski.
19: Zaczynamy o godzinie 17.30 od jesiennych warsztatów florystycznych. O godzinie 19.00 zapraszam na teatrzyk Gwiazda Marzeń, podczas którego wybierzemy się w kosmiczną podróż. Z kolei o 19.40 rozpocznie się zabawa z Elzą i spółką. Będą animacje, konkursy, muzyka i taniec.
18: Co ważne, obowiązują zapisy. I zmieniamy temat. Europejskie Centrum Artystyczne w Sannikach przygotowuje kolejne spotkanie w ramach cyklu Chopin Muzyka Poezja. Odbędzie się ono w najbliższą niedzielę o godzinie 14.00.
20: W październiku zawsze kończymy sezon koncertów Chopin Muzyka Poezja. Cyklicznych koncertów, które już 45. rok z rzędu u nas mają miejsce. Będzie i muzyka Fryderyka Chopina i piękna recytacja. Przy fortepianie zasiądzie Łukasz Burdy, a recytować będzie Maria Pawłowska, która mam nadzieję, że też Państwa porwie do słuchania przepięknej poezji, którą będzie recytowała. No i oczywiście, drodzy Państwo, po koncercie tradycyjnie wernisaż prac malarskich, będzie to wystawa zbiorowa. Będą prezentować swoje prace profesorowie i pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
18: Mówiła dyrektor Centrum Monika Patrowicz. To była pracowita środa dla sochaczewskich strażaków. Przed godziną 16 doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych na ulicy Kwiatowej w Szymanowie. Pojazdami podróżowali sami kierujący, a do jednego z nich konieczne było wykonanie dostępu przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Po udzieleniu pomocy medycznej mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Z kolei po godzinie 18 na obwodnicy Sochaczewa doszło do zderzenia czterech pojazdów, którymi podróżowali wyłącznie kierujący. Szczęśliwie nikt nie wymagał pomocy medycznej.
21: Przepychanki z policją, zatrzymania i zawiadomienia do prokuratury. Kolejna odsłona konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek, który złożył ślubowanie w gabinecie marszałka, chciał rozpocząć pracę jako sędzia. Nie dopuszczono go do orzekania. Przed budynkiem protestowali politycy PiSu i działacze Ruchu Obrony Granic. Policja zatrzymała trzy osoby, które były najbardziej agresywne. W stosunku do funkcjonariuszy słychać było krzyki zamachu stanu i uzurpatorzy.
22: Co w tej chwili Tusk robi, to się w głowie nie mieści. To trzeba praworządnie to wszystko, żeby to było, wie pan, a nie tak, o, siłą. Co tu się działo? Widziałam przez telewizję, nie mogłam wytrzymać, musiałam przyjechać tu.
21: Mówiła jedna z protestujących. Wiele osób od rana znowu koczuje przed budynkiem Trybunału. Rząd nie wyklucza próby uchylenia immunitetu prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu. Ten miał się przepychać z Maciejem Berkiem przed wejściem do gabinetów sędziów. Nauczyciel jednej z krakowskich szkół zatrzymany za nielegalny handel opioidami. Policjanci wpadli na trop 44-latka podczas śledztwa w sprawie ubiegłorocznej śmierci czterech młodych kobiet, które przedawkowały silne leki. Funkcjonariusze sprawdzają teraz, czy pedagog sprzedawał niebezpieczne środki także swoim uczniom. Wiadomo już, że na ich dane wyłudzał część recept. Przez 5 lat współpracował z zatrzymanym wcześniej anestezjologiem, od którego kupił ponad 900 takich dokumentów, mówi policjantka z pionu kryminalnego pracująca przy tej sprawie.
23: Była to ogromna ilość lekarstw, było około 60 tysięcy samych tabletek.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
21: Nauczyciel trafił do aresztu na 3 miesiące. W całym śledztwie dotyczącym handlu opioidami policja zatrzymała już 13 osób. Po atakach nożowników lubelski ratusz chce przywrócić projekt Strażnik Miejski w każdej szkole. Funkcjonariusze mieliby patrolować i kontrolować szkoły i ich okolice. Jak dzielnicowi mówi Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina do spraw oświaty.
24: Pilnuje też porządku na parkingu, pilnuje bezpieczeństwa drogowego wokół szkoły.
21: Początkowo funkcjonariusze mieliby stacjonować w największych dzielnicach, z czasem w całym mieście. Program ma ruszyć jeszcze w tym roku.
5: Pogoda.
0: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
17: No, coś tam drgnęło. 8 na termometrze w Sochaczewie, wiatr do 15 km na godzinę, mogłoby być trochę lepiej, ale będzie lepiej, to Wam gwarantuję. Trzymam mocno kciuki, by te prognozy się sprawdziły, byśmy dzisiaj 14-15 stopni mieli, ale przede wszystkim by chmury ustąpiły, byśmy mogli cieszyć się pięknym dniem. Zła wiadomość dla porankowiczów, dlatego że w nocy 6 stopni, a o poranku to nawet i 3, więc będzie zimniutko. Okolice 2-3 stopni jutro i pojutrze. Potem nocne i wieczorne temperatury ciut wyższe, natomiast do 14 stopni do końca tego tygodnia. Chłodniejszy za to początek przyszłego tygodnia.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry.
17: Koło świętej Jadwigi babie lato fruwa na wyścigi. Takie powiedzenie znalazło mi przysłowie ludowe. 15 października, właśnie w czwartek, od tego możemy zacząć. Nasze rozważania pogodowe, moi drodzy. 6 minut po godzinie 9, poranek się nam rozkręca, tak jak i pogoda. Pharrell Williams, Dominik Dudek, idę, a w tej rozmowie oczywiście, w tej godzinie oczywiście rozmowa z gościem dnia. Ewentualnie w tej rozmowie godzina z gościem dnia. Chociaż pewnie rozmowa będzie trochę krótsza.

13 minut po godzinie 9 i faktycznie tego słońca jakby ciut więcej, więc może to wszystko, co obiecywałem w pogodzie, się spełni. Spełni się też jedna ważna rzecz, obowiązkowo w Radiu Sochaczew za niecałe 10 minut rozmowa oczywiście z gościem dnia. Sam Smith do tego jeszcze przed godziną 10 zaproszę Was na bardzo fajne mecze piłkarskie.

0: autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia big bagi, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 20 42. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
9: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
2: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
6: A dzisiaj w naszym studiu jest wójt gminy Rybno, pan Damian Jaworski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
6: Zaczynamy naszą rozmowę od bardzo dobrej wiadomości dla mieszkańców. Gmina Rybno otrzymała 1 000 000 zł dofinansowania na rozbudowę i modernizację kompleksu boisk sportowych Orlik w Rybnie. Co dokładnie planuje samorząd i jaka jest skala tej inwestycji?
7: To bardzo ważna wiadomość dla naszej gminy. Gmina Rybno znalazła się w gronie beneficjentów i otrzymała 1 000 000 zł dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Całkowita wartość inwestycji wyniesie blisko 3 600 000 zł, a wkład własny samorządu to ponad 2,5 miliona złotych. Zakres planowanych prac jest szeroki. Obejmuje modernizację istniejącego boiska do piłki nożnej, budowę trybun, modernizację boiska do koszykówki oraz remont i modernizację budynku zaplecza sportowego. Planowana jest również budowa wiaty rekreacyjnej, boiska do siatkówki plażowej, boiska do gry w bulę i bieżni lekkoatletycznej. Dodatkowo przewidziano montaż stołów do gry w szachy, do tenisa, montaż zewnętrznych piłkarzyków, a także modernizację, rozbudowę oświetlenia oraz wymianę istniejącego i budowę nowego ogrodzenia. Chcemy, aby obiekt był miejscem dla wszystkich, dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin i seniorów.
6: A wiemy, kiedy ta inwestycja doczeka się realizacji?
7: Powiem tak, staramy się jeszcze pozyskać inne dofinansowania z innych źródeł. Jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, to planujemy rozpocząć inwestycje, ogłosić przetarg w przyszłym roku i rozpocząć inwestycje w 2027 roku.
6: I przechodzimy do kolejnego tematu, czyli do gminnego żłobka Kraina Malucha, który został otwarty w ostatnim czasie. Co może pan powiedzieć o tym zadaniu?
7: Otwarcie Krainy Malucha to bardzo ważny moment dla rodzin z naszej gminy. Zadanie zrealizowaliśmy pod nazwą dostosowanie pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Rybnie do funkcji żłobka. Powstało 16 miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Przeprowadziliśmy kompleksową adaptację 12 pomieszczeń o łącznej powierzchni około 200 metrów kwadratowych. Powstały 2 sale pobytu dziennego, łazienki dla dzieci, szatnie, pomieszczenia socjalne, przedsionki i korytarze. Pomieszczenia wyremontowano i wyposażono w nowoczesne meble oraz niezbędny sprzęt. Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 1 600 000 zł i na realizację tego zadania pozyskaliśmy ponad 1 130 000 zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu Aktywny Maluch, a 460 000 zł stanowiły tutaj środki własne z budżetu gminy. Dodatkowo gmina Rybno pozyskała blisko 500 000 zł z funduszy europejskich na funkcjonowanie żłobka w latach 2020 6-2029. To inwestycja nie tylko w pomieszczenia, lecz przede wszystkim w dzieci i rodziny. Chcemy, aby rodzice mieli większe możliwości godzenia życia zawodowego z rodzinnym, a najmłodsi bezpieczne miejsce do zabawy i rozwoju.
6: Gmina Rybno pozyskała też środki na przygotowanie dokumentacji dotyczącej obiektów zbiorowej ochrony. Czego dokładnie dotyczą te podpisane umowy i na jakim etapie są te działania?
7: Bezpieczeństwo mieszkańców wymaga odpowiedzialnego planowania. Po pozyskaniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na 2026 rok w ramach obszaru pierwszego, jest to obszar obiekty zbiorowej ochrony, podpisaliśmy umowę na część zadania opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie ekspertyzy w zakresie rozwoju obrony cywilnej i ochrony ludności w gminie Rybno. Umowa o wartości ponad 140 tysięcy złotych obejmuje dwie ekspertyzy techniczne. Pierwsza dotyczy dostosowania części obiektu szkoły w Rybnie do pełnienia funkcji ukrycia, a druga budowy ukrycia przy ulicy Parkowej w Rybnie. Jest to teren po byłej spółdzielni kółek rolniczych. Ekspertyzy mają ocenić stan techniczny obiektów i lokalizacji, przygotować inwentaryzację oraz określić przydatność tych miejsc do wykonania ukryć. Na ich podstawie mają powstać programy funkcjonalno-użytkowe, które będą kolejnym etapem przygotowania inwestycji. Łączna wartość dofinansowania na całe zadanie wynosi ponad 500 000 zł i pokrywa 100% jego wartości bez wkładu własnego gminy Rybno.
6: W ochronie ludności i obronie cywilnej dużą rolę pełnią strażacy i tutaj warto nadmienić, że straże ciągle się doposażają, także te w gminie Rybno. W ostatnim czasie oddano do użytku nowy garaż dla OSP w Wężykach. Co o tym zadaniu?
7: Bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym z najważniejszych zadań samorządu, dlatego konsekwentnie wspieramy jednostki ochotniczych straży pożarnych, które odgrywają bardzo ważną rolę w systemie reagowania na zagrożenia. Uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku nowego garażu w Wężykach było ważnym wydarzeniem zarówno dla druhen i druhów, jak i całej lokalnej społeczności. Inwestycja została zrealizowana pod nazwą budowa garażu na działce w Wężykach. Wartość tej inwestycji wyniosła około 325 tysięcy złotych i całość została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy Rybno. Nowy budynek przeznaczony jest do garażowania samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz przechowywania sprzętu ratowniczego. Dzięki temu jednostka zyskała odpowiednie warunki do zabezpieczenia wyposażenia i sprawniejszego przygotowywania się do działań.
6: Zakończyły się prace przy montażu lamp bakteriobójczych na stacjach uzdatniania wody w Złotej i w Rybnie. Dlaczego samorząd podjął takie działania i skąd realizacja tego zadania?
7: Zależy nam na nowoczesnej i niezawodnej infrastrukturze wodociągowej, ponieważ jakość wody ma bezpośredni wpływ na codzienne życie mieszkańców. Zrealizowaliśmy dwa odrębne zadania, zakup i montaż lamp bakteriobójczych na potrzeby stacji uzdatniania wody w Złotej oraz analogiczne zadanie dotyczące stacji uzdatniania wody w Rybnie. Na wyjściu wody do sieci wodociągowej na każdej stacji zamontowano sterylizator UV. Urządzenia wykorzystują promieniowanie ultrafioletowe do dezynfekcji. Każda inwestycja kosztowała ponad 36 tysięcy złotych, czyli prawie 73 tysiące złotych. Oba zadania zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy. To dodatkowy element zabezpieczenia jakości wody, uzupełniający pozostałe procesy uzdatniania i kontroli.
6: Gmina Rybno cały czas też inwestuje w oświetlenie i to zarówno w lampy solarne przy drogach, jak i oświetlenie kompleksu sportowego. Jakie są zakresy tych działań?
7: Pierwsze zadanie to oświetlenie terenu gminy Rybno lampami solarnymi. Trwa montaż 32 lamp LED z własnym zasilaniem solarnym w miejscach przy drogach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg. Prace obejmują montaż fundamentów, słupów, instalację paneli solarnych i akumulatorów, opraw LED. Wartość zadania tutaj wynosi 208 tysięcy złotych i pozyskaliśmy 104 tysiące złotych dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego. Pozostałe 104 tysiące złotych pochodzi z budżetu gminy. Prace prawie zmierzają ku końcowi. Drugie zadanie to modernizacja oświetlenia na terenie kompleksu sportowego w Rybnie. Obejmuje montaż 18 słupów z energooszczędnymi oprawami LED oraz wykonanie innych elementów infrastruktury. Wartość tego zadania to wynosi blisko 400 tysięcy złotych. Dofinansowanie to około 250 tysięcy złotych kosztów, a wkład własny z budżetu gminy Rybno to ponad 140 tysięcy złotych. Oba zadania poprawią bezpieczeństwo i komfort korzystania z przestrzeni publicznej. Lampy solarne zwiększą widoczność po zmroku, a nowe oświetlenie sportowe ułatwi treningi i organizację wydarzeń.
6: I na koniec trochę inny temat. W gminie co roku odbywają się spotkania z wójtem, wójta z mieszkańcami, ale to nie jest jedyna forma spotkań i takiej możliwości rozmowy. Co jeszcze?
7: Zależy mi na tym, aby samorząd był blisko ludzi. Regularnie spotykam się z mieszkańcami w Urzędzie Gminy Rybno, rozmawiam o sprawach indywidualnych, codziennych, problemach, inwestycjach i pomysłach dotyczących naszej gminy. Odwiedzam również mieszkańców w terenie, bo bezpośrednia rozmowa pozwala lepiej poznać ich potrzeby. Ze względu na obowiązki służbowe, wyjazdy i spotkania poza urzędem, zachęcam do wcześniejszego umówienia terminu, aby uniknąć sytuacji, w której mieszkaniec przyjdzie, a ja będę wykonywał obowiązki poza siedzibą urzędu. Każdą sprawę należy potraktować poważnie, wysłuchać i przeanalizować. Nie zawsze można rozwiązać wszystko natychmiast, ale dialog, szacunek i współpraca są podstawą dobrego samorządu. Dlatego są organizowane te spotkania corocznie, tak jak pani redaktor wspomniała, z mieszkańcami, ale również indywidualne w urzędzie, bezpośrednie spotkania w terenie, w domach mieszkańców. Jestem otwarty i zachęcam do kontaktu.
6: A my się oczywiście do tego zaproszenia dołączamy. My musimy już kończyć, dlatego dziękuję za rozmowę i przypomnę, że w naszym studiu był wójt gminy Rybno, pan Damian Jaworski.
7: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim miłego dnia. Pozdrawiam.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
5: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomidor gruntowy tylko 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład do zniczy olejowy Ignis 2 w cenie 2,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Kawa rozpuszczalna Crema Gold, Cronat Gold. Jedyne 28,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 37,99.

0: Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
6: Reklama.

Ależ nastrojowo Margaret i Dawid Kwiatkowski to jest bardzo dobre muzyczne połączenie, moi drodzy. W muzyce w ogóle pięknie się dzieje, bo mamy okres jesienny, który wiąże się z pewnymi nowościami, z pewnymi zapowiedziami. No i taką piosenkę od 2-3 tygodni, którą gramy, na pewno znacie. Mrozu i Kacperczyk, Wszystko czego chciałem. Wcześniej mieliśmy w ogóle kolaborację między innymi z Zalią, więc kto wie, być może na horyzoncie Mroza też jakaś płytka by się przytrafiła. Nie miałbym nic przeciwko, bo ja ten klimat muzyczny tego artysty bardzo lubię, więc kto wie, może ta jesień też przyniesie jakieś perełki. Natomiast jeśli chodzi o plany muzyczne i artystyczne, to mam pewną dobrą wiadomość, którą przedstawię wam po godzinie 10, dlatego że będzie pewna artystka, która już niedługo właśnie u nas w Sochaczewie, w Sochaczewskim Centrum Kultury wystąpi z bardzo charakterystycznym głosem. Szczegóły po 10.

0: 99 FM.
1: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
5: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Miodowe życzenia. Miód 2x400 gramów. Miody polskie. 27,99 za opakowanie. Czekoladki Toffifee. Klasyczne. 125 gramów. 10,49 za sztukę. Bułka alpejska. Piekarnia. Spałem Sochaczew. Złote 29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 19 października lub do wyczerpania zapasów.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
7: 36 lat doświadczenia w szkoleniu kierowców. Postaw na sprawdzoną szkołę jazdy. Ośrodek Kształcenia Kierowców Stanisława Bogdańskiego. Zapewniamy nowoczesne samochody i elastyczne terminy jazd. Uwaga! Posiadamy wolne miejsca na szkolenia oraz jazdy uzupełniające. Najbliższe kursy ruszają 15 października w czwartek o 16. Sochaczew, ulica Narutowicza 1, pierwsze piętro. Oraz 16 października w piątek o 16. Plecewice 19A. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Zadzwoń 602-498-126 lub odwiedź nas w Sochaczewie przy ulicy Narutowicza 1, pierwsze piętro.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
3: Reklama.
12: Punktualnie o 10 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Po 4 latach pracy śledczych w Warszawie właśnie rusza proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Uczelnia przez lata dawała możliwość szybkiego zdobycia fałszywych dyplomów MBA i innych koniecznych do zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa, z czego chętnie korzystali niektórzy politycy. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
14: Zaznaczmy, że akt oskarżenia liczy aż 600 stron. Przed sądem stanie 29 osób, którym prokuratura zarzuciła 67 przestępstw. To w dużej mierze znane osoby. Oskarżony jest m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, europoseł PiSu Ryszard Czarnecki czy byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Kluczowym świadkiem będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Komórka w kieszeni jak urządzenie alarmowe. Gwarantuje to system Cell Broadcast, który będzie wdrażany w Polsce. W Europie używają go m.in. Hiszpania, Dania, Francja, Chorwacja, Litwa i Włochy. Na świecie np. Korea Południowa, Japonia, Tajlandia, Izrael i Stany Zjednoczone. System pozwala na bezpośrednie przekazywanie sygnału z nadajnika na telefony w jego zasięgu, co jest znacznie szybsze niż system powiadomień opartych na SMS-ach. Rozwiązanie będzie służyło do najpilniejszych i najważniejszych powiadomień, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
15: Pozwala na bardzo, bardzo szybkie uruchomienie ostrzegania, więc ona będzie służyć do tych najwyższych priorytetowo alertów i tak z założenia będziemy optymalizować to tak, aby liczba tego typu informacji była jak najmniejsza.
13: System ma zacząć działać po przyszłorocznych wakacjach. Pomaganie nie będzie karalne. MSWiA wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu kary 3 lat więzienia za niesienie pomocy humanitarnej na polsko-białoruskiej granicy. Ministerstwo opublikowało wyjaśnienia, z których wynika, tu cytat, że bezinteresowne wsparcie humanitarne nigdy nie było i nie jest przedmiotem ścigania przez państwo polskie. MSWiA twierdzi, że nie ma mowy o karaniu osób pomagających, a jedynie przemytników, którzy pomagając cudzoziemcom z zagranicy. Jak napisano, odpowiedzialność karna dotyczy osób, które świadomie współuczestniczą w procederze nielegalnej migracji.
0: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
9: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
16: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
17: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono aż 46 goli. Najwięcej w Lińcu, gdzie Laskę przegrał z Liverpoolem 3-6. 7 goli obejrzeli kibice w Rzymie, gdzie AS Roma jeszcze w 81 minucie prowadziła 3-1, ale przegrała z Realem Madryt 3-4. Mówi trener królewskich José Mourinho. Są momenty i momenty. To elementy strategii. Czasami trener jest idiotą, ponieważ myśli strategicznie w zły sposób. Innym razem trener jest genialny, ponieważ myśli dobrze. Nie chcę stwarzać się złudzenia, że zapanowałem wszystko od 1-3 do 4-3, ale szczerze myślałem, że w ostatnich 20 minutach będę miał do dyspozycji zmiany. Zmiany, które mogłyby mi dać coś ekstra.
18: A Sirkoses, por ejemplo...
17: 6 goli padło wczoraj w hicie kolejki. Manchester City przegrał z Paris Saint-Germain 2-4. Najwyżej wygrała Aston Villa z Matim Cashem w składzie. Pokonała Fenerbahce aż 6-0. Maja Chwanińska i Iga Świątek zagrają dziś o awans do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pierwsza na korcie pojawi się Chwanińska, która ma bardzo wymagającą rywalkę Iwę Jowicz. Świątek zagra z inną Amerykanką Ashlyn Kruger i nie powinna mieć z nią problemu, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
19: Bardzo wysoka, 1,86 m, o ile pamiętam, dobry serwis. No ale to taka rywalka mniej więcej z tej samej półki, co Magdalena Frank, więc normalnie Iga, jak ona wychodzi na taki mecz, czy na Magdalenę Frank, czy na Ashlyn Kruger, no to mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
17: A mecz Świątek zacznie się o 13. Tymczasem Maja Chwanińska zakończyła już udział w turnieju deblowym w Wuhan. Nasza finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa, grając w parze z Czeszką Nikolą Bartunkową, odpadły w pierwszej rundzie. Przegrały z Estonką Ingrid Nel i Meksykanką Julianą Olmos 6-3-1-6. 70. Orlen Wisła Płock pokonała przed własną publicznością Vardar Skopje 33-32 i po 4 kolejkach awansowała na pierwsze miejsce w swojej grupie Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Z kolei Industria Kielce po raz drugi przegrała z Magdeburgiem, tym razem na wyjeździe 27-30. Mistrzowie Polski w swojej grupie są na drugim miejscu za niepokonanymi Niemcami.
0: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
9: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
16: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tę godzinę rozpoczniemy od klasyku i to filmowego, elektrycznej gitary, czyli Killer. A przypominam, 15 października właśnie w czwartek, w połowie miesiąca, Jadwiga, Teresa, Bruno, Leonard i Brunon przyjmują życzenia imieninowe, moi drodzy. Obiecane zaproszenia w tej godzinie na wydarzenia. To już za moment.

0: 19 minut minęło od godziny 10. Moi drodzy, piłka nożna, spać nie można. Dwa fantastyczne mecze w ten weekend naszych sochaczewskich drużyn i o tym warto mówić. Gościłem piłkarzy Orkanu Sochaczew, Bartłomiej Rybak, Sebastian Pacierkowski, Antoni Łukawski. Opowiedzieli o tych rozgrywkach, a okazja do posłuchania na stronie Radia Sochaczew w zakładce Sport. Okazja do obejrzenia w najbliższą sobotę o godzinie 15 na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej 80. Orkan Sochaczew, Błękitni Raciąż w ramach oczywiście naszej płockiej klasy A. Drugie spotkanie za to w niedzielę i to też zapowiadające się fantastycznie, bo lider będzie grał z wiceliderem. Do Sochaczewa, dokładnie do Chodakowa, przyjedzie Guzowia Guzów. 51 bramek w 8 meczach, najlepsza ofensywa ligi, czyli Bzura Chodaków. O jedno trafienie wyprzedzamy Guzowie, informuje Bzura. A do tego, moi drodzy, hit prawdziwy, czyli Adrian Dąbrowski, który reprezentuje barwy Bzury. Gość, który strzelił w tym sezonie już 19 bramek rywalom, były zawodnik Guzowi Guzów, więc będzie co oglądać w tym pojedynku. No i stawką oczywiście prowadzenie w tabeli warszawskiej klasy B. Ten mecz w najbliższą niedzielę o godzinie 15.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788-463-304.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
8: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
5: Reklama.

0: 24 minuty do godziny 11. Ważna informacja, poznaliśmy datę 20. Międzynarodowego Turnieju Zapaśniczego o Puchar Mazowsza w zapasach w stylu wolnym Memoriału imienia Wiesława Stępnia. Ta impreza 24 i 25 października. Będą goście z zagranicy, będą nasze lokalne ekipy polskie, będą oczywiście gospodarze, czyli mocna ekipa LKS-u Mazowsze Teresin, współorganizator tego wydarzenia, właściwie organizator tego wydarzenia, do tego oczywiście patronat gminy Teresin. Także wielka impreza się nam szykuje zapaśnicza. Sobotnie walki eliminacyjne i otwarcie zawodów, walki eliminacyjne i walki finałowe w niedzielę o poranku. O tych zawodach na pewno jeszcze usłyszycie na 94,9, ale to będzie prawdziwe święto zapasów. Mnóstwo młodych, obiecujących zawodników, których będziecie mogli oglądać właśnie na matach w Teresinie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Firma Marbut Marcin Janicki oferuje koszenie, skup i transport mokrej kukurydzy. Szybki termin płatności. Dzięglewo 36. Telefon 505 824 610. 505 824 610.
6: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomidor gruntowy tylko 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład do zniczy olejowy Ignis 2 w cenie 2,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Kawa rozpuszczalna Crema Gold, Cronat Gold, jedyne 28,99 za opakowanie.

0: A nie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
6: Reklama.

9 minut do godziny 11, moi drodzy, Dua Lipa. Ja wam życzę, żeby właśnie taka czwartkowa lipa wam nie towarzyszyła, żeby to był super dzień, żeby słońce pieściło policzki, żebyście myśleli o tym już, jak drapie was za uchem ten piątek, który wystaje tuż za rogu. Fenomenalny weekend się zapowiada w Sochaczewie, będzie piękna pogoda przynajmniej do niedzieli, więc myślcie o tym, jak z bliskimi zagospodarować sobie fajnie słoneczne popołudnia, kiedy to słońce naprawdę dopisze. Miejsc w okolicy na spacery jest wiele, rekomendacji na Facebooku Radia Sochaczew też jest wiele, na pewno znajdziecie coś dla siebie i korzystajcie. Z pogody budujcie odporność, słuchajcie Radia Sochaczew i bawcie się wspaniale. Za moment 11 i wiadomości na 94 i 9. Radio Sochaczew.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy: polędwiczki wieprzowe 19,49 za kilogram, łopatka wieprzowa bez kości 11,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 17 października lub do wyczerpania zapasów.
0: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
4: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
6: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
7: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Witasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
8: Lidl. To się opłaca.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
14: Jest 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
15: Sochaczewski ratusz z apelem do mieszkańców w sprawie segregowania odpadów. W tym serwisie zapraszamy na coroczny koncert z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera. Będzie też zaproszenie do biblioteki w Teresinie na spotkanie autorskie z pisarką Małgorzatą Starostą. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Sochaczewski ratusz apeluje do mieszkańców: segregujmy śmieci. Nasza postawa ma wpływ na to, ile płacimy za ich odbiór. Wymogi rosną pod tym względem. Niestety nadal wielu sochaczewian, mimo deklaracji, wrzuca wszystkie odpady do jednego kontenera.
16: Każdy dobrze posegregowany worek papieru, plastiku, metalu czy szkła pomaga gminie osiągnąć wymagany poziom recyklingu, uniknąć kar i chroni nas wszystkich przed podwyżkami opłat za śmieci. Segregacja to nie tylko obowiązek, ale realna oszczędność i troska o naszą wspólną kasę. Gminy mają ustawowy obowiązek osiągać konkretne poziomy przygotowania odpadów komunalnych do ponownego użycia i recyklingu. Te poziomy rosną co roku. Na przykład w 2021 roku było to 20%, w 2022 25%, w 2023 35%, w 2024 to 45%, a 2025 to 50%.
15: Mówiła zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz. Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera zaprasza na coroczny koncert z okazji Światowego Dnia tej Choroby. W tym roku organizatorzy zaprosili do Sochaczewa Urszulę Dudziak. Gwiazda jest wyjątkowa i to nie bez przyczyny.
17: W tym roku mija nam 25 lat działalności fundacji, która została założona przez moją babcię, mojego dziadka w 2001 roku. Jest to dla nas wyjątkowe wydarzenie.
15: Mówiła prezes fundacji Karolina Kraska. Koncert odbędzie się 21 października o godzinie 18 w SCK w Chodakowie. Wejściówki można rezerwować poprzez kontakt z fundacją.
17: Już przed wakacjami ta decyzja została podjęta, że akurat pani Urszula Dudziak, ze względu na to, że jest wyjątkową osobą i po rozmowie z menadżer, jasno wynikało, że pani Ula się idealnie wpisze w koncepcję tego koncertu, bo poza tym, że będzie koncert, pani Ula schodzi po koncercie do publiczności, będzie miała ze sobą swoje płyty, także też tutaj uczestnicy będą mieli taką przestrzeń, żeby sobie tutaj z panią Urszulą porozmawiać.
15: Sochaczewski ratusz zaprasza na otwarcie nowego skweru przy Alei 600-lecia. To kolejne miejsce w naszym mieście, w którym można odpocząć, spotkać się i spędzić czas wśród zieleni. A otwarcie odbędzie się w sobotę o godzinie 12. Z kolei Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie zaprasza na spotkanie autorskie z Małgorzatą Starostą, pisarką, redaktorką i autorką wielu popularnych powieści. Spotkanie odbędzie się już jutro o godzinie 17 w Bibliotece w Teresinie. Małgorzata Starosta jest znana przede wszystkim z komedii kryminalnych, w których łączy zagadki, tajemnice i zbrodnie z dużą dawką humoru. W jej dorobku znajdziemy również powieści obyczajowe, kryminały, thrillery oraz książki dla dzieci. Wstęp na spotkanie jest wolny.
18: Sędzia Maciej Berek zapewnia, że zarówno on, jak i inni nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego rozpoczną niedługo pracę, mimo że obecnie prezes TK im to uniemożliwia. Bogdan Świączkowski twierdzi, że sędziowskie ślubowania złożyli nieskutecznie. Więcej o tym Maciej Kluczka.
19: Sędziami staliśmy się wraz z wyborem przez Sejm, a ślubowanie, którego złożenie uniemożliwia prezydent, zgodnie z opinią Komisji Weneckiej, możemy złożyć w innej formie, mówiła sędzia Magdalena Będkowska.
20: Żaden organ państwowy nie może utrudniać czwórce sędziów, utrudniać im wykonywanie ich obowiązków.
19: W Trybunale jest pad, ale może go rozwiązać zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, mówi sędzia Maciej Taborowski.
21: Ostatnio pan Świączkowski powiedział, że właśnie w związku z tą sytuacją budżetową będzie zwoływał jednak Zgromadzenie Ogólne, więc jeżeli tak zrobi, to na pewno my się na nim stawimy.
19: Oprócz budżetu Trybunału, zgromadzenie mogłoby też podjąć decyzję o uchyleniu immunitetu Bogdana Święczkowskiego w związku z toczącym się wobec niego śledztwem.
22: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
18: Puste faktury służą już nie tylko do wyłudzania zwrotów podatku. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, przestępcy coraz częściej wykorzystują je, by udokumentować fikcyjne wydawanie publicznych pieniędzy i dotacji. Fałszywe dokumenty służą też do wyłudzania refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, a nawet do finansowania grup przestępczych i ukrywania przelewów bankowych. Tylko w pierwszym półroczu tego roku Krajowa Administracja Skarbowa wykryła niemal tyle fikcyjnych faktur, co przez cały 2024 rok. Z kolei audyt publicznych pieniędzy ujawnił nieprawidłowości na gigantyczną kwotę ponad 120 miliardów złotych. Do prokuratury trafiło już 260 zawiadomień, a śledczy wszczęli ponad 200 postępowań.
0: Pogoda.
1: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: W zachodniej i centralnej części Polski sporo słońca i bez opadów. Wschodnie regiony pozostają pod wpływem większego zachmurzenia oraz przelotnego deszczu. Z kolei w Tatrach i Bieszczadach pruszy już śnieg. Wiatr z kierunków zachodnich słaby i umiarkowany. Silniejszy jedynie na Podkarpaciu. Na termometrach od 9 do 10 stopni na wschodzie kraju. Przez 13, nawet 14 w centrum i 15 powinna pojawić się na zachodzie. W tym momencie w Sochaczewie i okolicach 11 stopni.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: 6 po 11, Radio Sochaczew. Na dzień dobry, w czwartek, 15 października. No to dzień dobry, kłaniam się nisko, Tomek Marciniak. Dobrego popołudnia, oczywiście, w towarzystwie Radia Sochaczew.

0: 19 po 11 w Radiu Sochaczew. Teraz zaproszenie, jakie płynie z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, mówi dyrektor tej placówki Izabela Wojdyno.
1: Najbliższy weekend, 17-18 października, zapraszamy Państwa na ostatnią w tym sezonie sochaczewską wyprzedaż garażową, która odbędzie się właśnie tam, pod namiotem miejskiego lodowiska. Zapraszamy w godzinach 10-17. To ostatnia szansa w tym roku, żeby przewietrzyć Wasze szafy, strychy, piwnice, pozbyć się dla Was niegdyś wartościowych rzeczy, dla tych osób, które z chęcią teraz z nich korzystają. Zapraszamy serdecznie.
0: Zapraszamy i my, bo to doskonała okazja na przykład do tego, żeby nabyć jakąś cenną rzecz. A już za chwilę audycja miejska.
2: Reklama. Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A, telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
6: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
2: Reklama.
14: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
15: A gościem audycji jest zastępca burmistrza miasta Sochaczew, Kamila Gołaszewska-Kotlarz. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Zaczynamy od trudnego tematu, ale nie sposób od niego nie zacząć. Sporo podziało się w kwestii bezpieczeństwa w szkołach w naszym kraju, na Mazowszu. Działania podjęli również państwo, podjął samorząd miasta Sochaczew. Jakie to działania?
16: Dokładnie tak, ale zanim odniosę się do tego, jak samorząd zareagował, jakie działania wprowadziliśmy w szkołach, chciałabym najpierw zwrócić się po prostu do słuchaczy. Nasze dzieci są teraz w trudnym momencie. To, co wydarzyło się w ostatnich dniach na Mazowszu, wywołało uzasadniony niepokój. Myślę, że u rodziców, u nauczycieli także. Dlatego bardzo proszę, poświęćmy po prostu im czas. Znajdźmy chwilę, żeby porozmawiać nie tylko o lekcjach, ale o tym, co dziecko ogląda w sieci. Czy nie czuje się smutne, czy ktoś mu nie dokucza. Zapytajmy też o atmosferę w klasie, czy ktoś jest odtrącony, czy któreś z dzieci wydaje się wycofane lub przygnębione. Czasem właśnie z takich spokojnych rozmów wynika, że ktoś potrzebuje naszego wsparcia. Mamy zarówno, myślę, jako rodzice i prawo i obowiązek troszczyć się o bezpieczeństwo naszych dzieci, więc spoglądanie na to, co dzieje się na szkolnych grupach messengerowych, jeśli robimy to z troską i rozsądkiem, moim zdaniem nie jest niczym niewłaściwym. Jednocześnie proszę też o rozwagę. Nie rozpowszechniajmy niesprawdzonych informacji, nie formułujmy pochopnych oskarżeń i nie publikujmy treści, które mogłyby skrzywdzić innych. Myślę, że powinniśmy też przypomnieć szczególnie najmłodszym dzieciom numery alarmowe, żeby wiedziały, do kogo się zwrócić w sytuacji zagrożenia. Każdą niepokojącą sytuację, wypowiedź czy wiadomość należy niezwłocznie zgłosić wychowawcę, pedagogowi, psychologowi, szkolnemu, dyrekcji, rodzicom. Dziecko nie musi samodzielnie oceniać tego zagrożenia, ma nam powiedzieć, a my mamy zareagować. Warto też wiedzieć, że osoby pokrzywdzone, świadkowie oraz ich bliscy mogą skorzystać z bezpłatnej, całodobowej pomocy psychologicznej i prawnej, finansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Numer infolinii to 116-006. A teraz o tym, co zrobiliśmy jako samorząd. Oczywiście 8 października wieczorem przekazaliśmy dyrektorom konkretne rekomendacje dotyczące zabezpieczenia wejść, wzmożonego monitoringu i podwójnych dyżurów. 9 października wraz z burmistrzem odbyliśmy spotkanie z dyrektorami placówek, omówiliśmy procedury bezpieczeństwa, współpracę z policją oraz potrzebę natychmiastowego reagowania na każdy niepokojący sygnał. Odbyło się też spotkanie online z panią mazowiecką kurator oświaty i teraz placówki działają zgodnie z rekomendacjami kuratorium, a także było spotkanie z policją, w którym uczestniczyli dyrektorzy i specjaliści ze szkół. Wszystko to służy działaniom chroniącym naszych uczniów. Pracujemy też nad dodatkowymi zabezpieczeniami w szkołach. Jak tylko wypracujemy je, to Państwa poinformujemy. Przy okazji informuję, że w najbliższym czasie odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Burmistrz odwiedza szkoły, rozmawia z młodzieżą i zachęca do aktywnego udziału w wyborach. W naszych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Sochaczew, przy tej okazji prowadzi też krótkie rozmowy o bezpieczeństwie, bo to temat, który dotyczy czy nas wszystkich.
17: Z tego co wiem, to w szkołach nadal są obecni policjanci.
16: Tak, na dzień dzisiejszy tak.
17: Pozostajemy w tematyce bezpieczeństwa. 27 października w Sochaczewie odbędzie się konferencja pod hasłem Bezpieczna i nowoczesna szkoła oraz cyfrowy samorząd.
16: Dokładnie tak. Sochaczew jest gospodarzem konferencji o przyszłości szkoły i cyfrowego samorządu. Właśnie 27 października zapraszamy wszystkich dyrektorów, samorządowców na bezpłatną konferencję Bezpieczna, nowoczesna szkoła oraz cyfrowy samorząd. Będzie AI w szkole, o cyberbezpieczeństwie, o bezpieczeństwie dzieci w sieci, smartfonach, social mediach, deepfake'ach, cyfrowej transformacji samorządu. Dlatego serdecznie zapraszamy. Współorganizatorem jest Wspólnota Pismo Samorządu Terytorialnego oraz Fundacja EdTech Poland. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to rejestracja jest poprzez kontakt na adres k.artych@municipium.com.pl. Oczywiście można też o tym poczytać na naszym Facebooku Miasta Sochaczew.
17: 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji tradycyjnie wręczane są stypendia burmistrza. Ile tych stypendiów w tym roku?
16: No jak zwykle bardzo dużo, co nas bardzo cieszy. Liczba stypendiów na drugi semestr 2025-2026 to 261 stypendiów burmistrza za wybitne wyniki w nauce i 5 stypendiów artystycznych. W sumie 266 osób je otrzyma.
17: Gratulujemy serdecznie.
16: Tak, gratulujemy rodzicom, uczniom, nauczycielom i wszyscy, którzy przyczynili się do tego sukcesu.
17: I zmieniamy troszeczkę tematykę na taką, bym powiedziała, ekologiczną, a mianowicie przed nami kolejna odsłona akcji Rośniemy Razem.
16: Dokładnie tak. Burmistrz miasta Sochaczew oraz przewodniczący Rady Miejskiej serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na akcję Rośniemy Razem, ale też na wyjątkowe wydarzenie, otwarcie nowego skweru Zielony Przystanek. Już w sobotę 17 października o godzinie 12 przy Alei 600-lecia oficjalnie otworzymy nową zieloną przestrzeń w naszym mieście. Tego samego dnia właśnie odbędzie się też kolejna, już 5. edycja akcji Rośniemy Razem. Wspólnie posadzimy nowe drzewa w 3 lokalizacjach. O 10 zapraszamy rodziców, dziadków i najmłodszych pod pomnik przy ulicy Jana III Sobieskiego. O godzinie 10.45 przy budynkach komunalnych na ulicy Janusza Korczaka, a o godzinie 12 właśnie przy skwerze przy Alei 600-lecia nadamy imiona drzewkom. Każde drzewko otrzyma swoje imię. To piękny sposób, by wspólnie zadbać o zieleń w Sochaczewie. Partnerami akcji są firmy MFO oraz Impost for Cities.
17: To też podkreślmy po raz kolejny, że są to imiona nowonarodzonych Sochaczewian.
16: Tak, dokładnie
17: są brane.
16: Dokładnie tak.
17: Zapraszamy mieszkańców, a ja już dziękuję za tę rozmowę.
16: Ja też bardzo serdecznie dziękuję.
17: Przypomnę tylko, że gościem audycji była zastępca burmistrza miasta Sochaczew Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
16: Dziękuję.
14: Puls miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
10: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: to Saint-Tropez.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu.

0: Produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
8: Reklama.

0: 10 minut dzieli nas od 12 kolejnej porcji wiadomości. Myślę, że to jest czas i pora na to, żeby zaproponować coś na ruszt.
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: A dzisiaj rozgrzewająca zupa meksykańska. Do tego są bitki wieprzowe w sosie pieczarkowym, no i oczywiście ziemniaczki. A jeżeli chodzi o surówkę, to dziś grana jest marchewka na ciepło. Dodatkowo w ofercie ryba smażona, dzisiaj okoń lub pierogi ręcznie robione, takie domowe. Życzymy Wam oczywiście smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B. Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM.

0: Czekam wciąż na cud i formacja kombi, a my, wy na pewno czekacie na wiadomości, które przygotowuje Jowita Leszczyńska.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
3: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy polędwiczki wieprzowe 19,49 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 11,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 17 października lub do wyczerpania zapasów.
4: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kazbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kazbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606-379-346. 606-379-346.
5: 36 lat doświadczenia w szkoleniu kierowców. Postaw na sprawdzoną szkołę jazdy. Ośrodek Kształcenia Kierowców Stanisława Bogdańskiego. Zapewniamy nowoczesne samochody i elastyczne terminy jazd. Uwaga! Posiadamy wolne miejsca na szkolenia oraz jazdy uzupełniające. Najbliższe kursy ruszają 15 października w czwartek o 16. Sochaczew, ulica Narutowicza 1, pierwsze piętro. Oraz 16 października w piątek o 16. Plecewice 19A. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Zadzwoń 602-498-126 lub odwiedź nas w Sochaczewie przy ulicy Narutowicza 1, pierwsze piętro.
6: Od 6600 do 8000 zł brutto. Do 1000 zł premii za efektywność. Darmowe obiady, stabilne zatrudnienie, opieka fizjoterapeuty. Dużo konkretów? Bo konkretna jest oferta pracy w Lidlu. Dołącz do nas w Piorunowie koło Błonia. Aplikuj na karieralidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.
0: Jest samo południe. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Miasto Sochaczew coraz bardziej przyjazne dla właścicieli zwierząt. To na początek serwisu. Skierniewiccy kryminalni rozpracowali sprawę nielegalnej produkcji amfetaminy. Zatrzymano dwie osoby. W tym serwisie także o początkach Patrii, która w tym roku obchodzi 10-lecie istnienia. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Miasto Sochaczew coraz bardziej przyjazne dla właścicieli zwierząt i zwierzolubów. Do tematu nawiązał w czasie ostatniego śniadania prasowego burmistrz Daniel Janiak.
11: Pomału w Sochaczewie klaruje się klub miłośników zwierząt. Chcielibyśmy być w tych naszych działaniach bardzo autentyczni, nie tylko na bazie tego, że będą się pojawiały nowe figurki kotów w Sochaczewie, ale chcielibyśmy zmieniać takie podejście, że miasto Sochaczew jest miastem z przyjaznym nastawieniem do zwierząt. Z tym się wiąże bardzo dużo zmian, nad którymi pracujemy. Też jeżeli chodzi o informowanie mieszkańców, jeżeli widzą bezdomniaka na ulicy. Natomiast też mieliśmy okazję odwiedzić Fundację Braci Mniejszych. To jest też duże zaangażowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sochaczewie i wolontariuszy działających przy Centrum Usług Społecznych wraz z opiekunem Piotrem Pętlakiem. Wykonywaliśmy dość dużo prac porządkowych, więc jeżeli będzie tak duże zainteresowanie, to na pewno też będziemy szli w takim kierunku, żeby taki klub miłośników zwierząt powstał.
10: Działaniem na rzecz właścicieli zwierząt była też ostatnia akcja współorganizowana z Fundacją Zwierzęcy Głos i kotami z Sochaczewa, dzięki której udało się zaczipować 140 zwierząt. Z kolei Mosir Sochaczew już po raz drugi zorganizował sochaczewski bieg z psem. I zmieniamy temat. Dzięki pracy operacyjnej skierniewickich policjantów i współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, na jednej z posesji w powiecie skierniewickim ujawniono substancje chemiczne, odczynniki i wyposażenie mogące służyć do nielegalnego wytwarzania amfetaminy. W budynku wyczuwalny był intensywny, charakterystyczny zapach substancji chemicznych. Wszystkie ujawnione przedmioty i substancje zostały poddane oględzinom i zabezpieczone. Policjanci zabezpieczyli również telefony komórkowe i wagi elektroniczne. W sprawie zatrzymano 3 osoby. 2 z nich, 44-latek i 39-latka, usłyszały zarzuty. Za nielegalne wytwarzanie substancji psychotropowych grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
12: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: W najbliższą sobotę w Sochaczewskim Centrum Kultury w Chodakowie jubileuszowy koncert zespołu wokalno-instrumentalnego Patria. Formacja obchodzi w tym roku 10. urodziny. Od początku zespół prowadzi Arkadiusz Mamcarz.
13: Pierwszy koncert Patrii odbył się w 2016 roku. 1 sierpnia był ogłoszony casting w Sochaczewskim Centrum Kultury. Zebraliśmy taką dosyć sporą liczbę młodzieży, dzieci, dorosłych i daliśmy pierwszy koncert na Placu Kościuszki z okazji 1 sierpnia, czyli z okazji Powstania Warszawskiego. Koncert bardzo się publiczności podobał. Było to raptem tylko 5 utworów, ale było cudownie, wspaniale. Pamiętam, że podchodzili do nas starsi ludzie ze łzami w oczach. Dziękowali nam za ten koncert. No i tak po rozmowach z zespołem stwierdziliśmy, że trzeba dalej tą dobrą misję prowadzić, więc dotrwaliśmy do dzisiaj.
10: Gościem specjalnym koncertu będzie Adam Wojdak, gwiazda festiwalu piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu.
14: Ceny paliw będą jutro niższe, zapowiedział minister energii Miłosz Motyka i tłumaczy, że wskazuje na to analiza sytuacji na rynku. Tendencja w hurcie jest delikatnie spadkowa, a na razie na stacjach widać 7 z przodu, za litr benzyny 95, a diesel jest po 8 zł. To już niemal standard. Ceny paliwa mimo programu CPN wciąż są więc wysokie, choć nie tak jak przed wprowadzeniem 3. osłony rządowego programu. Kierowcy twierdzą, że promocja to już była.
15: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, a też dojeżdżam do pracy. No i wie pan, staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
14: Resort energii twierdzi, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najtańszych w Europie. To jedna z poważniejszych afer od lat. W Warszawie ruszył dziś proces w sprawie Collegium Humanum, uczelni nazywanej fabryką dyplomów. Placówka przez lata wystawiała dyplomy ukończenia prestiżowych studiów potrzebnych na przykład do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Proceder miał charakter masowy. Na ławie oskarżonych zasiada 29 osób. Przed warszawskim sądem okręgowym jest Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz nam, kto pojawił się na dzisiejszej rozprawie.
16: Między innymi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Dopytywany, czy czuje się winny, odpowiedział nie.
17: Nie czuję się winny i sprawa będzie miała charakter jawny, na szczęście, także będzie można o tym wszystkim usłyszeć.
16: W sądzie pojawił się też europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Nie był rozmowny. Według prokuratury Czarnecki miał otrzymać od kolegium co najmniej 92 tysiące złotych w gotówce. Kluczowym świadkiem procesu będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: W pogodzie bez zmian, przewaga słońca, bez opadów w Sochaczewie i okolicach, jeżeli chodzi o temperaturę. Temperatura powietrza to 12 stopni. W tym momencie już mamy na termometrach do 14. Powinno dziś dobić i to by był ten najcieplejszy moment dzisiejszego dnia. Padać nie będzie dziś, w nocy też nie powinno, ale o tym będziemy mówić nieco później.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 po 12, czyli popołudnie już można uznać za rozpoczęte, a my rozpoczynamy program Jeszcze Więcej Muzyki w Radiu Sochaczew. Tomek Marciniak, witam, cześć.

0: 14 po 12 już na zegarach. Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. No to skoro tak, no to gramy nasz popołudniowy hit dnia.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą fur, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: To twój dzień.
1: Był to hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą wór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: 21 po 12 już na zegarach. Teraz bardzo ważna informacja. Otóż Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka ZO informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 16 października, czyli jutro, od 8 do 10 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic Żeromskiego 20, od 29A do 29D, 26, 31, 31A, 33, 33A, 32, 37 i 39 oraz Alei 600-lecia 19, 20, 21A do 22G, a także 23, 25 i 25A. Za powstałe utrudnienia Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka ZO przeprasza wszystkich odbiorców wody.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Reklama. Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia big bagi, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 20 42. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
10: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
13: Audycja sponsorowana.
14: Dzień dobry, Anna Sernycka.
15: Dzień dobry, Ernest Jagodziński.
16: Muszę zacząć od tego, gdzie jesteśmy, cóż to za piękna przestrzeń nas otacza.
14: Jesteśmy w Żelazowej Woli w restauracji Chopin Cafe.
16: W towarzystwie szefa kuchni Ernesta Jagodzińskiego. Dzień dobry jeszcze raz.
15: Dzień dobry jeszcze raz. I cieszę się, że możemy się znowu spotkać.
16: Tak jest i cieszę się też ja, że możemy porozmawiać o fantastycznych rzeczach, ponieważ znów rozmawiamy o menu, o zmianach w menu, które kieruje się pewną sezonowością. Co nas czeka? Gdzie ty nas tym razem zabierasz? W jaką podróż kulinarną? I jaka była inspiracja związana z tym, by stworzyć coś nowego, czym wszyscy goście właśnie tego miejsca będą mogli się zachwycać?
15: Dobrze każdy wie, że mamy jesień, więc siłą rzeczy chcemy w kuchni używać produktów, które są sezonowe, z drugiej strony też lokalne i jesień daje nam bogactwo też produktów, które możemy używać, tak? Więc to była przede wszystkim jedna z inspiracji, czyli zmiana. Ostatnio widzieliśmy się w lato, a więc teraz mamy jesień, więc las przede wszystkim, grzyby, polska kuchnia, kuchnia francuska i podróż do Węgier.
16: A te Węgry to jest twoja decyzja, czy jednak stoi za tym znowu jakaś relacja Chopina? Bo wiem, że wy jako organizatorzy tego miejsca, jako w pewnym sensie drogowskazy dla tych wszystkich, którzy przybywają tutaj, wybieracie, podejmujecie te decyzje nieprzypadkowo. Jak to się dzieje? Skąd te Węgry?
14: Węgry to inspiracja przyjaźnią Fryderyka Chopina i Franciszka Liszta. Oni intensywnie ze sobą przebywali, tworzyli, inspirowali się, wspierali w momencie, kiedy Fryderyk tak mieszkali razem w Paryżu, przebywali, więc to była nasza inspiracja, żeby troszkę tak zaakcentować tą przyjaźń polsko-węgierską i stąd ten mały taki, mała, drobna, mały akcent węgierski.
16: Jak ty podchodzisz do tych zadań, gdy spotykasz się chociażby z panią Anią, gdy macie kontakt związany z tym, że robimy coś nowego i znów cię czeka taka kulinarna podróż, musisz się przygotować. Od czego ty zaczynasz swoją pracę?
15: Przede wszystkim powiem tak, że ja lubię z nimi pracować, bo lubię ich inspiracje i opowieści o Chopinie. Ja też przez to dowiaduję się czegoś więcej. Ja uważam, że jako Polacy powinniśmy znać historię Chopina i nie tylko mówić, jak wspaniale grał na pianinie, ale i odwiedzać muzeum, ale przede wszystkim poznać jego fascynującą historię, jego podróże, przede wszystkim kompozytorów, z którymi się przyjaźnił. Więc myślę, że to jest takie dla mnie inspirujące, to, że ja muszę znowu czegoś poszukać. Klasyka kuchnia francuska, ona jest w każdej kuchni, ale to też znowu wracamy do technik kuchni francuskiej, ale w umiejętny sposób przemycanie technik z kuchnią polską. Kuchnią polską, która jest, myślę, że teraz jest trend na tą kuchnię polską. Lubimy nasze smaki, zaczynamy się chwalić tym, a w szczególności jeszcze chodzi o regionalizm. No i gdzieś te podróże Chopina, one są dla mnie zawsze inspiracją.
16: To muszę zapytać, jakie są wasze skojarzenia, gdy słyszycie właśnie kuchnia polska? Co wam przychodzi na myśl?
15: Schabowy, kaczka, jeśli chodzi o ryby, to przede wszystkim sandacz, grzyby. W tej chwili mamy okres jesienno-zimowy, więc i sezon na grzyby, sezon na dynie, na śliwki, na jabłka, więc to jest kopalnia produktów i tego, co można z danego owocu, warzywa, przede wszystkim warzywa okopowe też, co można z nich zrobić.
16: Jakie są skojarzenia z tą kuchnią polską?
14: Moje. Teraz na jesień to dodam jeszcze orzechy, przyprawy. Kuchnia taka, która jest rozgrzewająca, ciepła, kolorowa, pachnąca. Troszkę taka cięższa od tej letniej. Na pewno dobre mięso, dobry kotlet. To wszystko. To chyba już.
16: Do menu za moment przejdziemy, natomiast muszę też zapytać o sam park, o Żelazową Wolę właśnie od tej porze roku. Być może pewnie wielu słuchaczy na pewno kojarzy Żelazową Wolę z turystami, którzy odwiedzają to w sezonie letnim, natomiast biorąc pod uwagę chyba ferie barw i spacery po parku, myślę, że tutaj o tej porze roku też jest zdecydowanie co oglądać.
14: O tak, cudownie, jest kolorowo, może nie jest już tak bardzo ciepło, ale naprawdę spacer po tak dużym terenie, gdzie jest przepiękna roślinność, różnorodna, każda, bardzo zadbana, jest duża przestrzeń, więc bardzo cudownie się spaceruje. Taki odświeżający pół godziny czy godzinny spacerek naprawdę w tle, gdzie jest jeszcze muzyka do tego, fajna architektura, no i cała historia. No, czuję się tutaj cały rok tak naprawdę tego ducha i tego Fryderyka. Natomiast no, jesienią też ma to tą swoją urok, ten taki klimat, taki dekadencji, coś tam pada, coś jest tak nastrojowo i można się tak zawiesić w tej muzyce. Ta muzyka w ogóle jest taka czasami nawet bardzo jesienna. Jest przecież ta piękny utwór, który jest poświęcony na temat deszczu, tak? Więc to można tak sobie przyjść, pospacerować, gdzieś mieć z tyłu głowy tą muzykę i to jest naprawdę cudowne.
16: No i jeszcze podpytam o te wnętrza, bo tutaj i trochę drewna, mamy też szkło piękną, tą kamienistą ścianę na końcu. Goście zadowoleni. Jak tutaj trafić, jak was znaleźć, bo tutaj droga też jest bardzo prosta. Czy zaczynamy spacer, czy kończymy po Żelazowej Woli, to jest pewien punkt, który warto właśnie odwiedzić, w którym jesteśmy.
14: Trafić można do nas przez główne wejście muzeum, przy kasach. Wystarczy powiedzieć, poinformować, że państwo udają się do nas, czy na rezerwacje, czy bez rezerwacji, na kawę, ciasto, deser, na obiad, na spotkanie. I wtedy nie ma konieczności opłaty, jeśli państwo nie planują spaceru po parku tym razem. To jest takie najprostsze, najszybsze wejście. Można też z bocznego wejścia, ale tutaj polecam naprawdę główne, które jest takie reprezentacyjne. Można zajrzeć na piękną wystawę, która obecnie mamy wystawę George Sand, która jest naprawdę godna polecenia. Są cudowne eksponaty z Francji, więc głównym wejściem poinformować, że do nas i już droga prosta.
16: Droga prosta, ale podejrzewam, że ta kulinarna nie była taka, bo trochę czasu trzeba było poświęcić na temat tego, by to wszystko grało i było skomponowane odpowiednio. Czy szefowi kuchni z perspektywy stworzonego menu, o którym rozmawialiśmy ostatnio, ciężko się z nim pożegnać? Czy to jest tak, że odrywamy kartkę, tworzymy nowe, czy czasami jest taka duma i uczucie związane z tym, jaką pracę się wykonało i że to, co człowiek zrobił, było naprawdę, naprawdę dobre?
15: Duma zawsze jest z tego, co robimy. Przede wszystkim oceną naszą są goście, ich uśmiech, bo ja różne smaki mogę sobie wymyśleć, mogę stworzyć różne dania, grunt, żeby przede wszystkim one smakowały przede wszystkim gościom, bo nieważne jak mija dzień w kuchni, najważniejszą oceną jest uśmiech gościa i to jest takie podkreślenie. Nasz zawód jest bardzo ciężki, ale dający bardzo dużo satysfakcji. Budowanie relacji z gośćmi, sprawianie im przyjemność, bo do restauracji, a tym bardziej jeszcze tutaj, do restauracji Chopin Cafe przychodzimy, to przychodzimy nie tylko po super jedzenie, ale przychodzimy również też po tą atmosferę, żeby poczuć, wczoraj nawet rozmawialiśmy, taki majestetyzm. Tak to już ujmę. Ja wchodzę tutaj i po prostu czuję po prostu taki... że od razu człowiek się prostuje. I to jest coś przyjemnego i lubię dlatego tutaj przyjeżdżać, bo jest to coś wyjątkowego, że tworzenie menu to jest jedna rzecz, dwa, obcowanie tutaj w tym miejscu, a trzy, no, ludzie tworzą atmosferę, czyli pracownicy, którzy tutaj są, oni tworzą też tą atmosferę.
16: Jak ty z perspektywy szefa kuchni oceniasz to, jak my dzisiaj jemy? Czy my dzisiaj się spieszymy z jedzeniem i z posiłkami? Czy właśnie wręcz przeciwnie, nawiązując do tego miejsca, mamy czas, żeby trochę zwolnić, odpuścić, zachwycić się, spędzić miło czas, żeby celebrować ten posiłek, żeby on nie był fast foodem, przystankiem, przystawką po prostu w tym wszystkim?
15: Jak to ktoś zawsze kiedyś mówił ładnie, to zależy. Ale myślę, że raczej jesteśmy tutaj w tym miejscu, gdzie tutaj celebrujemy każdy moment, każdą chwilę i każdy kęs. I myślę, że coraz więcej jest restauracji. My się zmieniamy jako ludzie, że chcemy się zatrzymać, bo żyjemy cały czas w

0: wnętrze kuchni i zaplecza.
1: Jakby budowanie nowej karty to jest ciężko. Jak widzisz, jestem cały czerwony i prosto wyszedłem z kuchni, więc ciężko mi było jeszcze cieszyć się tym, co Ania mówiła o tym, o tej palecie barw, która jest tutaj w parku, ale przede wszystkim wyjść i złapać tego powietrza, to też jest rzecz przyjemna, więc ja będę mam taką nadzieję, że jutro będzie ten dzień, gdzie będę mógł wyjść, przejść się tymi alejkami i posłuchać tej muzyki.
0: Powiedzcie mi, bo wspominaliśmy o menu, co nas czeka i jak to wygląda, Aniu, z twojej perspektywy, ponieważ przed chwilą rozmawialiśmy o menu sezonu letniego, George Sand, takich inspiracjach. A czy jest w tym menu taki punkt, albo czy są takie punkty, które ciebie zachwycają, przy których twój wzrok na przykład się zatrzymuje?
2: Z pewnością będzie to kaczka z Żelazowej Woli. To będzie nasza nowa, taka flagowa, mam nadzieję, pozycja. Na pewno gulasz węgierski, cepeliny, cudowna taka potrawa regionalna, no i naleśniki Suzette. To jest coś, na co nie ukrywam, czekam bardzo.
0: O tym, co kryje menu, opowiemy wam z wielką radością w drugiej części naszego programu, także słuchajcie nas już za tydzień.
2: Anna Sarnycka.
1: Ernest Jagodziński.
3: Była to audycja sponsorowana.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest agencja ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka

0: Kochacze w to sklejki. Surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
1: Cześć, tu Influencen, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
9: Reklama.

0: 12 do 13 na zegarach. Powoli zbliżamy się do weekendu, który będzie na pewno bardzo prosportowy, bowiem na warszawską 80 wracają piłkarze Orkanu Sochaczew, Kiza A klasa, grupa Płocka. Komplet zwycięstw 7 i 8 kolejka przed nami. O 15 rywalem będzie zespół, no właśnie, jaki zespół, to już powiedzą sami zawodnicy, którzy wczoraj gościli w audycji sportowej w magazynie sportowym u Bartka Staniaczka, czyli Bartłomiej Rybak i Sebastian Pacierkowski.
1: Zapraszamy w tą sobotę o godzinie 15 na ulicę Warszawską, na stadion. Będziemy grali mecz ligowy z Błękitnimi Raciąż. Postaramy dać z siebie wszystko. Oczywiście 3 punkty są najważniejsze, ale też chcemy właśnie jak najwięcej bramek strzelać, żeby ten mecz był ciekawy, żeby zachęcić kibica do oglądania. No i zapraszamy na wszystkie atrakcje tak samo, które już mówiliśmy wcześniej, nie? Są organizowane przez zarząd.
2: Co potrzeba, żeby naprawdę mieć fajne sportowe widowisko w Sochaczewie piłkarskie?
3: No na pewno muszą dopisać kibice. To jest, mi się wydaje, że musi to się pojawić, że kibice, no i głównie to gramy dla nich. A co się musi wydarzyć? No to musi dojechać do nas przeciwnik.
2: Żeby nie było walkoveru, jakieś strzały, bo wiem, że wśród was jest taki człowiek, który czasami technicznie zza pola karnego lubi sobie pyknąć w okienko.
3: No jest. Nawet ostatnio pokazał próbkę swoich umiejętności, także no zapraszamy. Może się pojawić więcej takich strzałów.
0: Oby. A kto jak to, ale kapitan Bartłomiej Rybak potrafi naprawdę bardzo mocno i precyzyjnie uderzyć z dystansu. Zapraszamy serdecznie. Warszawska 80 w najbliższą sobotę o 15.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
5: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Zbliżamy się do 13. kolejnej porcji wiadomości, które przygotowuje Jowita Leszczyńska. W nich będziemy wracać do jazdy na hulajnogach. Jak nie należy jeździć, bardziej o tym. Pozostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
3: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy polędwiczki wieprzowe 19,49 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 11,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 17 października lub do wyczerpania zapasów.

0: Zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
4: Firma Marbut Marcin Janicki oferuje koszenie, skup i transport mokrej kukurydzy. Szybki termin płatności. Dzięglewo 36, telefon 505-824-610. 505-824-610.
5: 36 lat doświadczenia w szkoleniu kierowców. Postaw na sprawdzoną szkołę jazdy. Ośrodek Kształcenia Kierowców Stanisława Bogdańskiego. Zapewniamy nowoczesne samochody i elastyczne terminy jazd. Uwaga! Posiadamy wolne miejsca na szkolenia oraz jazdy uzupełniające. Najbliższe kursy ruszają 15 października w czwartek o 16. Sochaczew, ulica Narutowicza 1, pierwsze piętro. Oraz 16 października w piątek o 16. Plecewice 19A. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Zadzwoń 602 498 126 lub odwiedź nas w Sochaczewie przy ulicy Narutowicza 1, pierwsze piętro.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
14: Reklama. Jest 13 w Radiu Sochaczew. Pora na wiadomości, a po nich informacje ekonomiczne. Zapraszam.
15: Policja po raz kolejny apeluje o rozsądek w przypadku korzystania z hulajnóg elektrycznych. W tym serwisie będzie o jesiennej depresji sezonowej, której nie należy lekceważyć, a także o zbliżającym się meczu piłkarskim Orkana. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W ostatnich dniach w Paprotni doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego oraz hulajnogi elektrycznej, którą jechał 15-latek. Nastolatek podróżował bez kasku ochronnego i nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem. Policja przypomina, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka. Użytkownik hulajnogi ma obowiązek stosować się do obowiązujących przepisów. Aby kierować hulajnogą elektryczną po drodze publicznej, należy mieć ukończone 13 lat. Osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia muszą posiadać co najmniej kartę rowerową lub odpowiednie uprawnienia. Jest jeszcze kilka innych zasad, o których przypomina aspirant sztabowy Agnieszka Dzik.
16: Przewidziana prędkość dla hulajnogi to jest do 20 km na godzinę. Natomiast jeżeli będzie większa to prędkość, no to trzeba będzie po prostu wyciągać konsekwencje. Hulajnoga musi mieć też odpowiednie oświetlenie, musi mieć dzwonek. Na hulajnodze elektrycznej żadnych pasażerów nie przewozimy. Na hulajnodze elektrycznej jedzie jedna osoba.
15: W ostatnim czasie mocniej poczuliśmy jesień, a przed nami coraz krótsze dni. O tej porze roku wielu z nas narzeka na ciemność i obniżony nastrój. Jak twierdzi sochaczewski psycholog Kamil Duda, w takim przypadku możemy mieć do czynienia z tak zwaną sezonową depresją, której nie należy lekceważyć.
17: Jesienna depresja, czyli tak zwana depresja sezonowa, związana jest w dużej mierze z brakiem dostępu do światła słonecznego. Światło słoneczne powoduje wytwarzanie w organizmie witaminy D, która bardzo korzystnie wpływa na nasz nastrój, na nasze funkcjonowanie. Jeżeli tej witaminy nie ma w odpowiedniej ilości, to też powoduje to, że mogą wystąpić u nas pewne objawy depresyjne. Jak najbardziej nie należy lekceważyć depresji sezonowej. Ona również potrafi wyrządzić negatywne bardzo skutki w naszym życiu, w naszym organizmie, w naszym funkcjonowaniu. I jak najbardziej również z taką depresją należy zgłosić się do specjalisty.
15: Korzystajmy zatem z każdego promienia słońca, który na pewno nieraz nam tej jesieni zaświeci. Świetna passa piłkarzy Orkanu Sochaczew w płockiej klasie A. Na koncie drużyny Macieja Przybylskiego komplet 7 zwycięstw. Czas na mecz domowy przy warszawskiej 80, mówi kapitan Bartłomiej Rybak.
0: Zapraszamy w tą sobotę o godzinie 15 na ulicę Warszawską, na stadion. Będziemy grali mecz ligowy z Błękitnimi Raciąż. Postaramy dać z siebie wszystko. Oczywiście 3 punkty są najważniejsze, ale też chcemy właśnie jak najwięcej bramek strzelać, żeby ten mecz był ciekawy, żeby zachęcić kibica do oglądania.
15: Piłkarskie mecze Orkanu to także atrakcje dla kibiców.
0: Widać, że cały stadion żyje. Prezes i cały zarząd robi ogromną pracę, której tak naprawdę nie widać na pierwszy rzut oka. Ale to właśnie, czy te wszystkie zabawy dla dzieci, czy nawet jedzenie pojawiło się, czy ten sklepik z gadżetami piłkarskimi naszego klubu. No to wszystko jest niesamowite, można powiedzieć, że nawet jak na drużynę w A-klasie, to kapitanowie innych drużyn w pucharze mi mówili, że pierwszy raz mają doświadczenie z czymś takim, żeby na przykład wyjść z eskortą dzieci.
15: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
18: Wiadomości ekonomiczne.
19: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
20: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
21: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
22: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
23: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
22: MSWiA podpisało wczoraj z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia rozwiązania o nazwie Cell Broadcast. Docelowo ma on służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach, a zacznie działać od września przyszłego roku. Ceny we wrześniu rosły szybciej niż przewidywał GUS. Z ostatecznych danych urzędu wynika, że w zeszłym miesiącu inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. Teraz sytuację łagodzi już powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
24: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
22: Przewiduje Marek Roskrót, główny ekonomista EY. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. A jak z cenami paliw? Litr benzyny 95 ma dziś kosztować maksymalnie 7 zł 1 grosz, benzyny 98 7,83, a oleju napędowego 8 zł 5 groszy. To oznacza, że benzyny będą dziś tańsze, a diesel droższy niż wczoraj.
19: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
20: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
21: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
14: No to co w ekonomii najważniejszego już wiecie, ale do tematu cyferek na pewno sobie jeszcze wrócimy w tej godzinie 6 po 13. Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. Jest Cindy Lauper na dobry początek. Tomek Marciniak, ponownie cześć.

0: Zapamiętaj mnie.
1: Dla większych pieniędzy, elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej to główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie firmy. I to w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, jak wynika z badania Empower, 60% pracowników nie szuka nowej pracy. A co trzyma ich w obecnej firmie, wyjaśni Kamil Sadowniczyk, dyrektor Empower w Polsce.
2: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu. Czyli możemy sobie wyobrazić, że te pierwsze wskazania, atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego, awansu, ciekawy zakres obowiązków, to są te rzeczy, które jeżeli kandydat ich czy pracownik nie spotyka w miejscu pracy, wtedy poszukuje tych innych możliwości.
1: Ale że podwyżka go nie interesuje, to ja nie wiem.
3: Radio Sokaczew.
1: A już za chwilę audycja Bezpieczny Powiat.
3: Reklama. Restauracja Łowisko. Ryby, pizza, burgery. Piękne widoki nad wodą. Listopadowe dancingi w stylu lat 80. Restauracja Łowisko. Piorunów 16 pod Błoniem. Telefon 22 715 31 11.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
6: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
12: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Reklama.
0: Bezpieczny Powiat to audycja o ochronie ludności i obronie cywilnej w powiecie sochaczewskim.
17: A w naszym studiu Mirosław Gorzki, pełnomocnik starosty do spraw ochrony informacji niejawnych. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: I Kazimierz Kmieć, główny specjalista do spraw bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w starostwie. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
17: Spotykamy się nie pierwszy raz. Dziś takie spotkanie i rozmowa szczególna, bo spróbujemy podsumować wszystkie działania podjęte w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej i w ramach pozyskanych przez powiat środków w roku 2025 i obecnie jeszcze trwającym 2026, to może zaczniemy od tego roku już minionego, pan Mirosław Gorzki. Co udało się wtedy zrealizować?
18: Dobrze, pani redaktor, szanowni państwo, program ochrony ludności i obrony cywilnej właśnie był przeznaczony na 2 lata realizacji, czyli 25 i 26. 25 już zakończyliśmy, rozliczyliśmy, nakupiliśmy sprzętu różnego i tak uzyskaliśmy ponad 4 700 000 dofinansowania na ochronę ludności i obronę cywilną w zeszłym roku. Te wszystkie środki podzieliliśmy na takie 3 jakby zasoby, jeżeli chodzi o ochronę ludności, czyli zrobiliśmy przede wszystkim taką inwentaryzację obiektów zbiorowej ochrony na terenie powiatu sochaczewskiego i po wytypowaniu przez nadzór powiatowy i Państwową Straż Pożarną skontrolowaliśmy obiekty, które by nadawały się na tak zwane właśnie miejsca doraźnego schronienia, czy już takie wyższe kategorie schrony ukrycia. Okazało się, że z jednym z takich obiektów był obiekt na terenie naszego starostwa i tam taka ekspertyza była przeprowadzona też za środki wojewody. I okazało się, że ten obiekt się nie nadaje. To jest takie pierwsze zadanie najważniejsze, bo to było takie przywrócenie stanu faktycznego, czy mamy się gdzie ukryć. To był pierwszy obszar i pozostałe 2 obszary dotyczyły takiego zaopatrzenia, czyli logistyki, sprzęt i taki obszar dodatkowy, edukacja. Tutaj bardzo bym się skupił na tej właśnie logistyce, bo tutaj zakupy w 2025 roku zostały podzielone na 3 grupy. Zakupy dla Starostwa Powiatowego, zakupy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i dla naszego Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. I tutaj środki były bardzo duże. I tak ponad 1 000 000 złotych trafiło do Państwowej Straży Pożarnej na zakupy sprzętu, który pomaga udzielać pomocy w każdej sytuacji kryzysowej, bo tu już tutaj nie dzieliliśmy na typowo działania takie powiedzmy militarne, ale w każdym kryzysie. To było sprzęt, wyposażenie osobiste strażaków, agregat prądotwórczy, który pozwala im funkcjonować w przypadku zaniku energii i dużo, dużo takiego sprzętu, który po prostu jest potrzebny do prowadzenia wszelkiego rodzaju zdarzeń. Czy to sprzęt łączności, czy rozpoznania właśnie takiego, można powiedzieć, zagrożenia, bo był to sprzęt do pomiaru skażeń i tak dalej. I tak dalej. Drugi zakup bardzo ważny dla naszego szpitala powiatowego. Tutaj skupiliśmy się na zaopatrzeniu takim w energię na czas kryzysu i zakupiliśmy 2 agregaty, prawie 1 400 000 złotych. Jeden bardzo duży, o mocy ponad 800 kW, drugi troszeczkę mniejszy, które pozwalają funkcjonować szpitalowi w czasie jakby zaniku prądu. No i trzeci obszar, czyli tam prawie 2 000 000 złotych powiat wydał na sprzęt, który jest zgromadzony w tak zwanych naszych magazynach kryzysowych, które zlokalizowane są przy starostwie powiatowym. To są kontenery, takie magazynowe, które można po prostu przemieścić w każde miejsce w zależności od zaistniałego kryzysu. I w nich zakupiliśmy sprzętu, który pozwala funkcjonować tak w okresie takim kryzysowym, bo mamy sprzęt, który pozwala ewakuować ludzi do dowolnego miejsca, bo mamy namioty, mamy śpiwory, mamy koce, mamy tutaj zgodnie z zagrożeniem worki na wypadek powodzi, żeby też po prostu pomagać strażakom robić. Mamy no, takie podstawowe narzędzia, już powiem budowlane, ale które służą właśnie do tej powodzi, czyli łopaty, jakiś sprzęt do przecinania, do liny, do naprawiania dachów. Także dużo, dużo tego sprzętu, ale też taki ważny sprzęt jak agregat dla starostwa powiatowego, który pozwala funkcjonować podczas zaniku. Mamy maszynę do workowania wody, takiej do spożycia, że w ramach kryzysu możemy też po prostu pomagać gminom i wystarczy podłączyć się pod zasilanie wodą taką zdatną do picia i wodę po prostu dystrybuować w takich woreczkach i dostarczać. Także tego sprzętu jest dużo, tak jak wspomniałem, ponad 4 700 000 wydatkowane już w 2025 roku i te zakupy zostały zrealizowane, rozliczone u pana wojewody. Też tutaj warto powiedzieć, że przy niektórych zakupach starostwo powiatowe też było po prostu dokładało tych pieniążków. Mamy na przykład samochód, który też może służyć do takich różnych kryzysowych zadań, może dowieźć ten sprzęt, także jesteśmy przygotowani na wszelkiego rodzaju kryzysy, które mogą się wydarzyć.
17: Agregaty też dużej mocy w szpitalu powiatowym.
18: Tak, te w szpitalu dużej mocy, ale mamy też zakupione takie, powiedzmy, agregaty małej mocy, które możemy dostarczyć na przykład do mieszkańca powiatu, jeżeli nie będzie prądu, a jest podłączony pod aparaturę medyczną. Taki pierwszy z brzega przykład, który się kojarzy, że też taki mały agregat o tam mocy 2 kW wystarczy, żeby po prostu to urządzenie zapewniające życie danej osoby podtrzymać. Także też to jest ważne.
17: I rok 2026. Przechodzimy do pana Kazimierza Kmiecia.
19: Na podstawie ogłoszenia wojewody mazowieckiego o naborze wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach obszaru pierwszego, obiekty zbiorowej ochrony, powiat sochaczewski złożył 5 wniosków na kwotę około 2,5 miliona złotych na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej obiektów zbiorowej ochrony planowanych do budowy w kolejnych latach. Są to następujące inwestycje. Pierwsza jest to budowa parkingu podziemnego z miejscami ukrycia przy starostwie powiatowym w Sochaczewie. Następnie budowa hali sportowej z podziemnymi miejscami ukrycia w Zespole Szkół imieniem Iwaszkiewicza w Chodakowie. Kolejną inwestycją jest rozbudowa szkoły specjalnej z podziemnymi miejscami ukrycia w Erminowie. Kolejnym budowa parkingu z podziemnymi miejscami ukrycia przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz budowa parkingu z podziemnymi miejscami ukrycia przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. Wnioski zostały rozpatrzone przez wojewodę pozytywnie, pieniądze wpłynęły i po rozstrzygnięciach przetargowych powiat sochaczewski podpisał umowy z wykonawcami, no i w tej chwili dokumentacja ta jest opracowywana. Warunkiem udzielania dotacji jest uzyskanie w wyniku realizacji zadania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub innego wymaganego dokumentu prawa budowlanego do dnia 31 grudnia tego roku. Powiat sochaczewski złożył również wniosek na szkolenia. Jest to ten obszar czwarty na kwotę 10 500, w tym udział powiatu to kolejne 10 500. Szkolenia będą dotyczyły ochrony ludności, obrony cywilnej oraz obsługi agregatów prądotwórczych. Będą one dedykowane dla pracowników Starostwa Powiatowego i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto wnioskowaliśmy o dotację na remont magazynu kryzysowego w kwocie 320 tysięcy, przy czym starostwo dopłaci do tej inwestycji ponad 100 tysięcy. Wykonawca został wyłoniony przetargiem, no niestety kwota określona właśnie zaproponowana przez wykonawcę była wyższa, więc ponad 100 tysięcy więcej. Wniosek ten został zaakceptowany, pieniądze wpłynęły, umowa została podpisana i w tej chwili trwają już prace remontowe przy tym obiekcie. W kolejnym naborze wojewody złożyliśmy wniosek o zakup i montaż syren alarmowych w 5 lokalizacjach, w których brakuje pokrycia w alarmowaniu ludności powiatu. Analizę taką wykonała Państwowa Straż Pożarna, więc tam one będą zamontowane. Poza tym też wniosek dotyczy zakupu 25 kolejnych syren przewidzianych do montażu w przyszłym roku. Wartość tego wniosku to około 1,5 miliona złotych. Odrębnym tematem jest program Szpital Przyjazny Wojsku, w ramach którego powiat sochaczewski złożył wniosek o zakup karetki dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie oraz szeroki zakres sprzętu medycznego o wartości prawie 9 milionów złotych. Czekamy na akceptację wniosku przez wojewodę i po czym ruszą procedury przetargowe.
17: I tak wygląda rok 2026. Ja jeszcze podpytam, czy ten program będzie dalej realizowany, będą kolejne wnioski, bo pewnie tak, skoro mamy budować te ochronne budowle.
18: Tak, już nowy program, tylko w tej chwili będzie taki program ochrony ludności i obrony cywilnej na 5 lat jakby proponowany i już są te prace, trwają tam po prostu w ministerstwach, żeby od przyszłego roku właśnie pojawiło się finansowanie na te projektowane obiekty zbiorowej ochrony, żeby te budowy mogły ruszyć, bo warunkiem jest po prostu, jeżeli mamy w tym roku uzyskać pozwolenie na budowę, to zgodnie z prawem budowlanym 2 lata i te właśnie pozwolenia by były przepadały. Także musieliśmy już zaplanować harmonogram budowy w takich właśnie pierwszych propozycjach składanych wniosków, jak chcemy te budowy realizować. Także mamy nadzieję, że coś w tym zakresie naprawdę w przyszłym roku będzie już widać na placu budowy.
17: I pewnie się w związku z tym jeszcze nie raz spotkamy. Dziękuję pięknie za tę rozmowę, dziękuję za dziś. Przypomnę tylko, naszymi gośćmi byli Mirosław Gorzki, pełnomocnik starosty do spraw ochrony informacji niejawnych. Dziękuję.
18: Dziękuję bardzo.
17: I Kazimierz Kmieć, główny specjalista do spraw bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w starostwie.
19: Dziękuję.
20: Była to audycja Bezpieczny Powiat.
21: Zadanie pod nazwą Wzmocnienie struktur ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie sochaczewskim zrealizowane ze środków samorządu powiatowego w Sochaczewie.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Trałuta 27.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocińska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomidor gruntowy tylko 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład do zniczy olejowy Ignis 2 w cenie 2,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Kawa rozpuszczalna Crema Gold, Cronat Gold, jedyne 28,99.

0: 9 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
2: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Reklama.

0: 14 do 14 na zegarach, tak mi się ładnie zrymowało. Niby inflacja do góry, a tu okazuje się, że w Polsce buduje się coraz więcej mieszkań. Od stycznia do końca sierpnia dano do użytkowania ponad 130 tysięcy lokali, a to jest 4,5% więcej niż jeszcze rok temu, w tym samym oczywiście okresie. Więcej Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
1: W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 tysiące mieszkań. To jest o 2,5% więcej niż przed rokiem. Natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 tysiące mieszkań, o ponad 4% więcej.
0: Jeżeli chodzi o województwa, liderem jest Mazowsze, 26 tysięcy mieszkań, a na ostatnim miejscu województwo opolskie, najmniejsze i najmniej, niespełna 2 tysiące.
2: Radio Sraczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: które brzmią do końca Stevie Wonder. Za chwilę 14 i wiadomości, na które zapraszam w imieniu Jowity Leszczyńskiej.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
3: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
5: 36 lat doświadczenia w szkoleniu kierowców. Postaw na sprawdzoną szkołę jazdy. Ośrodek Kształcenia Kierowców Stanisława Pogdańskiego. Zapewniamy nowoczesne samochody i elastyczne terminy jazd. Uwaga! Posiadamy wolne miejsca na szkolenia oraz jazdy uzupełniające. Najbliższe kursy ruszają 15 października w czwartek o 16. Sochaczew, ulica Narutowicza 1, pierwsze piętro. Oraz 16 października w piątek o 16. Plecewice 19A. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Zadzwoń 602 498 126 lub odwiedź nas w Sochaczewie przy ulicy Narutowicza 1, pierwsze piętro.
1: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Jest 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Już jutro święto 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. W tym roku będzie inaczej, szczegóły już za chwilę. Żłobek i przedszkole w Kątach oficjalnie otwarte. O dobrym starcie placówki zapewnia jej dyrektor. Sochaczewski zespół Patria kończy 10 lat. Przed nami jubileuszowy koncert. Jowita Leszczyńska, zapraszamy na wiadomości lokalne. Już jutro coroczne święto obchodzić będzie 3. Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej. W tym roku wyjątkowo odbędzie się ono nie w Sochaczewie, a w Ossowie, przy Muzeum Bitwy Warszawskiej. W programie uroczysty apel, a także pokaz sprzętu wojskowego.
9: Będzie obecny razem z nami system Zestaw Wisła, jeden z najważniejszych elementów współczesnej obrony powietrznej. Jego zadaniem jest zwalczanie zagrożeń z powietrza, ochrona ludzi, infrastruktury oraz ważnych obiektów strategicznych dla naszego kraju. Będzie też wyrzutnia iLauncher i z tej wyrzutni odpalane są pociski przeznaczone do zwalczania zagrożeń z powietrza. Zestaw Pilica, warto podkreślić, polski system obrony powietrznej krótkiego zasięgu, łączy możliwości artyleryjskie i rakietowe, zapewniając ochronę przed zagrożeniami z powietrza. I PPZR Piorun, czyli przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun. Polski zestaw również przeznaczony do zwalczania celów powietrznych, takich jak śmigłowce, samoloty czy drony na mniejszych wysokościach.
8: Mówił oficer prasowy brygady Patryk Gołębiewski. Polski. Podczas wydarzenia nie zabraknie wojskowej grochówki dla wszystkich.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Żłobek i przedszkole w Kątach oficjalnie otwarte. To pierwsza tego typu placówka w gminie Sochaczew. Powstała dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza i programu KPO. Podczas wydarzenia głos zabrała m.in. dyrektor żłobka Izabela Roguska, która zarządza placówką od początku września.
10: Chcę Was dzisiaj zapewnić, drodzy rodzice, o jednym, że miejsce to powstało po to, by zastąpić Waszym dzieciom dom. Powstało po to, by być jego bezpiecznym, ciepłym przedłużeniem. Dzisiaj, stojąc tu przed Państwem, po tygodniach ciężkiej i wytężonej pracy, widząc, jak to miejsce jest piękne, wiem, że ten nasz mały świat zaczyna do nas uśmiechać się sercem. Jest obietnicą moją i wszystkich dzieci, które się tutaj znalazły, że otrzymają od nas tyle uwagi, troski i czułości, ile potrzebują na odkrywanie świata w sposób bezpieczny.
8: Ma okrągłe 10 lat, niby młody, a jednak już z tradycją, historią i sukcesami. Przed nami jubileuszowy koncert mundurowego zespołu wokalno-instrumentalnego Patria. Odbędzie się on w najbliższą sobotę w Sochaczewskim Centrum Kultury w Chodakowie.
11: Podczas koncertu usłyszymy utwory związane z festiwalem kołobrzeskim, właściwie z festiwalami kołobrzeskimi. Dużo tych utworów w tamtym czasie, w latach 70., 80. wybrzmiewało. My te utwory mamy w swoim repertuarze, a z tego względu te utwory, ponieważ mamy zaszczyt gościć podczas naszego jubileuszu bardzo ważną dla nas osobę, a będzie to Adam Wojdak. Jest to gwiazda tych koncertów kołobrzeskich, która w tamtych latach wyśpiewała masę ciekawych właśnie przebojów i utworów związanych z piosenką żołnierską.
8: Mówił Arkadiusz Mamcarz, który prowadzi zespół od początku jego powstania.
12: Tragiczny wypadek nad jeziorem Kamień w powiecie wejherowskim. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o samochodzie osobowym znajdującym się w wodzie i dryfującej obok kobiecie. Mimo podjętej reanimacji jej życia nie udało się uratować. Policja ustala tożsamość zmarłej i okoliczności zdarzenia. Strażacy sprawdzają dno jeziora. Na miejscu pracuje 5 zastępów straży pożarnej. Sąd Okręgowy w Warszawie odroczył do grudnia proces w sprawie Collegium Humanum. Powodem jest brak dowodu doręczenia aktu oskarżenia i wezwania jednemu z oskarżonych. Rozprawa, która była zaplanowana na dziś, miała dotyczyć 23 osób, w tym prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka. Z ustaleń śledczych wynika, że władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, które potwierdzają wysokie kompetencje w zakresie zarządzania. Sprawa dotyczy głównie osób pełniących funkcje publiczne, mówi socjolog ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesor Grzegorz Makowski.
13: W tym środowisku zawsze jakąś opcją jest możliwość objęcia funkcji, czy to w Radzie Nadzorczej, czy to w zarządzie jakiejś firmy, która jest bądź to kontrolowana przez państwo, bądź przez samorząd.
12: Wśród oskarżonych jest także m.in. były rektor Collegium Humanum Paweł Czy, który miał przyjmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę. Oprócz szybkich kursów MBA uczelnia oferowała inne programy ułatwiające zdobywanie dyplomów, które pozwalały na awans w spółkach Skarbu Państwa.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Ładnie, słonecznie, naprawdę przyjemnie. 13 stopni pokazują termometry, a ta temperatura jeszcze o 1 stopień powinna iść do przodu. Tak przeglądam mapę pogodową na kolejny nawet tydzień. No, deszczu to nie widać i oby to się potwierdziło. Co w nocy, co jutro, o tym powiemy za godzinę.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 po 14 to Radio Sochaczew i jeszcze więcej muzyki. Już teraz Emi McDonald.

0: 13 po 14 już na zegarach. Mówiłem, że wczoraj w magazynie sportowym u Bartka Staniaszka gościli piłkarze klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew, kapitan Bartłomiej Rybak, a także Sebastian Paciorkowski i Antek Łukawski. Kapitan sochaczewskiej ekipy wspominał jeszcze finał okręgowego Pucharu Polski. Jak on to widział?
1: No mecz wydaje mi się, że bardzo dobry z naszej strony. To co mieliśmy, te założenia nasze taktyczne, jakieś koncepcje zrealizowaliśmy, mi się wydaje, w 95%. No bez żadnych błędów. Wydaje mi się, że na pewno stres był u tych młodszych zawodników na pewno, bo nawet powiem szczerze, i u mnie trochę się pojawił przed meczem lekki. Na pewno ta cała atmosfera, otoczka, ci kibice nasi, ten dwa autobusy, przyjechały całe trybuny w Orkanie, widać to było, na pewno też nas to niosło przez cały mecz. Jak się przebieg meczu, może tak powiem, tak po skrócie, no to wiadomo, mieliśmy też w pierwszej połowie już mogliśmy ten mecz zamknąć, żeby był spokojniejsza druga połowa, ale też przy dobrym wyniku 1-0 schodziliśmy do szatni. Na pewno po przerwie też tej pewności siebie złapaliśmy więcej. Przeciwnik też musiał się otworzyć, więc wykorzystywaliśmy te jego błędy, no i potem strzeliliśmy drugą, trzecią, czwartą bramkę. Więc no, wydaje mi się, że wszystko świetnie, nie było.
0: No sam Bartek mógł zamknąć to spotkanie, niestety nie wykorzystał rzutu karnego, no ale nie tacy, nie strzelali, następnym razem będzie dobrze. Wracamy do muzyki Joy Touch by Touch na antenie Radia Sochaczew. W końcu cały czas trwa program. Jeszcze więcej muzyki. No to dajcie głośno.

0: 20 po 14. Za chwilę Monika Figut i jej goście. W tej godzinie jeszcze ważny komunikat, który płynie ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Interesujesz się lokalną historią? Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytasz o tym m.in. w wybranych publikacjach książkowych autorstwa Bogusława Kwiatkowskiego dotyczących dziejów Sochaczewa i nie tylko. Więcej informacji o możliwościach zakupu książek na stronie www.bkwiatkowski.pl. Dostępne tytuły poświęcone są m.in. dziejom średniowiecznym, okresowi zaborów września 1939 roku czy okresowi II wojny światowej. Więcej informacji na www.bkwiatkowski.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
12: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24, 39.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin. Serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki. Poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii. Ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
20: Jeszcze więcej muzyki.
21: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
22: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
23: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
0: A w naszym studiu druhna Julia Urbanek. Czuwaj, dzień dobry.
3: Czuwaj.
0: I druhna Zuzanna Szewczyk.
4: Czuwaj.
0: Obie jesteście z 25. środowiskowej drużyny harcerskiej Echo, to tak dla porządku. I trochę chcemy o tej drużynie dzisiaj opowiedzieć. Pierwsza rzecz, którą należy ustalić, jest to drużyna sochaczewska, spotykająca się w Sochaczewie, w naszym sochaczewskim Chówcu. Ale co was wyróżnia, powiedzcie?
4: Uważamy, że wyróżnia nas przede wszystkim to, że działamy wędrowniczo, działamy harcersko, działamy zuchowo, ale dzisiaj chcemy się skupić na tych wędrownikach. No, wędrownicy robią służbę. Wędrownicy robią tropy, na które polegają na robieniu służby, czyli działaniu na rzecz innych osób, innych istot, bo to nie zawsze są ludzie. No, w zeszłym roku na przykład braliśmy udział w służbie w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, gdzie spędzaliśmy czas z seniorami, graliśmy z nimi w gry, spacerowaliśmy i ogólnie rozmawialiśmy.
0: Czyli to jest z tego, co rozumiem, że tropy, czyli jakby wędrując, robiąc jakąś podróż, wykonujecie służbę, czyli służycie komuś, tak to można powiedzieć?
4: Dokładnie tak.
0: Okej. Okay. Ile was jest, na czym to też polega tak na co dzień, to wasze działanie?
4: Wędrowników mamy około 15 osób teraz, ale cała drużyna zrzesza około 50 osób. Mm-hmm. Spotykamy się raz w tygodniu, w soboty, w Chówcu Sochaczew właśnie. I w tym roku działamy w środowisku żaglówkowym. Więc co jakiś czas spotykamy się, pływamy żaglówkami i latem mamy obóz żaglówkowy, ale również realizujemy tropy. W tym roku podzieliliśmy się na dwa zespoły mniejsze. Jeden zespół realizuje trop historyczny, gdzie będziemy promować historię Sochaczewa i robić jakieś spacery historyczne, a drugi trop zajmuje się pomocą zwierząt i promocją schroniska.
0: Mm-hmm. Czy już mi trochę też zdradzacie te plany na najbliższy czas? Wy obie należycie do którego tego obozu?
4: No ja akurat się zajmuję tym tropem właśnie z zwierzętami. A ja zajmuję się tym tropem historycznym.
0: Czyli Zuzia będzie promować Sochaczew, a Julka będzie pomagać zwierzętom. Czemu taki wybór? To pytanie do Julii.
4: Ja ogólnie od zawsze chciałam spędzać czas ze zwierzętami, więc uznałam, że fajnie byłoby coś teraz zrobić. Zawsze dla mnie zwierzęta są jakby bardzo ważne i uznałam, że trzeba coś zrobić w tym kierunku, żeby tym zwierzętom w schroniskach żyło się po prostu lepiej. Więc zebrałam kilku wędrowników i postanowiliśmy właśnie zrobić trop.
0: Też wy mi to wyjaśniłyście, myślę, że możemy to wyjaśnić słuchaczom, powiedzmy o tym, że wędrownicy to jest konkretna grupa wiekowa i takie są zasady u was w harcerstwie.
4: Tak, dokładnie. Wędrownicy zrzeszają osoby od 15 do 23 roku życia, czyli głównie szkoła średnia i starsi. Mhm.
0: Teraz bardzo bym chciała, żebyście zaprosiły właśnie, kogo wy zapraszacie, bo zapraszacie w swoje szeregi nowych członków i w związku z tym w najbliższym czasie ważne spotkanie. Powiedzcie, kogo zapraszacie i kiedy, gdzie?
4: Zapraszamy przede wszystkim młodzież w wieku 15 do 23 lat, która chciałaby zrobić coś więcej i chciałaby po prostu miło spędzić czas, ma dużo wolnego czasu albo trochę mniej. Mhm. Ale przede wszystkim chcielibyśmy właśnie zaprosić wszystkich na nasze spotkanie pokazowe, które odbędzie się 24 października o godzinie 12:25 w parku imienia Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Sochaczewie.
0: I co to znaczy spotkanie pokazowe? Coś będziecie pokazywać?
4: My chcemy pokazać tej młodzieży, która przyjdzie na to spotkanie, jak wygląda właśnie harcerstwo, jak wygląda wędrownictwo, jak działamy, czym się zajmujemy i tak wprowadzić ich do tego, czego mogą się nauczyć, bo nawet jak przyjdą już osoby starsze, to zawsze się mogą czegoś nowego nauczyć w tym harcerstwie i zawsze znajdzie się coś ciekawego dla nich.
0: No bo mi się zawsze kojarzyło, że harcerstwo to jest jakiś rodzaj takiej drogi, awansu i tak dalej, że najlepiej zacząć od dziecka. Tu się okazuje, że można mieć 18 lat i dołączyć do harcerzy, tak?
4: Tak.
0: Zawsze jest to możliwe.
4: Tak, nie trzeba zaczynać jako dziecko, tylko właśnie można później i zawsze będą rzeczy, aby ktoś się czegoś nowego nauczył i później miał jakąś funkcję.
0: Ty, Zuzia, działasz w harcerstwie już ponad 10 lat.
4: Nie, ja ponad 4 lata.
0: A 4?
4: 4.
0: A to Julia dłużej w sumie, tak? Bo 6.
3: Mhm. No to tu... Tak.
0: No to powiedzcie mi, czemu to robicie? Co wam to daje? Można inne rzeczy przecież robić w życiu.
4: No to nie miałam w sumie co robić w wolnym czasie, dołączyłam i tak zajmuje mi to wolny czas, poznałam wiele nowych osób, świetnych ludzi, mam nowe przygody, uczę się nowych rzeczy, czego bym się w normalnym życiu nie nauczyła, zdobywam doświadczenie i spędzam miło czas z moimi przyjaciółmi.
0: Bo ja się pomyliłam, bo to drużyna 25 liczy ponad 10 lat, tak?
4: Tak.
0: Tak, to ona już ma takie doświadczenie. A tobie, Julia, wiem, że tutaj o zwierzętach trochę powiedziałaś, ale co daje ci harcerstwo?
3: Harcerstwo daje mi przede wszystkim właśnie nowe przyjaźnie i możliwość rozwijania moich pasji. Często podróżujemy, często gdzieś wychodzimy, często wędrujemy. I po prostu to jest coś, co myślę, że jest w stanie przekonać każdego, że jest, każdy jest w stanie się tutaj wpasować, każdy znajdzie tu swoje miejsce.
0: Ja myślę, że to jest odpowiednia zachęta do tego, żeby do was dołączyć, czyli jeszcze raz, 24 października, to jest sobota, godzina 12.25. Czemu taka charakterystyczna?
4: Godzina 12.25 jest dlatego, że jesteśmy 25. środowiskową drużyną harcerską i chcemy też tą godzinę nawiązać do tego, kim jesteśmy.
0: No i bardzo ładnie. Każdy zainteresowany w wieku od 15 do 23 roku życia może przyjść i do was dołączyć.
4: Tak? Dokładnie tak.
0: Dziękuję pięknie za tę rozmowę. A dzisiaj gościliśmy dwie druhny z 25. środowiskowej drużyny harcerskiej Echo. Julię Urbanek, dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
0: I Zuzannę Szewczyk.
4: Dziękuję.
20: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.

0: set.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i

0: na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

Zaglądamy teraz do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, które informuje, że 9 października znaleziono telefon komórkowy marki Motorola. Warunkiem odebrania rzeczy znalezione jest złożenie szczegółowego opisu rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności. Jednocześnie informujemy, że Starostwo Powiatowe w Sochaczewie nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny rzeczy znalezionych. W celu odbioru depozytu należy zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w godzinach pracy. Pokój numer 210 lub wcześniej można zadzwonić 46 864 18 64. Telefon można odebrać w ciągu roku od dnia znalezienia, to jest do 9 października 2027 roku.

0: 5 minut dzieli nas od 15 kolejnej porcji wiadomości, a w nich m.in. Jowita Leszczyńska opowie o zbliżającej się nocy bibliotek.
1: Radio Sreczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia big bagi, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 2042. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
4: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
2: Firma Marbut Marcin Janicki oferuje koszenie, skup i transport mokrej kukurydzy. Szybki termin płatności. Dzięglewo 36. Telefon 505 824 610. 505 824 610.
5: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomidor gruntowy tylko 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład do zniczy olejowy Ignis 2 w cenie 2,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Kawa rozpuszczalna Crema Gold, Cronat Gold, jedyne 28,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Krótka jazda testowa to za mało, by poznać samochód? A może potrzebujesz niezawodnego auta na dłuższy wyjazd? W Kia Drive wynajmiesz nową Kia, by podjąć przemyślaną decyzję lub po prostu cieszyć się wakacjami, jak długo potrzebujesz. Kia Drive. Sprawdź na kia.com lub u Twojego dilera Kia i zarezerwuj termin już dziś.
7: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Polimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Od 6600 do 8000 zł brutto. Do 1000 zł premii za efektywność. Darmowe obiady, stabilne zatrudnienie, opieka fizjoterapeuty. Dużo konkretów? Bo konkretna jest oferta pracy w Lidlu. Dołącz do nas w Piorunowie koło Błonia. Aplikuj na karieralidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Zbliża się 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Sochaczew przygotowuje się na wyzwania związane ze zmianami klimatu, pomoże dofinansowanie z funduszy europejskich. W tym serwisie zapraszamy na coroczny koncert z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera. W najbliższy piątek odbędzie się 12. odsłona Nocy Bibliotek. Do akcji włączają się okoliczne placówki, w tym Biblioteka w Rybnie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Sochaczew przygotowuje się na wyzwania związane ze zmianami klimatu. Coraz częstsze fale upałów, intensywne opady deszczu czy okresy suszy pokazują, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie przestrzeni miejskiej i infrastruktury do zmieniających się warunków. Miasto Sochaczew pozyskało dofinansowanie z funduszy europejskich w kwocie blisko 190 tysięcy złotych. Całkowity koszt zadania to ponad 235 tysięcy złotych. Projekt obejmuje opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu miasta, przygotowanie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu na środowisko, działania edukacyjne i działania informacyjno-promocyjne.
14: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera zaprasza na coroczny koncert z okazji Światowego Dnia tej Choroby. W tym roku organizatorzy zaprosili do Sochaczewa Urszulę Dudziak. Gwiazda jest wyjątkowa i to nie bez przyczyny.
15: W tym roku mija nam 25 lat działalności fundacji, która została założona przez moją babcię, mojego dziadka w 2001 roku. Jest to dla nas wyjątkowe wydarzenie,
13: mówiła prezes fundacji Karolina Kraska. Koncert odbędzie się 21 października o godzinie 18 w SCK w Chodakowie. Wejściówki można rezerwować poprzez kontakt z fundacją. W najbliższy piątek odbędzie się 12 odsłona Nocy Bibliotek. W tym roku pod hasłem Biblioteka się sprawdza. Do akcji włączają się okoliczne placówki, w tym Biblioteka w Rybnie, mówi wójt Damian Jaworski.
16: Zaczynamy o godzinie 17.30 od jesiennych warsztatów florystycznych. O godzinie 19.00 zapraszam na teatrzyk Gwiazda Marzeń, podczas którego wybierzemy się w kosmiczną podróż. Z kolei o 19.40 rozpocznie się zabawa z Elzą i spółką. Będą animacje, konkursy, muzyka i taniec.
13: Co ważne, obowiązują zapisy. I zmieniamy temat. Dzięki pracy operacyjnej skierniewickich policjantów i współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, na jednej z posesji w powiecie skierniewickim ujawniono substancje chemiczne, odczynniki i wyposażenie mogące służyć do nielegalnego wytwarzania amfetaminy. W budynku wyczuwalny był intensywny, charakterystyczny zapach substancji chemicznych. Wszystkie ujawnione przedmioty i substancje zostały poddane oględzinom i zabezpieczone. Policjanci zabezpieczyli również telefony komórkowe i wagi elektroniczne. W sprawie zatrzymano 3 osoby, dwie z nich, 44-latek i 39-latka, usłyszały zarzuty. Za nielegalne wytwarzanie substancji psychotropowych grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
17: Wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka skierował do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli prokurator generalny Waldemar Żurek. Wnioskuje w nim także o zatrzymanie Daniela Obajtka w sprawie dotyczącej zaniżania cen paliw w 2023 roku w okresie przedwyborczym. Daniel Obajtek pełnił wówczas funkcję prezesa Orlenu i polecił podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych, tak by przez 2 tygodnie litr paliwa na stacjach kosztował maksymalnie 5,99 zł. To sprawa sprzed 3 lat, a obecnie paliwo jest dużo droższe. Według najnowszego obwieszczenia ministra energii jutro ceny mają co prawda spaść, ale za litr benzyny 95 trzeba będzie zapłacić nie więcej niż 6,95 zł. Za litr benzyny 98 7,76, a oleju napędowego 8,3 grosze. Ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą zatem niższe niż dziś.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Pogodnie, słonko w tym momencie gdzieś tam schowane za chmurami, ale będzie nam towarzyszyło do końca dzisiejszego dnia. Zajdzie za horyzont. To 17.47 w nocy. Temperatura spadnie do 4 stopni, także ten poranek jutro naprawdę będzie taki rześki, ale słoneczny dzień kolejny, bowiem w piątek w Sochaczewie i okolicach będzie zdecydowanie pod znakiem słoneczka i temperatura maksymalnie taka jak dziś, czyli na poziomie 14, może 15 stopni.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kauf 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 po 15 na zegarach. Tu Radio Sochaczew i jeszcze więcej muzyki. Zaglądamy na początek do kalendarza, bowiem dziś 15 dzień października, czwartek, czyli popularne imieniny Jadwigi i Teresy. I to, drogie panie, wam składamy najlepsze życzenia. Światowy Dzień Mycia Rąk, czy Dzień Mediacji mamy w świętach nietypowych, a w przysłowiach no, jest koło świętej Jadwigi, babie lato, fruwa na wyścigi. Kiepski gospodarz, co po Jadwidze do pola siać idzie. czy do świętej Jadwigi pozbiera jabłka, orzechy i figi. Takie są dziś przysłowia. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego dla pani obchodzących imieniny i dla tych, którzy mają jakiekolwiek powody do świętowania. Ode mnie dla was Papa Dance.

0: Lombard i Szklana Pogoda na antenie Radia Sochaczew, 18 po 15 już na zegarach. Tymczasem w miniony wtorek, jak zawsze zresztą, audycja Sekrety Szefa Kuchni była emitowana, a w niej Katarzyna Siekierska, restauratorka Serawi, opowiadała o gruszce, czyli kolejnym symbolu jesieni, i wyjaśniała na przykład to, z jakim mięsem można gruszkę połączyć.
1: Gruszka świetnie pasuje do wieprzowiny, do kaczki również, dziczyzna. Mięso daje nam wytrawność i tłustość, natomiast gruszka wnosi tą soczystość i taką naturalną słodycz.
0: No teraz mamy sezon na gruszki, dlatego warto sięgnąć akurat po nie, bo są nasze polskie zdrowe, niezastąpione.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
14: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
13: A co to znaczy CCD?
14: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
13: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
14: Od Oleofarm.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
2: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
20: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Koszuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

0: Rosalia, tylko mnie kochaj. 22 do 16, czyli wyjeżdżamy na drogi.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: A informacje dla kierowców rozpoczynamy od obwodnicy, bowiem tu bardzo trudna sytuacja jest od ronda w Kuznocinie w kierunku ronda na Żyrardowskiej, korek w jedną, jak i w drugą stronę, bardziej w kierunku Kuznocina, sięgający nawet zjazdu na aleję, na ulicę 15 sierpnia. Postoicie na Gawłowskiej, na moście ruch wzmożony, na Traugutta od 15 sierpnia i Żyrardowskiej praktycznie już utworzony jest korek, zwłaszcza lewoskręt w kierunku mostu jest bardzo oblegany. Podobnie sytuacja ma miejsce na ulicy Piłsudskiego od ronda do Warszawskiej tłoczno, na skrzyżowaniu z Głowackiego Ziemowita Olimpijską. Największy w tym momencie największy korek, ruch wzmożony też na Warszawskiej, bowiem tutaj od Płockiej do praktycznie ulicy Kusocińskiego jest dosyć tłoczno. Aleja 600-lecia też więcej samochodów już oblegane jest dosyć mocno, skrzyżowanie ulicy Trojanowskiej. Przypominamy o zamkniętym odcinku na ulicy Kochanowskiego. Tutaj w kierunku Kraszewskiego nie skręcimy, także uważajcie, nie jeździmy na tak zwaną pamięć. Teraz drogi dojazdowe, patrzę do Żyrardowa, czysto, do Łowicza czysto, Skierniewice też już droga zrobiona, w Brzechlinie, także w Zakrzewie, przepraszam, także tutaj też nie ma jakichś utrudnień. A dwójka w kierunku Łodzi, Warszawy, tu też w miarę to wszystko idzie na bieżąco. 92 tradycyjnie w Piorunowie, postoicie podobnie w Błoniu, Ołtarzewie i Ożarowie Mazowieckim, rozpoczęły się powroty i to też widać na 580, bowiem do Latchorzewa sięga korek na rondzie w Starych Babicach. W drugą stronę też nie lepsza sytuacja. No i jedna zmiana świateł na pewno czeka was w miejscowości Leszno.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Tu sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu sochaczew.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie.

0: Szocie, wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
1: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Jeszcze więcej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.

0: Life is Life, Opus. Tak kończymy muzycznie 15. Za chwilę wiadomości o 16, a po nich przywita się z wami Grażyna Bolimowska-Gajda.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy Alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwoń 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
5: Automatic. Serwis automatycznych, skrzyń biegów, diagnostyka, statyczna i dynamiczna wymiana oleju, naprawa automatów klasycznych, DSG, CVT, Tiptronic. Automatic, Łazy 32B, koło Campinosu.
6: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomidor gruntowy tylko 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład do zniczy olejowy Ignis 2 w cenie 2,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Kawa rozpuszczalna Crema Gold, Cronat Gold, jedyne 28,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Krótka jazda testowa to za mało, by poznać samochód? A może potrzebujesz niezawodnego auta na dłuższy wyjazd? W Kia Drive wynajmiesz nową Kia, by podjąć przemyślaną decyzję lub po prostu cieszyć się wakacjami, jak długo potrzebujesz. Kia Drive. Sprawdź na kia.com lub u Twojego dealera Kia i zarezerwuj termin już dziś.
8: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
14: Jest 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
15: Apel policji po zdarzeniu w Paprotniu z udziałem 15-latka na hulajnodze. W tym serwisie zapraszamy na spotkanie z cyklu Chopin, muzyka, poezja w Sannikach. Będzie też komunikat ze ZWIK-u. Jutro część mieszkańców będzie miała ograniczony dostęp do wody. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. W Paprotni doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego oraz hulajnogi elektrycznej, którą jechał 15-latek. Nastolatek podróżował bez kasku ochronnego i nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem. Policja apeluje o stosowanie się do przepisów. Młodzież jadąca hulajnogą powinna posiadać kask i mieć co najmniej kartę rowerową. Jest jeszcze kilka innych zasad, o których przypomina aspirant sztabowa Agnieszka Dzik.
16: Przewidziana prędkość dla hulajnogi to jest do 20 km na godzinę. Natomiast jeżeli będzie większa to prędkość, no to trzeba będzie po prostu wyciągać konsekwencje. Hulajnoga musi mieć też odpowiednie oświetlenie, musi mieć dzwonek. Na hulajnodze elektrycznej żadnych pasażerów nie przewozimy. Na hulajnodze elektrycznej jedzie jedna osoba.
15: Europejskie Centrum Artystyczne w Sannikach przygotowuje kolejne spotkanie w ramach cyklu Chopin, muzyka, poezja. Odbędzie się ono w najbliższą niedzielę o godzinie 14:00.
17: październiku zawsze kończymy sezon koncertów Chopin, muzyka, poezja, cyklicznych koncertów, które już 45 rok rzędu u nas mają miejsce. Będzie i muzyka Fryderyka Chopina i piękna recytacja. Przy fortepianie zasiądzie Łukasz Burdy, a recytować będzie Maria Pawłowska, która mam nadzieję, że też Państwa porwie do słuchania przepięknej poezji, którą będzie recytowała. No i oczywiście, drodzy Państwo, po koncercie tradycyjnie wernisaż prac malarskich. Będzie to wystawa zbiorowa. Będą prezentować swoje prace profesorowie i pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
15: Mówiła dyrektor centrum Monika Patrowicz. Z kolei Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie zaprasza na spotkanie autorskie z Małgorzatą Starostą, pisarką, redaktorką i autorką wielu popularnych powieści. Spotkanie odbędzie się już jutro o 17:00. I jeszcze informacja z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. W związku z pracami na sieci wodociągowej jutro w godzinach od 8:00 do 10:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla części mieszkańców posesji przy ulicy Żeromskiego i Alei 600-lecia. Szczegóły na tusochaczew.pl.
18: Wiadomości ekonomiczne.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
12: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
20: Wiadomości ekonomiczne Bartek Staniaszek. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
21: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
20: MSWiA podpisało wczoraj z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia rozwiązania o nazwie Cell Broadcast. Docelowo ma on służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach, a zacznie działać od września przyszłego roku. Ceny we wrześniu rosły szybciej niż przewidywał GUS. Z ostatecznych danych urzędu wynika, że w zeszłym miesiącu inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. Teraz sytuację łagodzi już powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
22: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
20: Przewiduje Marek Roskrót, główny ekonomista EY. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. A jak z cenami paliw? Litr benzyny 95 ma dziś kosztować maksymalnie 7,01 zł, benzyny 98 7,83, a oleju napędowego 8,05 zł. To oznacza, że benzyny będą dziś tańsze, a diesel droższy niż wczoraj.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
12: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
14: 17:05. Piękne popołudnie, czwartkowe. Większość z nas już wraca z pracy. Właśnie ja do pracy, a niektórzy wracali z pracy i tak zerknęłam. W autach wracamy indywidualnie. Rzadko w którym aucie można było zobaczyć dwie osoby. Raczej pojedynczo. No, takie czasy i dlatego tak ciasno na naszych drogach. Uważajcie. Alfa Wilna, początek, Grażyna Bojmowska-Gajda. Dzień dobry.

0: Radio Sokaczew. Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą fur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: A co dzisiaj u nas? Dzisiaj robił Williams i jego piosenka Candy. Williams ma na swoim koncie kilka solowych albumów, które rozeszły się w oszałamiającej ilości ponad 60 milionów egzemplarzy. Takiego wyniku jak do tej pory nie uzyskał jeszcze żaden inny solowy artysta w Wielkiej Brytanii. Może on również pochwalić się 17 statuetkami Brit Award, a jego wspólna po latach płyta Stage Dead ukazała się w 2010 roku. Była najszybciej sprzedającym się albumem w historii brytyjskiej muzyki rozrywkowej. No to Candy, czyli taka jeszcze wakacyjna piosenka o nieco toksycznej dziewczynie.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Bronson i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem, jest tu. A ja zapraszam na koncert zespołu Patria, mundurowy zespół wokalno-instrumentalny Patria. W tym roku świętuje jubileusz 10-lecia istnienia i z tej okazji organizuje specjalny koncert pod hasłem 10 lat na żołnierską nutę. Koncert odbędzie się 17 października o 17 w Sochaczewskim Centrum Kultury w Chodakowie. Gwiazdą wydarzenia będzie Adam Wojdak. Z Patrią wystąpią także Maria Stasiak oraz Jacek Ornapa, a w repertuarze znajdą się nie tylko piosenki żołnierskie, będzie też wyjątkowy utwór finałowy ze specjalnie stworzonym na tę okazję tekstem. To na razie tajemnica, jaki to tekst. Poza koncertem goście będą mogli obejrzeć kolaż zdjęciowy przedstawiający historię zespołu oraz specjalną wystawę fotograficzną w galerii Trakt. No to czekamy na ten wyjątkowy koncert zespołu wokalno-instrumentalnego Patria. Gratulujemy wszystkim członkom zespołu, no i szefowi Arkadiuszowi Mamcarzowi.
1: Reklama.

0: zdrowsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. Arka Sochaczew.pl.
4: Muzyka i głos

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Firma Marbut Marcin Janicki oferuje koszenie, skup i transport mokrej kukurydzy. Szybki termin płatności. Dzięglewo 36, telefon 505 824 610. 505 824 610.
6: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
7: Moja i Twoja muzyka.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
11: Reklama.

0: U nas już za chwilę informacje z dróg, a ja tak kierowcom ku przestrodze przypomnę. 13 października, czyli przedwczoraj, przed godziną 13 w Paprotni doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i hulajnogi elektrycznej, którą jechał 15-latek bez kasku ochronnego i bez wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem. Policja apeluje i przypomina, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka. Zgodnie z przepisami, pojazd napędzany elektrycznie dwuosiowy z kierownicą bez siedzenia i pedałów do poruszania się wyłącznie przez jedną osobę, bez towarzystwa, a dokumentem uprawniającym do kierowania tym pojazdem przez osoby w wieku od 13 do 18 lat jest karta rowerowa albo prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 bądź T. I policjanci przypominają, że trzeba mieć koniecznie kask ochronny. Dopuszczalna prędkość hulajnogi 20 km na godzinę. Tak a propos hulajnogi zapytałam młodego człowieka, dlaczego na rowerze jeździ bez kasku. Powiedział, że niewygodnie i nie musi, ale na hulajnodze musi. Mimo to widzę piękne dziewczyny z rozwianym włosem jadące z zawrotną prędkością właśnie na hulajnodze.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
1: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot, dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
2: A w Sochaczewie ciasno, w centrum nawet bardzo ciasno. Musicie przedzierać się przez ulicę Warszawską i ulice dochodzące do Warszawskiej. Aleja 600-lecia zatłoczona, Piłsudskiego, 1 Maja również, Staszica, Traugutta, okolice skrzyżowania Płocka, Łowicka, Gawłowska, tu też kolejki, więc... Przejazd przez miasto wymaga ogromnej cierpliwości, jeżeli chcecie dojechać Trojanowską do 600-lecia, przepraszam, to też musicie uzbroić się w cierpliwość. Trudna sytuacja również na obwodnicy Sochaczewa.
3: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
0: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
1: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot, dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
1: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
8: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
9: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
10: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Automatic. Serwis automatycznych skrzyń biegów, diagnostyka, statyczna i dynamiczna wymiana oleju, naprawa automatów klasycznych, DSG, CVT, Tiptronic. Automatic, Łazy 32B, koło Campinosu.
13: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
2: Lidl. To się opłaca.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.

0: www.kpl. Moja i twoja muzyka.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

0: Czym?
1: To poparzenie kawą 3, 7 minut do 17, o 17 kolejne wiadomości, DJ Bobo, everybody, a w wiadomościach komu się można zwierzać? Rodzicom, babci, przyjaciółce, przyjacielowi. Okazuje się, że właśnie oni mają teraz konkurencję. Kto może być konkurencją dla naszej najlepszej przyjaciółki, tudzież przyjaciela, albo dla ukochanej babci? Jest taka konkurencja. Więcej szczegółów w wiadomościach o 17.00.

0: godziny jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
1: W każdy piątek o godzinie 9.15.
0: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
2: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
0: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomidor gruntowy tylko 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład do zniczy olejowy Ignis 2 w cenie 2,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Kawa rozpuszczalna Crema Gold, Cronat Gold. Jedyne 28,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
7: Zbliża się 17, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Jest wynik badania krwi ukraińskiego nożownika z Jarosławia. Jedna z przyczyn pożaru w skansenie w Sanoku wyeliminowana. Polacy coraz częściej zwierzają się sztucznej inteligencji. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraiński nożownik Ihor M. nie był pod wpływem substancji psychoaktywnych, gdy zaatakował w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Badania krwi 31-latka na obecność substancji psychoaktywnych i psychotropowych dały wynik negatywny, donosi rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu i dodaje, że taki sam wynik dały badania na zawartość alkoholu we krwi. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób na terenie klasztoru. Do ataku doszło pod koniec września. Biegli rozpoznali u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Ukrainiec trafił do aresztu, który ze względu na stan zdrowia jest wykonywany w warunkach szpitalnych.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Wspólny plan na obniżenie cen energii oraz unijny budżet na najbliższe lata to cel rozpoczynającego się w Brukseli dwudniowego szczytu Unii Europejskiej. Przywódcy wspólnoty spotkają się także z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełańskim, z którym 27 chce uzgodnić dalsze wsparcie dla Kijowa. Ukraiński przywódca z pewnością nadal może liczyć na pomoc Unii, mówi politolog z Uniwersytetu Dolnośląskiego dr Paula Wiśniewska-Bartoszewicz.
9: Tutaj będzie rozmowa o potrzebach infrastruktury krytycznej przed zimą, która nadciąga. Państwa unijne i też przewodniczący Rady Europejskiej podtrzymują tutaj chęć nakładania dalszych sankcji na Rosję.
8: Szczyt i dyskusja o pomocy Ukrainie odbywają się w cieniu oskarżeń prezydenta USA, który obwinił Kijów o wzrost cen paliw przez to, że Ukraina skutecznie atakuje rosyjskie rafinerie. Po upływie 2 miesięcy prokuratura wie już, co nie było przyczyną pożaru kościoła w skansenie w Sanoku na Podkarpaciu, ale na odpowiedź, co go wywołało, poczekamy jeszcze do przyszłego roku. Na razie biegli wykluczyli usterkę instalacji elektrycznej. Decydująca teraz będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa, który spróbuje ocenić, czy pożar, w którym całkowicie spłonął 17-wieczny drewniany kościół, był spowodowany podpaleniem, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
10: Zazwyczaj jest ona wydawana na końcu śledztwa, po to właśnie, by biegły mógł się oprzeć na całym materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie.
8: Do pożaru w Skansenie doszło 16 sierpnia. Muzeum wciąż nie podjęło decyzji, czy w miejscu spalonej świątyni stanie jej wierna rekonstrukcja, czy do muzeum przeniesiony zostanie inny zabytkowy kościół. Technologia coraz mocniej wkracza w obszary dotychczas zarezerwowane wyłącznie dla relacji międzyludzkich. Kontakt ze sztuczną inteligencją ma i deklaruje 86% badanych Polaków, a 46% z nas korzysta z narzędzi AI regularnie. Wynika z badania między samotnością a innowacją Człowiek i gospodarka w świecie AI Instytutu Humanites. Badanie pokazuje także, że Polacy coraz chętniej zwierzają się komputerom niż ludziom. 30% badanych przyznało, że chętniej opowiada o swoich problemach sztucznej inteligencji niż bliskim. Najwięcej takich osób jest w grupie młodych dorosłych od 18 do 29 roku życia. Jan Zieliński odpadł w ćwierćfinale debla w turnieju w Szanghaju. Polski tenisista grał w parze z Australijczykiem Marcisem Polmansem, a w grze w chińskim Wuhan po dzisiejszym dniu nadal zostają Iga Świątek i Maja Chwalińska, które awansowały do ćwierćfinału.
11: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Za nami bardzo nieprzyjemny początek tygodnia i wtedy synoptycy obiecywali nam, że w połowie października pogoda zdecydowanie się poprawi i czeka nas ocieplenie. I proszę bardzo, pogoda się zdecydowanie poprawiła. Dzisiaj piękny czwartek słoneczny, może nie z temperaturami u nas w okolicach 20 stopni, ale takimi 13-14 stopni i podobne temperatury utrzymają się do końca tygodnia. Będzie słonecznie, o ciepło, chwilami tylko ciepło, w niektórych rejonach kraju tak punktowo na termometrach może pojawić się nawet 20 czy 15 stopni. U nas takiego szaleństwa nie będzie. 13, 14, 15 stopni, a nawet może się zdarzyć temperatura poniżej 10, chociaż padać deszczy synoptycy nie zapowiedzieli.
11: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Niespełna 5 minut po 17, a w tej godzinie jak zawsze mamy sporo zaproszeń, interesujących zaproszeń, no i sporo informacji lokalnych, no i mnóstwo bardzo dobrej muzyki, a więc zostańcie z nami na 94 i 9 FM. Grażyna Bylimowska-Gajda, dzień dobry.
12: Koncert życzeń.
7: O uwagę prosimy panią Jadwigę Jabłonowską z Piasecznicy. Kochana przyjaciółko, z okazji imienin przesyłam ci najserdeczniejsze życzenia, abyś nigdy nie przestawała marzyć, bo marzenia pozwalają przetrwać wszystkie najtrudniejsze chwile, abyś potrafiła dawać radość. Niech twoje łzy będą tylko łzami radości, a nie bólu i smutku, aby niebo nad tobą było jaśniejsze i aby otaczali cię zawsze życzliwi ludzie. Aby twoje życie toczyło się tak, jak tego pragniesz. Abyśmy zawsze się kochali. Te słowa wraz z podziękowaniami za wszystkie lata przyjaźni przesyła Krzysztof. A w upominku muzycznym zaśpiewa Krzysztof Krawczyk. Za tobą pójdę jak na bal.

0: Koncert życzeń.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej

Anki i Fabryka Małp, 16 minut po 17, a na jednej z platform możemy oglądać film mniej obcy, film o Janie Borysewiczu, założycielu grupy Lady Punk. Najpierw powstała biografia Borysewicza napisana przez Marcina Prokopa, a teraz film mniej obcy. Początkowo Borysewicz nie chciał zgodzić się ani na książkę, ani na film, jednak jak mówi, pod wpływem swojej partnerki ustąpił, zmienił zdanie. Co ciekawe, w filmie mamy nowe nagrania, fragmenty, właściwie fragmenty nagrań tych kultowych piosenek zespołu i co jeszcze ciekawsze, na gitarze gra nie tylko Borysewicz, a sle odtwórca roli Borysewicza Mikołaj Bukrewicz. I nie są to tylko oryginalne nagrania grupy Lady Punk, więc może warto obejrzeć i ocenić.

0: Obiecałam parę zaproszeń. Dzisiaj to kolejne. Tym razem nie na koncert, ale na Noc Bibliotek. Tegoroczna 12. Ogólnopolska Noc Bibliotek odbędzie się już jutro, 16 października, a główny cel to promocja lokalnych bibliotek jako otwartych miejsc spotkań z kulturą, wiedzą i innymi ludźmi. I w ramach tej akcji zaplanowano spotkania autorskie, gry, warsztaty, seanse filmowe. Taka Noc Bibliotek u nas w Bibliotece Miejskiej. A co Biblioteka Miejska proponuje? Dyrektor Barbara Bronicz wyjaśnia.
1: Będziemy mieli dla osób starszych spotkanie z panem Zdzisławem Chlebowskim. Państwo Chlebowscy bardzo dużo podróżują, mają mnóstwo fantastycznych zdjęć i chcemy zrobić to spotkanie w kalejdoskopie podróżnika. Taki będzie tytuł. A o godzinie 18.30 będziemy mieć wieczór poetycki, październik pełen refleksji.
0: No to wpadamy do biblioteki, może jakąś książkę wypożyczymy. Na pewno znajdziecie mnóstwo dobrych pozycji. I tych najnowszych również.
2: Reklama. Krótka jazda testowa to za mało, by poznać samochód? A może potrzebujesz niezawodnego auta na dłuższy wyjazd? Kia Drive wynajmiesz nową Kia, by podjąć przemyślaną decyzję lub po prostu cieszyć się wakacjami, jak długo potrzebujesz. Kia Drive. Sprawdź na kia.com lub u twojego dilera Kia i zarezerwuj termin już dziś. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
5: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.

0: szczęście.
1: Marisa, będzie pięknie, rocznik 2005.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: Pisała dla innych, teraz zaczęła pisać dla siebie, jak słyszycie, z ogromnym powodzeniem. A teraz już klasyka ABBA.

0: To grupa Abba przypomniała jeden ze swoich największych przebojów, 23 minuty do 18. A co w weekend? Wyprzedaż garażowa to już ma być ostatnia w tym sezonie. Zapraszamy. Szczegóły gra zna Izabela Wojdyno. Posłuchajmy.
1: Najbliższy weekend, 17-18 października, zapraszamy Państwa na ostatnią w tym sezonie sochaczewską wyprzedaż garażową, która odbędzie się właśnie tam, pod namiotem miejskiego lodowiska. Zapraszamy w godzinach 10-17. To ostatnia szansa w tym roku, żeby przewietrzyć Wasze szafy, strychy, piwnice, pozbyć się dla Was niegdyś wartościowych rzeczy, dla tych osób, które z chęcią teraz z nich korzystają. Zapraszamy serdecznie.
0: No to dołączamy się do tych zaproszeń, przeglądamy, robimy taki jesienny remanent, tak, w szafach. Jakieś atrakcyjne rzeczy na pewno znajdziemy, takie, które znajdą nowych właścicieli, bo o to chodzi, żeby były fajne i można się wymienić.
2: Reklama.

0: Tu Beata z Autoplus. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
1: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
2: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
6: Reklama.

0: 11 minut dzieli nas od 18, no to mam dla was jeszcze jedno zaproszenie, tyle że to już następny tydzień, środa, 21 października, spotkanie z Urszulą Dudziak. Fundacja Pomocy Osobom z Chorą Alzheimera zorganizowała taki koncert, odbędzie się 21 października o 18 w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ulicy Chopina 101. Dlaczego Urszula Dudziak?
1: Już przed wakacjami ta decyzja została podjęta, że akurat pani Urszula Dudziak, ze względu na to, że jest wyjątkową osobą i po rozmowie z menadżer, jasno wynikało, że pani Ula się idealnie wpisze w koncepcję tego koncertu, bo poza tym, że będzie koncert, pani Ula schodzi po koncercie do publiczności, będzie miała ze sobą swoje płyty, także też tutaj uczestnicy będą mieli taką przestrzeń, żeby sobie tutaj z panią Urszulą porozmawiać.
0: A tak zachęcała nas do udziału w tym koncercie Karolina Kraska, prezes zarządu Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Może zadzwonicie do Sochaczewskiego Centrum Kultury, jakiś bilet się znajdzie.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
7: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomidor gruntowy tylko 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład do zniczy olejowy Ignis 2 w cenie 2,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Kawa rozpuszczalna Crema Gold, Cronat Gold, jedyne 28,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Od 6600 do 8000 zł brutto. Do 1000 zł premii za efektywność. Darmowe obiady, stabilne zatrudnienie, opieka fizjoterapeuty. Dużo konkretów? Bo konkretna jest oferta pracy w Lidlu. Dołącz do nas w Piorunowie koło Błonia. Aplikuj na karieralidl.pl. Lidl. To się opłaca.
9: Moja i Twoja muzyka.
10: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
5: Reklama.
13: Zbliża się 18. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Trzy weta 8 podpisanych ustaw, za chwilę doniesienia z Pałacu Prezydenckiego, potem wniosek o uchylenie immunitetu europosła Obajtka i o śledztwie w sprawie sierpniowego pożaru w Sanockim Skansenie. Marcin Krzemiński. Prezydent zawetował nowelizację kodeksu wyborczego. Zakładała m.in. zmianę liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach. Obecny podział opiera się bowiem na danych demograficznych sprzed prawie dwóch dekad.
15: Nie można zmieniać reguł gry na zaledwie jeden rok przed wyborami parlamentarnymi.
14: Tłumaczył prezydent. Karol Nawrocki zarzucił rządzącym nerwowe wprowadzenie przepisów na krótko przed kolejnymi wyborami. Zawetowana ustawa zakłada, że Państwowa Komisja Wyborcza będzie każdego roku aktualizować liczbę mandatów do zdobycia w poszczególnych okręgach. Dodajmy, że w sumie prezydent zawetował dziś jeszcze dwie inne ustawy. Chodzi o zmiany w wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i regulowanie postępowania w sprawie reklamy politycznej. Prezydent podpisał natomiast kolejne 8 ustaw, m.in. nowelizację ustaw o zakazie tzw. greenwashingu i o prawie energetycznym, a także ustawę podnoszącą maksymalną stawkę opłaty miejscowej do 5 zł za nocleg. Jednocześnie znosi ona wymóg dotyczący czystości powietrza jako warunku wprowadzenia opłaty miejscowej.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Jak szybko i skutecznie obniżyć ceny paliw oraz energii na rynku europejskim, to jeden z największych problemów, jakimi zajmują się przywódcy 27 krajów unijnych na rozpoczętym dziś dwudniowym szczycie w Brukseli. Obecny jest również prezydent Ukrainy, z którym 27 chce uzgodnić dalsze wsparcie dla Kijowa. A propos paliw, prokurator generalny przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi, a także zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w okresie przedwyborczym w 2023 roku. Za niegospodarność w wielkich rozmiarach może grozić do 25 lat więzienia. Śledczy nadal nie znają przyczyny sierpniowego pożaru w sanockim skansenie, w którym całkowicie spłonął XVII-wieczny kościół. Wiadomo tylko, że nie była nią instalacja elektryczna. Tak wynika z opinii biegłego, o której poinformowała prokuratura w Krośnie. Marcin Starzec.
16: Najnowsza opinia biegłych wykluczyła, że powodem pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Teraz najważniejszym raportem, na jaki czekają śledczy, jest opinia biegłych z zakresu pożarnictwa. Ta wpłynie dopiero najwcześniej na początku przyszłego roku, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
17: Trzeba się tutaj uzbroić w cierpliwość, bo zazwyczaj w tego typu sprawach ta opinia ma kluczowe znaczenie.
16: Pożar wybuchł w nocy 16 sierpnia. Spłonął kościół świętego Mikołaja z XVII wieku, jeden z najcenniejszych zabytków skansenu. Muzeum myśli już o przyszłości. W grę wchodzi odbudowa albo przeniesienie podobnego obiektu, mówi dyrektor Marcin Krowiak.
18: Ta rekonstrukcja też jak najbardziej jest tutaj możliwa. Do krajobrazu naszego muzeum musi wrócić kościół.
16: Ale żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły.
14: O czym informował Marcin Starzec.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Cieszyliśmy się z dzisiejszej słonecznej pogody, ale nie mam dla Was dobrych informacji, jeżeli chodzi o noc. Będzie chłodno. 3 stopnie, takie są prognozy synoptyków. Miejmy nadzieję, że jutrzejszy dzień nam nagrodzi tę chłodną, wyjątkowo chłodną noc, bo jutro będzie 16 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia, ale pamiętajcie również o tym, że poranki mogą być mgliste, więc uważajcie na drogach. A w nocy, no już ciepłe kołdry się przydadzą.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: 4 minuty po 18:00, Grażyna Bylimowska-Gajda, dzień dobry, a za chwilę na naszej antenie zagości Oskar Tomczyk i jego audycja Zajarani.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest agencja ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Audycja Zajarani. W tej audycji rozmawiamy z pasjonatami. Dzisiaj z nami jest Katarzyna Kossowska, artystka, również scenograf. O tych pani pasjach i zamiłowaniach będziemy rozmawiać. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
4: Przede wszystkim celem wprowadzenia również ważne jest to, że główną taką osią pani działalności jest malowanie na szkle. Prowadzi pani również pracownię rozwoju wyobraźni, szklane odbicia, tak też się nazywa pani część działalności, to w takim razie zacznijmy od tego, skąd to się wszystko zaczęło. A mówiąc wszystko, mam na myśli zainteresowanie różnymi formami sztuki, no i również zainteresowanie tym szkłem, jako tą formą sztuki właśnie.
5: Myślę, że każde dziecko na Podhalu maluje na szkle, bo pochodzę z Podhala. I faktycznie w momencie, kiedy pojawiły się jakieś zamiłowania malarskie, rodzice po prostu zapisali mnie do Domu Kultury w Zakopanem na malarstwo, na szkle. Moim mistrzem był zakopiański artysta, pan Jan Kosiński. I on bardzo zaszczepił we mnie tą dziedzinę. Mam wrażenie, że maluję od zawsze. I ta dziedzina mi towarzyszy. I wracała w różnych okolicznościach. Na pewno takim kluczowym momentem, kiedy stwierdziłam, że chcę malować na szkle zawodowo, był... to bez sensu.
4: Wrócimy. Tak.
5: Na pewno takim kluczowym dla mnie momentem, bardzo osobistym, kiedy na moich obrazach pojawiły się anioły, był moment śmierci mojego przyjaciela Bartka, który był ratownikiem Topru, który zginął ratując turystów. I był to taki moment młodej dziewczyny, która próbowała sobie poradzić ze śmiercią przyjaciela. I wtedy zastanawiałam się, co tam Bartek robi w niebie z aniołami. I tak zaczęły powstawać pierwsze obrazy.
4: To tak celem wprowadzenia, to trochę o czym pani powiedziała, że pochodzi pani z Podhala, teraz mieszka pani obecnie w Brochowie, to się zgadza.
5: Tak.
4: I rzeczywiście, co sprawiło, że pani tutaj się przeprowadziło? Jak to wyszło, że pani tutaj z Podhala na Mazowsze, można powiedzieć?
5: Pewnie jak wiele innych życiorysów, po prostu ruszyłam jako młoda dziewczyna po skończeniu szkoły i studiów w Krakowie. Ruszyłam po prostu w świat i tym miejscem była Warszawa, która gdzieś tam daje trochę możliwości i zostałam w tym miejscu, a potem już sercowo poznałam tutaj swojego męża i szukaliśmy swojego miejsca na ziemi. Mieszkając w Warszawie bardzo często wybieraliśmy się na wycieczki do Puszczy Kampinoskiej, która jest w naszych sercach. Zaczęliśmy szukać swojego miejsca i znalazło się w Brochowie.
4: W Brochowie. Na pewno jeszcze będziemy rozmawiać o tym, co inspiruje w tym miejscu, co inspirowało również panią w górach. No ale do tego malowania na szkle przejdźmy, bo to jest charakterystyczna technika. Rozmawialiśmy trochę o tym, że dosyć trudna, wymagająca.
5: Tak, technika jest na pewno trudna ze względu na to, że posługujemy się z piórkiem ze stalówką. Nie chcę używać tego słowa w dzisiejszych czasach, ale myślę, że pióro poszło w zapomnienie. Jest, myślę, bardzo mało osób, które piszą piórem. A samo pisanie piórem po szkle jest dodatkowym wyzwaniem, ponieważ mam takie wrażenie, że z piórkiem trzeba się zaprzyjaźnić, trzeba je wyczuć, trzeba wyczuć swoją rękę, żeby zaczęło pisać po szkle.
4: Czyli jest to na pewno pracochłonna technika. Trochę czasu wymaga, żeby ten finalny efekt powstał.
5: To na pewno, to jest taka praca przy takich warsztatach okazjonalnych, to jest praca ponad 3 godzin, więc myślę, że uczestnik takich warsztatów faktycznie musi wykazać się dużą cierpliwością i wytrwałością, żeby zobaczyć efekt obrazu.
4: Ta audycja ma taki charakter, żeby zachęcać do odkrywania swojej pasji, zachęcać do tego, żeby tworzyć. Jakie korzyści pani zdaniem daje ta forma sztuki?
5: Tak, patrząc na młodych uczestników i z relacji rodziców, którzy wysyłają dzieci na samo malarstwo na szkle, wydaje mi się, że wracają z taką opinią, że ich dzieci piszą piękniej w zeszytach. Ja jestem tradycjonalistką, więc uważam, że dzieci powinny pisać piórem, ponieważ przy pisaniu piórem kształtuje się charakter. Charakter samego człowieka. Więc z takim zwrotem wracają rodzice, ale pracuję też z różnymi grupami, bo są to koła gospodyń, kół wiejskich, czy seniorzy, dla których czasami ta praca już ze stalówką jest też trudna, ale i wymagająca. Ale też myślę, że to są też takie warsztaty w ciszy. To jest takie niesamowite, że czasami przychodzi grupa uczniów, która właśnie jest taka pełna emocji i ten sam początek jest, prawda, czasami trudny, żeby dzieci otworzyły się i zaczęły pracować, a w momencie, kiedy zaczynają doświadczać tej techniki i tego, że muszą się skupić, to czasami właśnie też nauczyciele wracają do mnie z tą informacją, że jeszcze nigdy nie było takich warsztatów, żeby była cisza.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest agencja ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
6: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki.

0: proszę.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
10: Moja i Twoja muzyka.
11: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
12: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
13: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
10: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest agencja ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Rozmawiając o tych korzyściach z warsztatów, które pani prowadzi, no to na pewno teraz ja użyję tego słowa w dzisiejszych czasach. Na pewno aktualnie najmłodsi, zresztą nie tylko najmłodsi, mają czasem problem ze skupieniem uwagi, też jest dużo rozpraszaczy w tym obecnym świecie, dużo mediów społecznościowych i też korzystanie z telefonu może powodować, że jesteśmy gdzieś tacy rozedrgani. Czyli rozumiem, że taka forma jest bardzo dobrą formą, jeśli chcielibyśmy, no właśnie, skupić się na jakimś określonym celu. Wyciszyć, poświęcić w pełni jednemu zadaniu.
5: Ja prowadząc pracownię rozwoju wyobraźni, doświadczam tego, o czym pan mówi, że dzieci, które przychodzą do pracowni, na samym początku są rozkojarzone, przebodźcowane. Wiem, że przychodzą z wieloma sprawami, które doświadczają, prawda, w szkołach, w przedszkolach. Dużo się dzieje, ale wydaje mi się, że musimy je zatrzymać. Jakby u mnie zawsze na zajęciach najpierw siadamy na poduchach, wyłączamy telefony. Jeżeli dzieci mają telefony ze sobą, to jest czas bez telefonu. Uważam, że i to zawsze widać na pierwszych zajęciach, jak formuje się grupa, które dzieci mają dostęp do telefonu, a które nie.
4: Właśnie w jaki sposób pani to rozpoznaje?
5: Rozpoznaję po pierwszej pracy. Rozpoznaję zawsze, staram się, żeby pierwsza praca była pracą, żebym mogła ich poznać, czyli mają temat dowolny, albo robimy sobie takie prace na zasadzie dialogu rysunkowego, że każdy coś dorysowywuje do czyjejś pracy. I wtedy widać, co dzieci dorysowywują. Są to zazwyczaj gry komputerowe. Bardzo często są to rzeczy brzydkie, co jest dla mnie bardzo trudnym doświadczeniem, bo wydaje mi się, że dziecko w wieku 7-8 lat powinno w tym momencie malować słońce, serce, piękny dom.
4: Rodzinę, nie wiem.
5: Rodzinę, tak, zwierzęta.
4: Tak.
5: A bardzo często jest już, doświadcza właśnie gier komputerowych, które są po prostu bardzo często brzydkie.
4: Czyli pojawiają się pewnie jakieś stwory różnego rodzaju,
5: stwory,
4: tak się domyślam.
5: Stwory, różnego rodzaju brzydkie słowa na przykład, więc wtedy czuję, że moim zadaniem jest otoczyć to dziecko po pierwsze opieką, po drugie też rozmową z rodzicami, bo wydaje mi się, że i tak traktuję pracownię, że nie jest to tylko event, na który przychodzą dzieci, tylko czuję się za nie odpowiedzialna. Więc jeżeli widzę coś niepokojącego, to zawsze staram się z rodzicami porozmawiać. Czy zdają sobie z tego sprawę i podejmujemy też taką próbę otoczenia dzieci pięknem, a piękno to dzieła sztuki, więc mój dom obrasta w coraz więcej albumów i staram się dzieciom jak najwięcej pokazywać. No moim w ogóle marzeniem jest, na razie nie wiem jeszcze jak to zorganizować, żeby po prostu jeździć raz w miesiącu na przykład do muzeum.
4: Do muzeum.
5: Po prostu, żebyśmy mieli tą możliwość obcowania z prawdziwą sztuką.
4: Za chwilę wrócimy do tematu pani twórczości. Jeszcze w kontekście tych warsztatów, które pani prowadzi, w jakich ośrodkach kultury można panią spotkać?
5: Można mnie spotkać w Domu Kultury w Iłowie, w bibliotece publicznej w Kątach oraz w Urzędzie Gminy w Brochowie.
4: I rozumiem, że są jeszcze miejsca, gdyby ktoś z naszych słuchaczy był zainteresowany?
5: Zapraszam do biblioteki w Kątach i do Iłowa. Natomiast Brochów, jak okazało się, jest bardzo dużo dzieci, jest lista rezerwowa i tak naprawdę trzeba by było pomyśleć o jakiejś drugiej grupie.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest Agencja Ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty korzące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
9: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest Agencja Ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
11: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
12: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
13: Wracając do Pani twórczości, co Panią inspiruje najbardziej? Czy to jest tak, że wychodzi Pani na spacer i myśli sobie, czy łapie jakieś inspiracje, że to namaluje, to uwzględnię w swojej twórczości? Czy to jest pod wpływem chwili? Jak powstają Pani obrazy?
14: Myślę, że moje obrazy są to kadry z życia. Mhm. Ja tak sobie myślę, że te anioły spotykam na każdym kroku. Na przykład maluję bardzo często panią Wiesię, która sprzedaje pomidory w Sochaczewie. Więc jakby to są takie spotkania z ludźmi. Mhm. I bardzo, bardzo lubię te spotkania. Lubię obcować z ludźmi. Ale też na moich obrazach pojawia się nasze otoczenie. To myślę, że mieszkając w górach, malowałam dużo górskich aniołów, natomiast puszcza zachwyca mnie i bardzo często na moich obrazach pojawia się łoś i las, więc myślę, że artyści chyba tak mają, że malują to, czym się otaczają. Mhm.
13: I też trochę o tych aniołach rozmawiając, czy gdy pani te anioły maluje, to myśli w pewien sposób o duchowości, o wierze, czy niekoniecznie i czy no, jak też inni na te obrazy patrzą?
14: Ja myślę, że życie przepełnione jest wiarą. Moje. Więc siłą rzeczy myślę, że szukam też i takich motywów i takich odniesień, ale myślę, że właśnie te spotkania tutaj na ziemi są dla mnie chyba najbardziej istotne. No chyba takim przykładem, myślę, jest książka 12 opowieści, 12 spotkań z aniołami codzienności. Jest to książka, która jest ilustrowana przeze mnie i powstała dla hospicjum Wilna, prowadzonego przez siostrę Michaela Rak. I tam faktycznie można spotkać prawdziwe anioły, które gdzieś tam w tym hospicjum fruwają.
13: Mhm. Czyli to też ta książka, którą pani wydała,

0: czyli anioły to nie jest tylko taka metafizyczna rzecz, tylko to są po prostu codzienność. W codzienności te anioły, jest pani tego zdania, można spotkać.
1: Jestem o tym przekonana.
0: Wracając do tematów pani twórczości, zajmowała pani się również odnawianiem starych mebli. Krótko na ten temat. Czy według pani jakieś przedmioty tego typu mają największą duszę? Jeśli tak, to jakie?
1: Z wykształcenia jestem meblarzem.
0: Proszę.
1: Tak, skończyłam liceum plastyczne imienia Antoniego Kenara w Zakopanem. No to jest taka właśnie szkoła, gdzie obcuje się z drewnem, z wielkimi tradycjami meblarskimi. I gdzieś to zostało, ponieważ faktycznie w moim domu jest mnóstwo starych mebli, gdzieś odnalezionych w różnych miejscach. No mam takie poczucie, że warto odgrzebywać te rzeczy. Mają historię. Już nie wspomnę o tym, że stare meble były kiedyś inaczej robione, były dużo trwalsze. Więc zanim podejmiemy tą decyzję wyrzucenia czegoś, już abstrahując od tego, od śmieci, które, prawda, już nie będziemy tutaj może wchodzić w ekologię, ale wydaje mi się, że zanim podejmujemy decyzję wyrzucenia czegoś, może warto zobaczyć w tym coś pięknego.
0: Wróćmy jeszcze do tematu pani pochodzenia. Pani pochodzi z gór, teraz na Mazowszu. Co różni się między tymi dwoma krainami? No oczywiście natura jest zupełnie inna i w innej postaci. Tutaj u nas gór nie ma, ale czy na przykład obserwuje pani jakieś takie główne różnice? Nie wiem, ludzie się różnią? Różnią się zachowania?
1: O.
0: Trudne.
1: Trudne.
0: Albo może z innej strony. Czy po przeprowadzce tutaj na Mazowsze czegoś pani najbardziej brakowało?
1: Gór?
0: Tak?
1: Znaczy jestem na pewno przeprowadzając się do Warszawy, a później i tutaj, w sercu mam nadal góry. I myślę, że w momencie, kiedy młody człowiek ma te góry za oknem i faktycznie jestem osobą, która po prostu w tych górach była, to nie da rady tego wykorzenić. Myślę, że też byłam przepełniona i jestem przepełniona kulturą góralską, podhalańską. Uwielbiam wszelkiego rodzaju motywy podhalańskie. Trudno się tego wyzbyć. Pamiętam, jak przeprowadziłam się do Warszawy i potrafiłam wsiąść w piątek wieczorem w nocny pociąg do Zakopanego. Sobota była w górach i w niedzielę wracałam. Powrót. Więc było to bardzo wymagające, żeby pójść w poniedziałek do pracy, ale brakowało mi gór. Jak wyruszamy z rodziną teraz do Zakopanego, to nawet nie jest sama tęsknota za Zakopanem, tylko właśnie za górami. To mąż w dalszym ciągu nie może tego zrozumieć, że ja zawsze płaczę, jak wyjeżdżamy, więc,
0: to jest
1: w sercu, to jest silne.
0: Tak jest.
1: Mimo to, że mieszkamy w pięknym naprawdę miejscu i też wydaje mi się, że sama Puszcza Campinoska, samo to miejsce, w którym mieszkamy, jest miejscem ciszy. Zakopane już nie jest miejscem ciszy.
0: Już nie, może kiedyś tak.
1: Może kiedyś
0: nie
1: tak.
0: Było. Wracając do tych motywów właśnie góralskich, do malowania na szkle, czy każdy może się tego nauczyć? Czy to jest dla każdego?
1: No myślę, że tak. Myślę, że mam na przykład takie sytuacje, że po warsztatach piszą do mnie ludzie, którzy chcieliby zakupić stalówkę. Zawsze pytają, z jakiego tuszu korzystam. Ja dzielę się tą wiedzą. Uważam, że nie jest tajemna i jeżeli mogę się podzielić swoją pasją, to jak najbardziej bardzo tego pragnę. Poza tym właśnie wydaje mi się, że to jest coś, co nad czym człowiek może po prostu pracować, może się rozwijać, więc polecam.
0: A na koniec naszej rozmowy jakieś marzenia związane z pani pasją? Trochę powiedziała pani o tych wycieczkach regularnych do muzeum. A jakieś jeszcze marzenia związane właśnie z pani działalnością?
1: Chciałabym mieć więcej czasu na malowanie.
0: Na malowanie dla siebie, tak?
1: Znaczy, mam w głowie bardzo wiele obrazów, które chciałabym namalować, a z racji właśnie czy prowadzenia pracowni, czy prowadzenia domu, zawsze tego czasu jest bardzo, bardzo niewiele. Mhm.
0: Do tego w takim razie życzę, żeby udawało się konsekwentnie chociażby w jakimś czas realizować te pomysły. I za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: W studiu Radia Schacze była Katarzyna Kosowska, artystka malująca na szkle, również twórczyni pracowni rozwoju wyobraźni Szklane Odbicia. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
3: Sponsorem programu jest Agencja Ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
5: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodnicze.

Tylko 6 minut dzieli nas od 19. O 19 wiadomości będą również informacje pogodowe. Uważajcie na drogach. IMGW prognozuje gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Więc jeszcze raz bardzo uważajcie.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Krótka jazda testowa to za mało, by poznać samochód? A może potrzebujesz niezawodnego auta na dłuższy wyjazd? W Kia Drive wynajmiesz nową Kia, by podjąć przemyślaną decyzję lub po prostu cieszyć się wakacjami, jak długo potrzebujesz. Kia Drive. Sprawdź na kia.com lub u twojego dealera Kia i zarezerwuj termin już dziś.
4: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
10: Zbliża się 19, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Uwaga na gęste mgły, centrum i wschód z alertami pogodowymi. Bez aresztu dla dyrektora prywatnego zoo w Łącznej. Sprawdzimy też, ile jutro maksymalnie będą kosztować paliwa. Marcin Krzemiński. Uwaga, w nocy i rano na gęste mgły w centrum i na wschodzie. Alertem pierwszego, czyli najniższego stopnia, objęte jest 9 województw. Chodzi o obszar od Kętrzyna i Suwałk przez Warszawę, Łódź, Lubelszczyznę po Dąbrowę Górniczą, Mielec i Chełm. Miejscami widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów, stąd apel policjantów do kierowców.
12: Włączyć odpowiednie oświetlenie, korzystać z tego oświetlenia, przede wszystkim zwolnić. To nam gwarantuje, że jeżeli nawet na drodze pojawi się coś nieprzewidywalnego, będziemy mogli zahamować i podjąć jakąś reakcję.
11: Mówi podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji. Dyrektor i główny właściciel prywatnego zoo w Łącznej jest na wolności. Sąd w Wałbrzychu nie przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla Marcina Nowaczyka. Dyrektor i członkowie jego rodziny są podejrzani o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie ich do niedożywienia, a nawet śmierci. Nowaczyk utrzymuje, że jest niewinny.
13: Dla mnie to jest po prostu skandal na całą Polskę, może i na Europę.
11: Śledczy zapowiadają zażalenie na decyzję sądu, adwokaci podejrzanego z kolei walkę o zniesienie środków zapobiegawczych, bo sąd zakazał Nowaczykowi wstępu na teren ogrodu, objął dozorem policji i wyznaczył 50 tysięcy złotych poręczenia. Nadal też służby mogą wywozić z prywatnego zoo zwierzęta. Część ma trafić do ogrodów we Wrocławiu i Opolu.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 95 groszy, za 98 7,76, a za diesla 8,03. To oznacza kilkugroszowe obniżki, porównując do dziś. Niemniej na przestrzeni tygodnia ceny paliw rosły. W najlepszej sytuacji są tankujący benzynę. W porównaniu do zeszłego tygodnia litr tego paliwa zdrożał średnio o 11 groszy, mówi analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieślak.
14: Natomiast liderem podwyżek był olej napędowy, ponownie olej napędowy, którego średnia cena wzrosła o 26 groszy na litrze.
11: Wyższe ceny to skutek tego, co działo się na krajowym rynku hurtowym, ale też wysokich cen paliw gotowych na europejskim rynku i słabnącej złotówki. Premier Donald Tusk jeszcze dziś spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Pierwotnie rozmowę obu przywódców planowano na jutro. Oprócz spotkania z Tuskiem, ukraiński prezydent ma dziś rozmawiać z sekretarzem generalnym NATO, prezydentem Francji oraz premierami Danii i Belgii. Podczas szczytu Zełenski ma także przedstawić europejskim przywódcom potrzeby Ukrainy przed nadchodzącą zimą. Nie cieszył się prawkiem za długo, bo zaledwie 2 miesiące. 17-latek stracił je podczas policyjnej kontroli. Zatrzymano go w Sieradzu, bo złamał przepisy dotyczące młodych kierowców i jechał bez opiekuna. I teraz czeka go też spotkanie z sądem.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Może jeszcze mgły nie zawisły nad Sochaczewem, ale zapewne zawisną. Słyszeliście ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed gęstą mgłą i te ostrzeżenia obowiązują od godziny 22 i pozostaną w mocy do godziny 9 w piątek. Dotyczą kilku województw, między innymi podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego. Wymieniam taką długą listę, ponieważ jesteśmy w centrum logistycznym, tak się mówi o nas, więc zakładam, że wielu z Was już wyruszyło w drogę, a są pewnie tacy, którzy słuchają nas online. A więc chłodna noc, mglisty poranek, chłodna, bo temperatura spadnie do 2-3 stopni, tylko tyle. Miejmy nadzieję, że wynagrodzi nam to słońce w następne dni. Piątek, sobota, niedziela słoneczne, a już następny poniedziałek zdecydowanie gorsze, więc cieszmy się tą słoneczną końcówką tygodnia, chociaż temperatury tylko w okolicach 12-13 stopni. Gdzieś tam w Polsce może pojawić się jakaś 20, ale to rzadkość.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Niespełna 5 minut po 19. Za chwilę zajrzymy na portal Tu Sochaczew, bo tam na pewno znajdziecie najświeższe informacje lokalne. Będzie w tej godzinie oczywiście dużo dobrej muzyki, tak żeby wieczór upłynął nam miło, przyjemnie i najlepiej w towarzystwie. Moja i Twoja muzyka, Grażyna Bulimowska-Gajda. Dobry wieczór, tak, już chyba mogę powiedzieć dobry wieczór.
16: Koncert życzeń.
10: O uwagę prosimy panią Jadwigę Jabłonowską z Piasecznicy. Kochana przyjaciółko, z okazji imienin przesyłam Ci najserdeczniejsze życzenia, abyś nigdy nie przestawała marzyć, bo marzenia pozwalają przetrwać wszystkie najtrudniejsze chwile, abyś potrafiła dawać radość. Niech Twoje łzy będą tylko łzami radości, a nie bólu i smutku. Aby niebo nad Tobą było jaśniejsze i aby otaczali Cię zawsze życzliwi ludzie. By Twoje życie toczyło się tak, jak tego pragniesz. Byśmy zawsze się kochali. Te słowa wraz z podziękowaniami za wszystkie lata przyjaźni przesyła Krzysztof. A w upominku muzycznym zaśpiewa Krzysztof Krawczyk. Za Tobą pójdę jak na bal.

0: 20 minut po 19 to jeszcze jedno zaproszenie. Na 16 października, a 16 października to już jutro, trochę więcej poezji. Tak, Sochaczewski Atut, doskonale nam znany, w niedzielę mają swoją audycję autorską w Radiu Sochaczew. Sochaczewskie Wieczory Literackie Atut i Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie zapraszają na spotkanie poetycko-muzyczne Październik pełen refleksji. A co w programie? Spotkanie z poetą Krzysztof Wojdyr, Kot od zawsze, pisane łącznie, wiersze Aututowiczów, tak, konkurs jednego wiersza dla szkół ponadpodstawowych, nowe talenty zapewne się objawią, zawsze tak się dzieje, oprawa muzyczna Paweł Wesołowski, a spotkanie rozpocznie się jutro o godzinie 18:30 w Krawnicach Miejskich w Sochaczewie, ulica 1 Maja 21. Poetka dostała teraz Nobla. No to kto wie, czy w Atucie nie wyrośnie nam kolejny noblista. Jak najbardziej pożądany.
1: Reklama. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Psst. Cześć. Tu Influencen. Ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
9: Moja i Twoja muzyka.
10: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
11: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: To Passenger. 26 minut do 20. Nie wiem, czy jesteście po kolacji, czy przed kolacją, ale na pewno przed piątkową albo sobotnią randką. I taką ciekawostkę znalazłam w internecie. Okazuje się, że przed pierwszą randką wybór tego, co znajdzie się na naszym talerzu, jest tak samo ważny jak idealna stylizacja. Albo, jak mówią fachowcy, nawet ważniejsi. Ważniejszy. To opinia dietetyków. To, co jesz na kilka godzin przed spotkaniem, bezpośrednio decyduje o tym, jak widzą i czują cię inni, mówią dietetycy. No i pewna pani, nazywa się Victoria Strandland, dietetyczka, w rozmowie z Daily Mail wskazała produkty, które potęgują urok i takie, które potrafią zepsuć nawet idealnie zapowiadający się wieczór. Dość niespodziewanym randkowym sprzymierzeńcem jest, uwaga, czosnek. No i pani powołała się na badania, przywołała pewne badania w rozmowie z Daily Mail i powiedziała tak. Kobiety oceniały naturalny zapach ciała mężczyzn spożywających czosnek jako znacznie przyjemniejszy, bardziej atrakcyjny i subtelny. No cóż, nie będę się w tej kwestii wypowiadać, ale może od razu nie rzucajcie się na ten czosnek, ponieważ wasza pierwsza randka okaże się ostatnią. Po prostu jeszcze poczekajcie z tym czosnkiem.
2: Moja i twoja muzyka.

0: I chłopaki nie płaczą, 22 minuty do 20, tak, to czwartkowy wieczór, a my już myślimy o weekendzie i wcale wam się nie dziwię. A propos tych randek piątkowo-sobotnich i niedzielnych, to może do Europejskiego Centrum Artystycznego imienia Fryderyka Chopina w Sannikach, tam koncert Chopin, muzyka, poezja, 18 października, godzina 14 będzie koncert, Łukasz Byrdy gra na fortepianie, będzie poezja, więc zapowiada się wyjątkowo romantycznie. Monika Patrowicz zaprasza was do Sannik.
1: W październiku zawsze kończymy sezon koncertów Chopin, muzyka, poezja, cyklicznych koncertów, które już 45 rok z rzędu u nas mają miejsce. Będzie i muzyka Fryderyka Chopina i piękna recytacja. Przy fortepianie zasiądzie Łukasz Burdy, a recytować będzie Maria Pawłowska, która mam nadzieję, że też państwa porwie do słuchania przepięknej poezji, którą będzie recytowała. No i oczywiście, drodzy państwo, po koncercie tradycyjnie wernisaż prac malarskich, będzie to wystawa zbiorowa, będą prezentować swoje prace.

0: przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
7: Reklama.

11 minut dzieli nas od godziny 20. I taką ciekawostkę znalazłam w naszym kalendarzu muzycznym. Tylko posłuchajcie, to był rok 2013. Podczas nowojorskiego festiwalu filmowego Madonna została wyproszona z sali kinowej, tak, wyproszona, za pisanie SMS-ów na smartfonie podczas projekcji filmu. W trakcie seansu filmu Zniewolony gwiazda, pomimo wielu próśb o wyłączenie telefonu i wygaszenie ekranu, nie zastosowała się do poleceń obsługi. W związku z tym prezes sieci kin napisał na Twitterze: dopóki nie przeprosi kinomanów, nie ma wstępu do żadnego naszego kina. No i historia milczy, czy gwiazda przeprosiła i czy prezes wyegzekwował ten zakaz. A u nas nawet nikt nie próbuje prosić o wyłączenie, to znaczy nie, no lektor mówi proszę o wyłączenie telefonów, ale potem publiczność zachowuje się dosyć swobodnie, jeśli chodzi o telefony. Radio Sochaczew.

0: Tabletka na 94.9 FM za niespełna 2 minuty 20 i wiadomości. Okazuje się, że hulajnogi mogą być tematem politycznym. Szczegóły już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama. Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Zbliża się 20. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Za chwilę warszawscy radni kontra hulajnogi. Potem Maja i Iga w ćwierćfinale w Wuhan. Powiemy, z kim zagrają. Najpierw jednak ważne dla klientów banków orzeczenie unijnego trybunału. Marcin Krzamiński. W przypadku nieautoryzowanej transakcji bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze pobrane z jego konta. Tak wynika z dzisiejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bank może jednak później domagać się od klienta pokrycia strat. Co może się zmienić po tym orzeczeniu, mówi autor bloga Subiektywnie o finansach Maciej Samcik.
10: Może być tak, że banki będą nieco częściej nam blokowały jakieś przelewy, które uznają za podejrzane, żeby je sprawdzić. Być może coraz częściej będą do nas dzwoniły, żeby potwierdzić, czy to my dokonujemy jakichś transakcji. Być może będą nas prosiły o zgodę na wykorzystywanie tak zwanej biometrii behawioralnej.
9: Żeby wykryć, czy ktoś inny, mając nasze dane, nie próbuje się pod nas podszywać. Warszawa domaga się przepisów ogólnopolskich, bo radni chcą ograniczyć jazdę hulajnogami po mieście. Część z nich nawet chce ich całkowitego zakazu, ale aby go wprowadzić, potrzeba ustawy. Dlatego samorząd warszawski apeluje do władz centralnych o działania w tym względzie, mówi Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta z Koalicji Obywatelskiej.
11: Jeżeli będą narzędzia, które będą jasno i czytelnie mówiły o tym, że samorząd warszawski, Rada Gminy może podjąć uchwałę, prawo miejscowe, na podstawie którego dane pojazdy nie mogą się poruszać w Warszawie, no to wówczas będziemy mieli narzędzie, które skutecznie będzie tego typu środki komunikacji eliminowały z ruchu po Warszawie.
9: Stołeczni radni wskazują na rosnące ryzyko. W 2023 roku odnotowano 64 kolizje i 73 poszkodowanych, a w tym roku doszło do wypadku śmiertelnego.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o podejrzenie celowego zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku. O szczegółach Szymon Kępka.
12: Według śledczych Obajtek miał polecić pracownikom Orlenu, by w pierwszej połowie października 2023 roku litr paliwa kosztował maksymalnie 5,99 zł. Miał też osobiście pilnować utrzymania tych cen, mimo narastających problemów. W tym czasie, czyli w październiku 2023 roku, na ponad 600 stacjach zabrakło paliwa, albo kierowcy mogli zobaczyć kartki na dystrybutorach informujące o awarii. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 5 menadżerów Orlenu, a Danielowi Obajtkowi za czyny objęte wnioskiem grozi nawet do 25 lat więzienia.
9: Do grudnia odroczony został proces w sprawie Collegium Humanum. To dlatego, że jeden z oskarżonych, który najpierw wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, zmienił zdanie i przez zawiłości formalne nie pojawił się na rozprawie, tłumaczy prokurator Piotr Żak.
13: Nie został on prawidłowo poinformowany o dzisiejszym terminie. Nie doręczono mu też, jak wskazał sąd, aktu oskarżenia.
9: Według śledczych władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA. Na ławie oskarżonych ma zasiąść blisko 30 osób. Iga Świątek i Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Wuhan. Maja o półfinał zagra jutro rano z Greczynką Marią Sakkari, a Iga wczesnym popołudniem zmierzy się z Amerykanką Ann Lee.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska są już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w 1/8 finału pokonała w dwóch setach Ashlyn Krüger, a Chwalińska też w dwóch Iwejowicz. Z kolei Jan Zieliński, Australijczyk Mark Polmans odpadli w ćwierćfinale debla turnieju rangi ATP 1000 w Szanghaju. Przegrali z austriackimi tenisistami Lukasem Midlerem i Nilem Oberleitnerem 6-7-4-6. Dziś rywalizacja w piłkarskiej lidze Europy, m.in. z udziałem Lecha i Jagiellonii, ale klubom rywalizującym w tych rozgrywkach trudno będzie przebić osiągnięcia zawodników z Ligi Mistrzów, bo wczoraj w tych rozgrywkach mieliśmy rekordowy wieczór. W 9 meczach padło aż 46 goli. 9 kibice obejrzeli w Lincu, a 6 padło w hitowym starciu w Manchesterze. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
15: Lask Linz Liverpool 6-3, Roma Real 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, City PSG 2-4. To był strzelecki festiwal w Lidze Mistrzów. Rekordowy, bo jeszcze nigdy nie padło tyle bramek jednego wieczoru. Świetny mecz obejrzeli kibice w Manchesterze, gdzie City nie dało rady obrońcom tytułu z Paryża. Świadkami niesamowitej końcówki byli fani w Rzymie, smutnej dla gospodarzy, bo Real Madryt, choć przegrywał 1-3, to w końcowych 8 minutach strzelił 3 gole, mówi trener José Mourinho. Są momenty i momenty. Czasami trener jest idiotą, ponieważ myśli strategicznie w zły sposób. Innym razem trener jest genialny, ponieważ myśli dobrze. Dla naszych kadrowiczów był to słodko-gorzki wieczór. Matty Cash rozbijał z kolegami Fenerbahce, a w tym czasie grający w FC Porto Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski przegrali w Sewilli z Betisem 2-3.
14: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Nasz kolarz torowy Mateusz Rudyk zajął 5. miejsce w Keirinie, czyli przedłużonym sprincie w Mistrzostwach Świata w Szanghaju. Zwyciężył najbardziej utytułowany zawodnik w historii tej imprezy, Holender Harry Laversen, zdobywając swój 22. złoty medal.
0: Czwartkowy wieczór, a tej nocy czeka nas mocne ochłodzenie. Temperatura spadnie nawet do 2-3 stopni, więc ubierzcie się ciepło, jeżeli macie jakąś nocną zmianę. No a ciepła piżama też się przyda. Synoptycy IMGW wydali dla województwa mazowieckiego ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 22 do 9 rano w piątek, a to oznacza, że widoczność na drogach może być mocno ograniczona. Niebo będzie początkowo przeważnie pochmurne, jednak nad ranem powoli zacznie się rozpogadzać, a w ciągu dnia dużo słońca i zero deszczu.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
1: To jest powtórka audycji.
2: A dzisiaj w naszym studiu jest wójt gminy Rybno, pan Damian Jaworski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
2: Zaczynamy naszą rozmowę od bardzo dobrej wiadomości dla mieszkańców. Gmina Rybno otrzymała 1 000 000 złotych dofinansowania na rozbudowę i modernizację kompleksu boisk sportowych Orlik w Rybnie. Co dokładnie planuje samorząd i jaka jest skala tej inwestycji?
3: To bardzo ważna wiadomość dla naszej gminy. Gmina Rybno znalazła się w gronie beneficjentów i otrzymała 1 000 000 złotych dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Całkowita wartość inwestycji wyniesie blisko 3 600 000 złotych, a wkład własny samorządu to ponad 2,5 miliona złotych. Zakres planowanych prac jest szeroki. Obejmuje modernizację istniejącego boiska do piłki nożnej, budowę trybun, modernizację boiska do koszykówki oraz remont i modernizację budynku zaplecza sportowego. Planowana jest również budowa wiaty rekreacyjnej, boiska do siatkówki plażowej, boiska do gry w bulę i bieżni lekkoatletycznej. Dodatkowo przewidziano montaż stołów do gry w szachy, do tenisa, montaż zewnętrznych piłkarzyków, a także modernizację, rozbudowę oświetlenia oraz wymianę istniejącego i budowę nowego ogrodzenia. Chcemy, aby obiekt był miejscem dla wszystkich, dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin i seniorów.
2: A wiemy, kiedy ta inwestycja doczeka się realizacji?
3: Powiem tak, staramy się jeszcze pozyskać inne dofinansowania z innych źródeł. Jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, to planujemy rozpocząć inwestycje, ogłosić przetarg w przyszłym roku i rozpocząć inwestycje w 2027 roku.
2: I przechodzimy do kolejnego tematu, czyli do gminnego żłobka Kraina Malucha, który został otwarty w ostatnim czasie. Co może pan powiedzieć o tym zadaniu?
3: Otwarcie Krainy Malucha to bardzo ważny moment dla rodzin z naszej gminy. Zadanie zrealizowaliśmy pod nazwą dostosowanie pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Rybnie do funkcji żłobka. Powstało 16 miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Przeprowadziliśmy kompleksową adaptację 12 pomieszczeń o łącznej powierzchni około 200 metrów kwadratowych. Powstały 2 sale pobytu dziennego, łazienki dla dzieci, szatnie, pomieszczenia socjalne, przedsionki i korytarze. Pomieszczenia wyremontowano i wyposażono w nowoczesne meble oraz niezbędny sprzęt. Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 1 600 000 złotych i na realizację tego zadania pozyskaliśmy ponad 1 130 000 złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu Aktywny Maluch, a 460 000 złotych stanowiły tutaj środki własne z budżetu gminy. Dodatkowo gmina Rybno pozyskała blisko 500 000 złotych z funduszy europejskich na funkcjonowanie żłobka w latach 2026-2029. To inwestycja nie tylko w pomieszczenia, lecz przede wszystkim w dzieci i rodziny. Chcemy, aby rodzice mieli większe możliwości godzenia życia zawodowego z rodzinnym, a najmłodsi bezpieczne miejsce do zabawy i rozwoju.
2: Gmina Rybno pozyskała też środki na przygotowanie dokumentacji dotyczącej obiektów zbiorowej ochrony. Czego dokładnie dotyczą te podpisane umowy i na jakim etapie są te działania?
3: Bezpieczeństwo mieszkańców wymaga odpowiedzialnego planowania. Po pozyskaniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na 2026 rok w ramach obszaru pierwszego, jest to obszar obiekty zbiorowej ochrony, podpisaliśmy umowę na część zadania opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie ekspertyzy w zakresie rozwoju obrony cywilnej i ochrony ludności w gminie Rybno. Umowa o wartości ponad 140 000 złotych obejmuje wykonuje dwie ekspertyzy techniczne. Pierwsza dotyczy dostosowania części obiektu szkoły w Rybnie do pełnienia funkcji ukrycia, a druga budowy ukrycia przy ulicy Parkowej w Rybnie. Jest to teren po byłej spółdzielni kółek rolniczych. Ekspertyzy mają ocenić stan techniczny obiektów i lokalizacji, przygotować inwentaryzację oraz określić przydatność tych miejsc do wykonania ukryć. Na ich podstawie mają powstać programy funkcjonalno-użytkowe, które będą kolejnym etapem przygotowania inwestycji. Łączna wartość dofinansowania na całe zadanie wynosi ponad 500 000 zł i pokrywa 100% jego wartości bez wkładu własnego gminy Rybno.
2: W ochronie ludności i obronie cywilnej dużą rolę pełnią strażacy i tutaj warto nadmienić, że straże ciągle się doposażają, także te w gminie Rybno. W ostatnim czasie oddano do użytku nowy garaż dla OSP w Wężykach. Co o tym zadaniu?
3: Bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym z najważniejszych zadań samorządu, dlatego konsekwentnie wspieramy jednostki ochotniczych straży pożarnych, które odgrywają bardzo ważną rolę w systemie reagowania na zagrożenia. Uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku nowego garażu w Wężykach było ważnym wydarzeniem zarówno dla druhen i druhów, jak i całej lokalnej społeczności. Inwestycja została zrealizowana pod nazwą budowa garażu na działce w Wężykach. Wartość tej inwestycji wyniosła około 325 tysięcy złotych i całość została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy Rybno. Nowy budynek przeznaczony jest do garażowania samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz przechowywania sprzętu ratowniczego. Dzięki temu jednostka zyskała odpowiednie warunki do zabezpieczenia wyposażenia i sprawniejszego przygotowywania się do działań.
2: Zakończyły się prace przy montażu lamp bakteriobójczych na stacjach uzdatniania wody w Złotej i w Rybnie. Dlaczego samorząd podjął takie działania i skąd realizacja tego zadania?
3: Zależy nam na nowoczesnej i niezawodnej infrastrukturze wodociągowej, ponieważ jakość wody ma bezpośredni wpływ na codzienne życie mieszkańców. Zrealizowaliśmy dwa odrębne zadania, zakup i montaż lamp bakteriobójczych na potrzeby stacji uzdatniania wody w Złotej oraz analogiczne zadanie dotyczące stacji uzdatniania wody w Rybnie. Na wyjściu wody do sieci wodociągowej na każdej stacji zamontowano sterylizator UV. Urządzenia wykorzystują promieniowanie ultrafioletowe do dezynfekcji. Każda inwestycja kosztowała ponad 36 tysięcy złotych, czyli prawie 73 tysiące złotych. Oba zadania zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy. Dodatkowy element zabezpieczenia jakości wody, uzupełniający pozostałe procesy uzdatniania i kontroli.
2: Gmina Rybno cały czas też inwestuje w oświetlenie i to zarówno w lampy solarne przy drogach, jak i oświetlenie kompleksu sportowego. Jakie są zakresy tych działań?
3: Pierwsze zadanie to oświetlenie terenu gminy Rybno lampami solarnymi. Trwa montaż 32 lamp LED z własnym zasilaniem solarnym w miejscach przy drogach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg. Prace obejmują montaż fundamentów, słupów, instalację paneli solarnych i akumulatorów, opraw LED. Wartość zadania tutaj wynosi 208 tysięcy złotych i pozyskaliśmy 104 tysiące złotych dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego. Pozostałe 104 tysiące złotych pochodzi z budżetu gminy. Prace prawie zmierzają ku końcowi. Drugie zadanie to modernizacja oświetlenia na terenie kompleksu sportowego w Rybnie. Obejmuje montaż 18 słupów z energooszczędnymi oprawami LED oraz wykonanie innych elementów infrastruktury. Wartość tego zadania to wynosi blisko 400 tysięcy złotych. Dofinansowanie to około 250 tysięcy złotych kosztów, a wkład własny z budżetu gminy Rybno to ponad 140 tysięcy złotych. Oba zadania poprawią bezpieczeństwo i komfort korzystania z przestrzeni publicznej. Lampy solarne zwiększą widoczność po zmroku, a nowe oświetlenie sportowe ułatwi treningi i organizację wydarzeń.
2: I na koniec trochę inny temat. W gminie co roku odbywają się spotkania z wójtem, wójta z mieszkańcami, ale to nie jest jedyna forma spotkań i takiej możliwości rozmowy. Co jeszcze?
3: Zależy mi na tym, aby samorząd był blisko ludzi. Regularnie spotykam się z mieszkańcami w Urzędzie Gminy Rybno, rozmawiam o sprawach indywidualnych, codziennych, problemach, inwestycjach i pomysłach dotyczących naszej gminy. Odwiedzam również mieszkańców w terenie, bo bezpośrednia rozmowa pozwala lepiej poznać ich potrzeby. Ze względu na obowiązki służbowe, wyjazdy i spotkania poza urzędem, zachęcam do wcześniejszego umówienia terminu, aby uniknąć sytuacji, w której mieszkaniec przyjdzie, a ja będę wykonywał obowiązki poza siedzibą urzędu. Każdą sprawę należy potraktować poważnie, wysłuchać i przeanalizować. Nie zawsze można rozwiązać wszystko natychmiast, ale dialog, szacunek i współpraca są podstawą dobrego samorządu. Dlatego są organizowane te spotkania corocznie, tak jak pani redaktor wspomniała, z mieszkańcami, ale również indywidualne w urzędzie, bezpośrednie spotkania w terenie, w domach mieszkańców. Jestem otwarty i zachęcam do kontaktu.
2: A my się oczywiście do tego zaproszenia dołączamy. Musimy już kończyć, dlatego dziękuję za rozmowę i przypomnę, że w naszym studiu był wójt gminy Rybno, pan Damian Jaworski.
3: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim miłego dnia. Pozdrawiam.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
1: Była to powtórka audycji.

0: Ile kosztowała lalka Macieja Kawalskiego? A ile może zarobić? Na pewno jest to jedna z najgłośniejszych polskich premier tego roku, ale także jedna z najdroższych produkcji po 1989 roku. Przeniesienie na ekran powieści Prusa pochłonęło około 63 milionów złotych, a pierwsze dane z kin pokazują, że widzowie są gotowi zapłacić za ten rozmach i 63 miliony, ale nie jest to najdroższy polski film. Jeśli przyjąć dostępne dane dotyczące budżetów, to w czołówce najdroższych rodzimych filmów plasują się dzisiaj z uwzględnieniem inflacji. Quo Vadis, rok 2001, ponad 76 milionów. Właśnie produkcja Quo Vadis pochłonęła największe pieniądze, taki artystyczny koszmarek, dzisiaj w ten sposób mówi się o tym filmie, kosztował 76 milionów złotych, ponad 76 milionów złotych, ale jednocześnie osiągnął ogromny sukces frekwencyjny. Więc otwarte pozostaje pytanie, ile zarobi lalka Kawalskiego?
1: Reklama.
2: Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdrapką wręcz wiruje.
3: O, ktoś tu zdrapnął wygraną.
2: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
4: O. Wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrapka wirująca fortuna już w punktach Lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
8: I

0: To teraz wracamy na nasze lokalne podwórko i zaglądamy do gminy Brochów. Gmina Brochów kontynuuje działania związane z poprawą warunków w lokalnych świetlicach i miejscach spotkań mieszkańców. W planach jest między innymi modernizacja obiektów w Przęsławicach, gdzie ma trafić również nowy lekki samochód dla miejscowej straży, ochotniczej straży pożarnej. Strażacy cieszą się niezmiennie ogromnym zaufaniem społecznym w każdej gminie i nie tylko w każdej gminie. Jak poinformował wójt Brochowa, zakończył się przetarg na dostawę lekkiego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przęsławicach. Pojazd ma trafić do jednostki już w najbliższych dniach, a jeżeli z tą inwestycją upora się gmina, to przystąpi do realizacji kolejnych. Między innymi ma rozpocząć się remont świetlicy znajdującej się przy szkole w Lasocinie. Takie inicjatywy z pewnością integrują mieszkańców. No to zapraszamy, zachęcamy i do kolejnego spotkania.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: To teraz trochę sportu wieczorem. Mam nadzieję, że są wśród słuchaczy Radia Sochaczew tacy, którzy kochają sport, a zwłaszcza tenis. Maja Chwalińska i Iga Świątek awansowały do ćwierćfinału turnieju WTA w Wuhan. Gratulujemy. I w nagrodę otrzymały ogromną premię finansową. Polskie tenisistki w Chinach już zarobiły tyle, ile kosztuje mieszkanie w większości miast w Polsce. Tak niektórzy policzyli. I to jeszcze nie koniec. Mogą zarobić jeszcze więcej. W tej chwili Chwalińska i Świątek w Chinach zarobiły po 98 tysięcy 500 dolarów, czyli to jest przeszło 384 tysiące złotych. I podobno za to można już kupić kawalerkę nawet w Warszawie. Nie wiem, nie próbowałam. No cóż, ale my chyba im nie zazdrościmy. Zawsze możemy pójść w ślady naszych wybitnych sportsmenek i przyjąć wszystko to, co ich dotyczy. Również stres i hejt, z jakim muszą się mierzyć.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Let's move!

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.